0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Wenedów i nie będą utrudniały przejazdu, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami.
2: Najpierw prace będą prowadzone poza jezdnią. Na odcinku od ulicy Rzymskiej do Wenedów powstanie uzbrojenie techniczne, kanał deszczowy oraz infrastruktura pod linię oświetleniową. Te prace mają potrwać mniej więcej 2 miesiące. Jak powiedział Radiocentrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w drugim etapie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w nowym przebiegu. Powstanie też droga dla pieszych i rowerów po prawej stronie patrząc od ulicy Rzymskiej. I już przy tych pracach nastąpi zamknięcie odcinka dla ruchu samochodowego. To będzie oznaczało objazdy przez ulicę Lechosławską do Chotowa i drogi wojewódzkiej 450 do Kalisza lub przez ulicę Sulisławicką. Remont 2,5-kilometrowej ulicy Romańskiej od Rzymskiej do Zachodniej będzie wykonywany etapami. Na tę inwestycję miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony złotych, a prace zaczynają się w środę 16 września i mają potrwać 2 lata. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Kiedy sięgam po aparat, staram się skupić na tym, co najpiękniejsze, powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, której wystawę zdjęć można właśnie oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a na fotografiach można zobaczyć Lunę, Nocka, Felka, Japońca i Mruczka, czyli koty fotografki. Ta nie ukrywa, że fotografowanie zwierząt towarzyszących jej przez całe życie uczy cierpliwości i wytrwałości, ale też daje wytchnienie.
3: Prace są w czerni i bieli nie bez powodu, ponieważ w dobie, gdzie jest pełno barw, w dobie przebodźcowania, takie ukojenie jest dość ważne. Chciałabym, żeby też widzowie dostrzegli niewidzialne. Chcę, by zatrzymali się nad kocim spojrzeniem, zobaczyli w nim istotę czującą, istotę, która kocha, tęskni, boi się, potrzebuje bliskości. Dokładnie tak samo jak my. Mam głęboką nadzieję, że te kadry poruszą w tłumie strunę empatii. Może ktoś pomyśli o tych bezdomnych, skrzywdzonych właśnie kotach, które wciąż czekają, aż ktoś zauważy ich wewnętrzne światło.
1: Powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, autorka wystawy A kocie i Niang można oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Samorząd Krotoszyna ma pomysł na zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Plan wydaje się prosty. Samochody schować pod ziemię, a przestrzeń do góry oddać mieszkańcom. Potrzeba jednak funduszy.
4: Tereny przydworcowe mają ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne do programu, który pozwoli nam stworzyć parking podziemny z funkcją ukrycia dla naszych mieszkańców. Na górze uporządkowana przestrzeń dla naszych mieszkańców, a pod ziemią parking i infrastruktura, która w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Teren przy dworcu stanowi istotną przestrzeń komunikacyjną i funkcjonalną. Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Samorząd stara się nadać temu miejscu nowy blask, by mogło stać się prawdziwą wizytówką miasta dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
0: Radio Centrum.
1: Mieszkańcy gminy Lisków pozbyli się kolejnych ton azbestu. W ramach zakończonego programu z 13 gospodarstw rolnych odebrano niemal 79 ton tego materiału. Z możliwości odbioru mogli skorzystać rolnicy, którzy otrzymali i rozliczyli środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego typu akcje pozwalają na bezpieczne pozbycie się i zagospodarowanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Na przeprowadzenie akcji gmina pozyskała ponad 54 tysiące złotych dofinansowania.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie można się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć? Warto ją zainstalować już teraz i co ważne, aplikacja działa także w przypadku braku dostępu do sieci.
5: Gdzie się ukryć? To nowoczesne i przyjazne narzędzie, które zostało projektowane z myślą o prostocie i skuteczności. Wystarczy telefon komórkowy typu smartfon, by w sytuacji nagłego zagrożenia, na przykład bardzo silnego wiatru czy potencjalnego zagrożenia środkami napadu powietrznego, szybko odnaleźć najbliższe punkty schronienia oraz uruchomić nawigację na mapie. Co ważne, po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline. Punkty schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które podnoszą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne podobne miejsca. Aplikacja nie pokazuje z kolei schronów. Dostęp do niej jest bezpłatny. Obecnie można ją pobrać ze strony gdziesieukryć.pl. W kolejnych tygodniach będzie dostępna także w sklepach aplikacyjnych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wystarczy jedna osoba, która udzieli pomocy, by uratować komuś życie. Czasami jednak strach i niewiedza powodują, że takiej osoby nie ma. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego rozpoczyna szkolenia z pierwszej pomocy, w których wezmą udział panie i panowie z kół gospodyń wiejskich. Pierwsza akcja odbyła się w Liskowie w powiecie kaliskim.
6: Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, więc jak najbardziej szkolenia, jak najbardziej właśnie takie praktyczne rzeczy.
7: Tak jak my mamy mieszkańców w różnym wieku, więc starali będziemy się, żeby im jak najbardziej pomóc, jeżeli będziemy miały przeszkolenie AED, które na przykład nie w każdej wsi jest, ale przyjeżdżamy, mamy w innych większych miejscowościach, na przykład u nas w Cekowie, może będzie taka sytuacja, że będziemy umiały z tego skorzystać i na pewno komuś pomożemy.
8: Bierzemy udział w różnego rodzaju festynach i tak dalej. Podczas niektórych takich festynów dochodziło do omdleń i tak dalej, więc takie szkolenia są bardzo, bardzo potrzebne.
1: Powiedziały Radiu Centrum uczestniczki. Podczas szkolenia uczyły się m.in. obsługi defibrylatora AED i opatrywania ran. Od strony praktycznej, by w chwili potrzeby zadziałać instynktownie i nie bać się pomóc.
9: Zazwyczaj niestety w takiej sytuacji działa też stres. Świetnie to widać na przykład w przypadku ostatnich wypadków drogowych z pociągami, kiedy kierowca wjeżdża pod drogatki i nie wie, co ma zrobić. Tak samo jest z udzielaniem pierwszej pomocy. W takiej sytuacji, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kimś bliskim, kogo znamy, dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek tak naprawdę, mimo że świetnie nawet to potrafi, czasami ćwicząc to często, blokuje po prostu swoją głowę i nie wie, co ma zrobić. Niestety też w takich sytuacjach działa psychologia tłumu. Jeżeli jest wiele osób na przykład na jakimś wydarzeniu, ciężko, żeby się znalazł jeden ochotnik, który tak naprawdę zarządzi całą akcją, a to jest kluczowe w takiej sytuacji.
1: Powiedział Radiu Centrum instruktor Patryk Reśliński. W całej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych ponad 1000 osób. Pomysłodawcą jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Bezpieczna droga do szkoły to akcja realizowana we wrześniu przez kaliskich policjantów. Od końca wakacji mundurowi starają się przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach ruchu drogowego. Starają się również przypominać rodzicom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
10: Bezpieczeństwo najmłodszych jest jednym z naszych priorytetów, tak więc zadbajmy o to, aby ci najmłodsi uczestnicy dróg bezpiecznie mogli dotrzeć do szkoły. Fotelik lub inne urządzenie, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, ma zapewnić im bezpieczeństwo poprzez prawidłowe zapięcie pasa. Czy są to pasy trzypunktowe, czy pięciopunktowe, muszą przechodzić w odpowiednich częściach ciała i tak, aby podczas zdarzenia dziecko nie doznało obrażenia, głównie jeśli chodzi tutaj o okolice szyi, i było bezpieczne. Są różne urządzenia, są to foteliki, są to różnego rodzaju zapięcia, które możliwe są do wykorzystania podczas przewożenia dzieci.
1: Przypomina słuchaczom Radia Centrum podkomisarz Joanna Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy policjanci odnotowują znaczny spadek liczby ujawnionych wykroczeń dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Warto jednak podkreślić, że w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci przewozić należy dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, miłośnicy historii, kolei i lokalnego dziedzictwa. 25 września tego roku o godzinie 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbędzie się 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo – Historia Pleszewsko-Krotoszyńskiej Bany.
11: To wyjątkowe spotkanie poświęcone będzie historii kolei wąskotorowej, która przez dziesięciolecia łączyła miejscowości regionu i na trwałe wpisała się w krajobraz południowej Wielkopolski. Uczestnicy konferencji poznają fascynujące historie dawnych linii, stacji i ludzi związanych z kolejowym dziedzictwem naszego regionu. W programie znalazły się interesujące wystąpienia ekspertów i pasjonatów. O historii i rozwoju małych kolei opowie dr Filip Bebenow. Śladami dawnego dziedzictwa biorą uczestników konferencji także Grzegorz Śnieciński, dr Stanisław Borowiak oraz dr Maciej Kowalczyk. Konferencja wpisuje się w obchody 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej. Organizatorzy, czyli burmistrz miasta i gminy Pleszew, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, zapraszają wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny. 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo 25 25 września o 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Niech historia znów wyruszy w drogę, zaś swoją obecność na konferencji trzeba potwierdzić telefonicznie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: Agresywny mężczyzna miał kilkukrotnie grozić pozbawieniem życia kilku osobom, które pracowały w pobliżu jednej z jednostek OSP w gminie Przygodzice. Do zdarzenia doszło 10 września. Sprawą zajęli się ostrowscy śledczy. Mężczyzna trafił w ręce stróżów prawa.
12: 41-latek był już wcześniej znany policji. Zaledwie 3 dni wcześniej, bo 7 września, miał zaatakować swoją byłą partnerkę. Według ustaleń policjantów kobieta została kilkukrotnie uderzona pięścią w twarz i doznała obrażeń ciała. Na wniosek mundurowych oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że najbliższe miesiące 41-latek spędzi w areszcie.
5: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Sprawa jest w toku.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Spotkali się w Kaliszu, by rozmawiać nie tylko o przyszłości. Za nami ogólnopolskie spotkanie kronikarzy OSP, na które przyjechali strażacy ochotnicy z 10 województw. Wzięli udział w dyskusjach, wykładach i warsztatach.
13: To są ludzie, którzy swoją pasją tak naprawdę pomagają nam ocalić to, co może zostać zapomniane. To są ludzie, którzy są kronikarzami przy ochotniczych strażach pożarnych, którzy dokumentują na bieżąco działania, wyszukują dane historyczne i utrwalają to na przyszłość, dla przyszłych pokoleń. Bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy podczas tych części warsztatowych, wymiana doświadczeń. To jest coś, co jest nieocenione, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tak naprawdę pamięci. No bo to ci ludzie właśnie tworzą pamięć na przyszłość.
5: Powiedział Radio Centrum Ben Sassi ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd trwał 3 dni, a jego częścią była wystawa najstarszych i najbardziej okazałych ksiąg kronikarskich.
0: Tak minął tydzień. Środa.
1: To kolejny krok do zielonej i tańszej energii w Wodolanowie. W sumie na dachach i posesjach mieszkańców, ale też na budynkach publicznych do końca czerwca przyszłego roku pojawią się 624 kompletne instalacje fotowoltaiczne, a firmy specjalizujące się w instalacjach wraz z magazynami energii miały czas na składanie swoich ofert do poniedziałku. Projekt w formule Zaprojektuj i wybuduj sfinansowany jest z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy.
14: Projekt podzielono na 4 części. Pierwszy dotyczy Odolanowa, drugi miejscowości Boników, Garki, Huta, Nadstawki, Raczyce, Świeca i Uciechów. Trzecia część dotyczy wioski Baby, Gliśnica, Gorzyce Małe, Kuroch, Kaczory, Nabyszyce, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie oraz Wierzbno. Na końcu instalacje pojawią się na budynkach użyteczności publicznej w gminie Odolanów. Jak wyjaśnia Marcin Szorski, burmistrz gminy i miasta Odolanów, wykonawcy będą odpowiadać za przygotowanie indywidualnych projektów budowlanych i wykonawczych dla każdego budynku. Natomiast inżynierowie i projektanci będą zobowiązani do analizy konstrukcji dachów. Ocenią też stan istniejących sieci elektrycznych. Wykonawcy będą opiekować się instalacjami przez wiele lat, a ich właścicielem przez 3 lata będzie gmina. Pod koniec 2025 roku 3 gminy, Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce, podpisały umowę opiewającą na 50 milionów złotych w ramach KPO. Aż 30 milionów złotych przypadło gminie Odolanów. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Od ponad roku mieszkańcy kamienicy przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, w której doszło do pożaru, mieli zgłaszać służbom i MZBM-owi, że w mieszkaniu, w którym pojawił się ogień, opalane są przewody w celu odzyskiwania materiałów wtórnych, gromadzone są śmieci, a klatka zanieczyszczana jest fekaliami i może dojść do nieszczęścia. Ich przewidywania się sprawdziły. A dlaczego nic nie zrobiono z trudnymi lokatorami, pyta w interwencji poselskiej Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
15: Było przecież zakłócanie porządku, gromadzenie odpadów, zanieczyszczeń części wspólnych, stwarzające niebezpieczeństwo pożaru i można było przewidzieć, że zdarzy się nieszczęście. Obecnie zauważyć można niestety zrzucanie winy na przepisy, a one dają szereg możliwości aż do ostatecznej eksmisji. Znaczący jest też brak konkretnej odpowiedzi ze strony urzędu i prezydenta miasta. Dlatego złożyłam w tej sprawie pilną interwencję i czekam na podjęcie skutecznych działań, aby zapobiec tak takim zdarzeniom w przyszłości. A panu prezydentowi radzę mniej polityki, a więcej pracy dla Kaliszan.
1: Powiedziała Radiu Centrum posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która jako wiceprezydentka Kalisza zajmowała się kwestiami mieszkaniowymi. MZBM wydał oświadczenie w tej sprawie. Tłumaczy, że od wielu miesięcy działa zgodnie z obowiązującym go prawem. W oświadczeniu przez nas wydanym wyjaśniamy, jakie podjęliśmy działania i dlaczego nie doszło jeszcze do eksmisji, powiedziała Radiu Centrum Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM, poproszona o komentarz w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Treść interwencji poselskiej oraz oświadczenie MZBM znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Zestawy do zabezpieczenia miejsca wypadku otrzymało 10 jednostek OSP z południowej Wielkopolski. To walizkowe zestawy znaków Zapora 1, służą do szybkiego i bezpiecznego oznakowania oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego, wypadku lub innej akcji ratowniczej.
16: Ten sprzęt przyda się na pewno, jak będą ulewne opady. Są tam worki, żeby piaskiem zasypać, na przykład ziemią, czy tam piaskiem, czy coś w okolicy. No i to tworzy zapory. Są światła ostrzegawcze i są też barierki. W tym roku jest bardzo spokojnie u nas. Na ten moment mamy 27 wyjazdów. W tamtym roku było więcej. Mieliśmy około 100 wyjazdów w tamtym roku.
1: Powiedział Radiu Centrum Mikołaj Błazik, druh z OSP w Liskowie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kaliszu, który regularnie przeznacza pieniądze na doposażenie straży. W ten sposób jednostki otrzymują różnego rodzaju sprzęt i zestawy niezbędne do ratowania życia, zdrowia i mienia.
17: Bardzo się cieszę, że ten sprzęt przekazujemy, że został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jednostki samorządu województwa wielkopolskiego. 10 takich zestawów dla Was. Te zestawy trafiają do wszystkich powiatów w południowej Wielkopolsce w swoim zasięgu, obejmując działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. W ten sposób cały czas poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a tutaj po prostu jest sprzęt, który obyście go nie musieli wykorzystywać, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to żebyście go mieli na stanie.
1: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Na przekazaniu w WORD-zie w Kaliszu nie było jedynie OSP Kwileń z gminy Chocz w powiecie pleszewskim, która tego dnia miała uroczystość przekazania sztandaru i włączenia jej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zestaw otrzymała w czasie wydarzenia. Niebawem część jednostek otrzyma zestawy AED.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi odbędzie się w Wanatówce tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Tak jak ich przylot symbolizuje nadejście wiosny, tak ich odlot zwiastuje jesień i zimę. Mowa o bocianach, które w większości opuściły już południową Wielkopolskę i są w drodze do Afryki. W ich gronie są także Przygoda i Dziedzic oraz trójka ich tegorocznych potomków. Chociaż zdarza się, że niektóre z tych ptaków pozostają w Polsce lub Europie.
18: Pewnie gdzieś tam jakieś zapóźnione pojedyncze osobniki, czasami już takie, które nie odlecam, bo są niesprawne, albo odlecam gdzieś blisko. W zeszłym roku mieliśmy takiego bociana, który po zbiorniku piaski Szczygliska się szwendał. Nikt nie wie, że on podejmie wędrówkę, tym bardziej, że na pierwszym etapie został w kościele na Podkarpaciu złapany, a potem się okazało, że przyzimował w Rumunii, bo akurat obrączka została czytana. A przygodzickie bociany bardzo fajnie, trzy młode się wychowały bez jakichś takich większych perturbacji, no i odleciały z imionami nadanych przez internautów, czyli Mak i Maj, te dwa najstarsze.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z projektu Blisko Bocianów, zajmującego się badaniem życia tych ptaków gniazdujących w przygodzicach. Bociany to szybownice, więc wykorzystują ciepłe prądy powietrza, które oddaje ziemia w drodze do Afryki, omijają więc morze.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Na nich brzmi muzyka, tak można opisać ekslibrisy poświęcone Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. W ramach obchodzonego w Kaliszu roku poświęconemu wybitnemu muzykowi księżnica pedagogiczna zorganizowała konkurs na stworzenie ozdobnego znaku umieszczonego w książkach, dla których inspiracją był jazzman.
19: Ten konkurs łączy pamięć o wybitnym muzyku jazzowym, kompozytorze z artystyczną formą ekslibrisu. W ten sposób chcemy przypominać jego postać i dorobek, a jednocześnie pokazać, że pamięć o ważnych osobach naszej kultury może być wyrażana na wiele sposobów.
1: powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Na konkurs wpłynęło 10 prac z całej Polski i jedna z Włoch. W większości ich twórcy to doświadczeni graficy, którzy znani są w świecie ex-librisów, ale w tym gronie znalazła się także jedna studentka z Kalisza.
20: Mamy 11 twórców, głównie w technikach takich szlachetnych, linoryt, miedzioryt. Mamy jedną pracę stworzoną grafiką komputerową, co jest nowością w twórczości ex-librisowej. Kilku grafików zamieściło w nazwie ex-libris Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Oprócz tej nazwy rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Sam motyw Jana Ptaszyna Wróblewskiego nie jest popularny. Chyba nie istnieje ex-libris poświęcony temu muzykowi. Natomiast popularny jest motyw muzyczny. Organizowane było w Polsce kilka takich wystaw poświęconych ex-librisowi muzycznemu, na którym właśnie pojawiały się symbole, motywy muzyczne.
1: Dodała Radiu Centrum dr Bogumiła Celer z działu zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Nadesłane i nagrodzone ex-librisy do końca roku można oglądać w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w godzinach pracy placówki. Towarzyszy jej wystawa ex-librisów z kolekcji biblioteki.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
14: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
21: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
14: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
21: W przypadku otrzymania takiego telefonu nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku. Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii. Nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności. Nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
14: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
0: Radio Centrum.
14: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asneka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandar Wich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham.
0: Słuchasz, więc wiesz.
14: Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził żal i poprosił o umieszczenie go w szpitalu. Jak tłumaczył, w momencie zbrodni choroba go naszła, chociaż niewiele pamięta z dnia, kiedy doszło do morderstwa. Jedynie, że wcześniej między nim a Małgorzatą G. doszło do kłótni.
22: Pamiętam, że do mnie doleciała z tym nożem. Powiedziała, że mi tak, a powiedziałem, odłóż ten nóż, co robić, opanuj dziewczyno. Ona nie, że mi się motali, machała do mnie. I do mnie się zbliżała i nie wiem, jak to się stało. Ja zadałem jeden cios w Więcej nie pamiętam, nie, więcej nie.
14: Zeznał przed sądem Piotr K., oskarżony o zamordowanie 53-latki i wyszedł z mieszkania, wrócił do niego następnego dnia, przykrył kobietę kocem i zajął się jej psem. Zwierzęciem opiekował się jeszcze przez kilkanaście dni, karmił je i wyprowadzał na spacery. Jak zeznał, obiecał to zamordowanej. Zwłoki kobiety odkryli 3 czerwca sąsiedzi, których zaniepokoił fetor wydobywający się z jej mieszkania.

0: wytypowaniu sprawcy pomogły specjalistyczne badania entomologiczne. To między innymi było podstawą skierowania przeciwko 63-latkowi aktu oskarżenia,
1: w którym postawiła następujący zarzut. W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, zadał Małgorzacie przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kutych w okolice jamy brzusznej, które to rany kute jamy brzusznej z następstwem krwawieniem do jamy brzusznej oraz światła żołądka i dwunastnicy były przyczyną gwałtownej śmierci.
0: Brzmi fragment aktu oskarżenia przeczytany w sądzie przez prokurator Kamilę Jabłońską-Rosik z prokuratury rejonowej w Kaliszu. W momencie zatrzymania mężczyzna nie przyznawał się do winy, wielokrotnie zmieniał też zeznania. Zdaniem biegłych przebywający od momentu zatrzymania przed rokiem 63-latek może brać udział w procesie. Grozi mu dożywocie.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Sport, dobra zabawa i pomaganie połączyły się w jedno podczas kosmicznego meczu serc w Pleszewie. Wydarzenie przyniosło nie tylko wiele emocji na parkiecie, ale również prawie 35 tysięcy złotych na pomoc dla Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz.
3: W hali sportowej w Pleszewie odbył się kosmiczny mecz serc. Na parkiecie zmierzyły się drużyny Fundacji Bread of Life, Basketball Team oraz artystów do kosza, jednak tym razem wynik sportowy był sprawą drugorzędną. Najważniejszy był cel, czyli wsparcie dwóch potrzebujących kobiet. Wspólne granie, licytacje, sprzedaż ciast, rękodzieła, maskotek oraz liczne atrakcje pozwoliły zebrać prawie 35 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do kwoty mają dołączyć pieniądze ze sprzedaży ciast oraz licytacji fantów. Na uczestników czekały również atrakcje dla całych rodzin, były animacje, malowanie twarzy dla dzieci, pokazy taneczne, jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, była mini wystawa zwierząt z gadającą papugą, a także samochód elektryczny i spotkanie z policjantami oraz sierżantem Pyrkiem. Wygrali aktorzy, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. Obie drużyny umówiły się na rewanż, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. Kosmiczny mecz Serc 2 jest więc już w planach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Ostrowski magistrat ogłosił piątą edycję programu Mieszkanie za remont, który działa w mieście od 2024 roku. W tej edycji na mieszkańców czeka 10 lokali, w kolejnej w październiku ponad 20, m.in. w centrum Ostrowa. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają 5 podstawowych kryteriów.
4: Pierwszy warunek to konieczność zamieszkiwania na terenie miasta, gminy Ostrów Wielkopolski lub przynajmniej jedna osoba z tego gospodarstwa, nieposiadanie nieruchomości, spełnienie kryterium dochodowego, wykonanie remontu według wskazań Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nieposiadanie zaległości u swojego dotychczasowego wynajmującego, tak, za najem aktualnego mieszkania.
0: Powiedział Radiu Centrum Piotr Szklarek, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w MZGM w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że po remoncie będzie obowiązywać czynsz komunalny, który obecnie wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie MZGM lub listownie, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
0: W Pleszewie szykuje się duże święto muzyki churalnej. W niedzielę 27 września odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączona zostanie z obchodami 130-lecia Koła Śpiewackiego Lutnia imienia Józefa Szpunta w Pleszewie. Na scenie zaprezentuje się 8 zespołów z regionu. Do Pleszewa przyjadą chóry m.in. z Gorzyc Wielkich, Jankowa Przygockiego, Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Sulmierzyc i Żegodzina. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4. Organizatorem wydarzenia jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
0: Kaliscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych prędkość, które wynikają z kalendarza Roadpol, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do wtorku, 22 września i ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
5: Policjanci prowadzą zarówno działania kontrolne, jak i również działania profilaktyczne i edukacyjne. Ta akcja to okazja do tego, aby przypomnieć kierowcom, pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
0: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskich policjantów. Jak wynika ze statystyk wypadków drogowych, najczęstszymi przyczynami tragedii są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. W Kaliszu i powiecie kaliskim od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze odnotowali łącznie 61 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. W tym samym okresie mundurowi odnotowali aż 1338 kolizji drogowych.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać strategia bezpieczeństwa w ich regionie. Trwają prace nad dokumentem, który ma wskazać najważniejsze potrzeby i obszary wymagające szczególnej uwagi. Pomoc w tym ma specjalna ankieta skierowana do mieszkańców aglomeracji. Można w niej podzielić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Organizatorzy zachęcają, by w badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, jak i innych miejscowości aglomeracji. Na wypełnienie ankiety jest czas do 30 września. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii bezpieczeństwa mieszkańców AKO.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. A chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie przesłania zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. Tradycyjnie w Polsce pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać odznaczone przez prezydenta RP specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu w tym roku takie odznaczenie otrzymało 47 małżeństw. W czasie uroczystości w ratuszu podzieliły się sekretem na związek, który trwa pół wieku.
6: Trzeba mieć zaufanie, to na pewno, i trzeba chcieć być ze sobą. Nawet w trudnych chwilach też trzeba chcieć być ze sobą, nie tylko w dobrych.
7: No trudno powiedzieć, no ale najważniejsze to jakaś miłość, zgoda, zrozumienie musi być, jakie jest przysłowie. Jedno głupie, drugie musi być mądrzejsze. Kryzysy? Nie było takich aż kryzys. Nie było raczej. Byliśmy takim zgodnym małżeństwem i tak sobie żyliśmy i żyliśmy, aż dożyliśmy 50.
0: Powiedzieli Radiu Centrum Krystyna i Piotr oraz Jolanta i Ryszard. Na świętowaniu Złotych Godów się nie skończyło. W gronie par biorących udział w uroczystości byli także państwo Teresa i Józef Śmiłowiczowie, którzy w tym roku obchodzą brylantowe gody, czyli 75-lecie małżeństwa. A listę nazwisk odznaczonych małżeństw znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
0: To była pierwsza tego typu uroczystość w Kaliszu. Mowa o wyzwolinach czeladniczych, czyli wręczeniu dyplomów uczniom pracodawców zrzeszonych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W ten sposób naukę fachu zakończyli m.in. fryzjerzy, kucharze, piekarze, elektromechanicy pojazdów samochodowych czy elektrycy i fotografowie.
8: Po 3 latach edukacji zdobyli kwalifikacje zawodowe, mają potwierdzone umiejętności i praktykę u mistrzów w swoim zawodzie. Obserwujemy rosnącą popularność szkoły branżowej. Zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice doceniają korzyści, które za takim modelem kształcenia idą. Mówimy tu przede wszystkim o bardzo szybkim usamodzielnieniu się młodego człowieka i ten czas z 3 lat dualnej nauki liczy mu się do stażu pracy.
0: Powiedział Radiu Centrum Maciej Całka, prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. W ubiegłym roku dyplomy odebrało 103 młodych ludzi uczących się fachu pod okiem fachowców, skupionych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W tym roku to 140 osób. To wzrost, ale nadal są zawody, w których brakuje rzemieślników.
9: To rzemiosło

0: www.rc.fm.
1: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować budowa kolejnej drogi dla rowerów w powiecie kaliskim. Trasa powstanie między Krzemionką a Zadowicami w gminie Godziesze Wielkie. Prace obejmą także odcinki w rejonie Woli Droszewskiej. Inwestycja otrzyma ponad 1 400 000 złotych unijnego dofinansowania. Pozostałe koszty po połowie pokryją powiat kaliski i gmina Godziesze Wielkie. To część projektu rozbudowy sieci tras rowerowych w regionie.
0: Tak minął tydzień.

0: Jak się słucha.
1: Mateusz Kurzaj, a moim Państwa gościem jest Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie, którą prowadziliśmy w lutym. Zapytamy, czy Ostrów jest przygotowany na kryzys i co konkretnie powinien wiedzieć mieszkaniec. Kiedy rozmawialiśmy w lutym, system ochrony ludności był wciąż intensywnie budowany. Czy wydarzenia ostatnich miesięcy, alerty związane z rosyjskimi atakami powietrznymi, cyberataki i przypadki dywersji spowodowały zmianę oceny zagrożeń albo podniesienie gotowości Urzędu Miejskiego w Ostrowie?
2: Jeżeli chodzi o katalog zagrożeń, pozostaje on podobny. Natomiast w związku z sytuacją międzynarodową nadal obowiązują na terenie kraju, konkretnie do 30 listopada bieżącego roku, stopnie alarmowe związane z zagrożeniami terrorystycznymi, jak również zagrożeniami cyberterrorystycznymi. Zmieniło się natomiast podejście z uwagi na zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym dotyczące analizy ryzyka. Tutaj oprócz określania prawdopodobieństwa danego zagrożenia, jak również jego skutków na ludzi, mienie i środowisko, jesteśmy czy będziemy zobowiązani w najbliższym czasie do uwzględnienia podatności obiektów na różnego rodzaju zagrożenia. W tym zakresie również powstaną nowe plany, tak zwane plany zarządzania ryzykiem, jak również plany reagowania kryzysowego.
1: Ostrów Wielkopolski leży daleko od wschodniej granicy. Mieszkaniec może więc powiedzieć, rosyjskie drony czy działania wojenne to nie jest nasz bezpośredni problem. Jak pan odpowiada na taki argument? Czy dla Ostrowa bardziej realnym scenariuszem jest bezpośrednie zagrożenie militarne, czy raczej jego skutki pośrednie, jak blackout, cyberatak, awaria łączności?
2: To znaczy my uzyskujemy te informacje dotyczące zagrożeń i ewentualnego uruchomienia niektórych procedur dotyczących przygotowania od wojewody. I w tym zakresie generalnie działamy i w tym zakresie się poruszamy. Dlatego też realizujemy procedury i moduły zadaniowe wynikające z tych stopni alarmowych w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Oczywiście nie oznacza to, że nie przygotowujemy się na inne zdarzenia, na przykład te, o którym pan redaktor powiedział, dotyczące blackoutu, ponieważ blackout sam w sobie nie jest tylko zanikiem prądu czy brakiem tego prądu na dużych obszarach, ale to są również duże skutki w zakresie funkcjonowania naszych wodociągów, ciepłownictwa, łączności, jak również wielu podmiotów i instytucji.
1: To spróbujmy uporządkować pojęcie systemu ochrony ludności. Kto w Ostrowie faktycznie tworzy ten system? Kto nim kieruje w pierwszych godzinach kryzysu? Czyli jak rozdzielone są zadania pomiędzy prezydentem miasta, Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i tak dalej?
2: Tutaj byśmy musieli wrócić do struktury systemu, która jest określona w ustawie, czyli są to organy, podmioty i zasoby, jak również zadania, które dane organy i podmioty wykonują. I tu należy wskazać, że na szczeblach gmin system ten nie składa się ani z jednego wydziału, ani z jednego urzędu. Tutaj musimy pracować systemowo. Oprócz administracji samorządowej w tych działaniach uczestniczą również służby typowo przygotowane do reagowania na te zagrożenia, służby państwowe, jak również podmioty, które w ramach swojej działalności wykonują zadania statutowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, nasze spółki komunalne i wiele, wiele innych prywatnych podmiotów, z którymi miasto podpisuje umowy. Oczywiście organem, który spina to wszystko na szczeblu miejskim, jest organ ochrony ludności,

0: którym jest prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
1: A czy ten system działa całodobowo, również w nocy i dni wolne? I kto podejmuje pierwszą decyzję, jeżeli poważne zdarzenie nastąpi, na przykład w niedzielę o 3 nad ranem?
0: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym obliguje gminy do tego, aby były utrzymywane zadania związane z przepływem informacji, jak również z alarmowaniem członków tak zwanego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. Tego dyżuru permanentnego na szczeblach gmin nie ma, ponieważ nie ma takich wymogów ustawowych, co nie oznacza, że pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego czy Komórki Zarządzania Kryzysowego nie posiadają żadnych możliwości reagowania. Mamy tak zwany telefon alarmowy, o którym wiedzą służby, które w pierwszej kolejności otrzymują informacje o zdarzeniu. Mam tu głównie na myśli policję czy Państwową Straż Pożarną. I jeżeli istnieje konieczność użycia zasobów miejskich w danym zdarzeniu, to te telefony wykonywane są bez względu na porę doby, jak również dzień tygodnia.
1: Miasto informowało o 28 wnioskach o łącznej wartości ponad 5 288 000 zł i o pozyskaniu około 4 745 000 zł dotacji. Pojawiała się również informacja, że w minionym roku na zadanie ochrony ludności wykorzystano blisko 5 300 000 zł. Proszę mi powiedzieć, co za te pieniądze rzeczywiście znajduje się już w Ostrowie i jest gotowe do użycia? A co jeszcze pozostaje na etapie zakupu, instalacji albo szkolenia?
0: Głównym elementem tej infrastruktury, którą żeśmy nabyli w ramach tych środków, o których pan redaktor powiedział, był magazyn ochrony ludności. Kolejny magazyn ochrony ludności, który był niezbędny dla budowania zasobów na szczeblu gminy. Ponadto kupiliśmy wiele innych zasobów, które stanowią zabezpieczenie logistyczne miasta na wypadek czy to awarii wodociągów, gdzie byłaby konieczność dostarczenia wody. Kupiliśmy cysterny, kupiliśmy zbiorniki na wodę, kupiliśmy również wyposażenie indywidualne, jak również środki łączności i środki alarmowe.
1: To jak już pan wspomniał o magazynie ochrony ludności, to obiekt o powierzchni około 830 metrów kwadratowych, mający pełnić również funkcję zaplecza logistycznego i potencjalnego miejsca pracy sztabu kryzysowego. I właśnie, czy magazyn jest już w pełni wyposażony i operacyjny, czy jeszcze nie?
0: Magazyn funkcjonuje. Oczywiście w magazynie jeszcze mamy wiele miejsca na gromadzenie zasobów, bo taka też jest idea. Sukcesywnie zasoby w magazynie są uzupełniane. Część pomieszczeń przeznaczona jest na działania logistyczne w zakresie działań czy zadań wynikających z ustaw o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym.
1: A co dokładnie jest w nim przechowywane? Jaki sprzęt?
0: Sprzęt kwaterunkowy, sprzęt techniczny, jak agregaty prądotwórcze, te mniejszej mocy, które oczywiście mieścimy na półkach, różne wyposażenie do tak zwanych tymczasowych miejsc schronienia, jakimi mogłyby być w sytuacjach różnych namioty, środki medyczne, środki ratunkowe i środki opatrunkowe.
1: To przeprowadźmy prosty test gotowości. Dochodzi do rozległego blackoutu. Przez 72 godziny nie ma stabilnego zasilania. Występują problemy z telefonią komórkową, bankomatami, ogrzewaniem i zaopatrzeniem. I właśnie, czy Urząd Miejski, miejskie jednostki i spółki są przygotowane, żeby przez te 3 doby utrzymać najważniejsze usługi?
0: Na to pytanie jednoznacznie dość trudno odpowiedzieć, bo dopiero w praktyce test pokazałby pewnie różne uwarunkowania wynikające z tego bieżące kłopoty. Natomiast czynimy wszystko, aby w pierwszej kolejności zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych wodociągów. Myślimy również o wszystkich innych usługach i tu sukcesywnie sprzęt przydatny do zapewnienia funkcjonowania, żeby ten sprzęt w miarę możliwości przyczyniał się do zapewnienia ciągłości działania tych podstawowych usług. W mojej ocenie wszystkie nasze punkty alarmowe zadziałały prawidłowo. Te punkty alarmowe, które są zmodernizowane, które oprócz sygnału dźwiękowego mogą również, przy pomocy których możemy również nadać sygnał słowny. Natomiast test tego systemu pokazał, że nie wszystkie rejony miasta są w dobrej słyszalności. Jeżeli można powiedzieć, że sygnał dźwiękowy jest w miarę słyszalny na dość dużym obszarze, to tutaj mamy wątpliwości co do słyszalności komunikatów słownych, które przez ten system byłyby realizowane. Ten trening pokazał nam, że inwestycja w system alarmowania w dalszym ciągu jest konieczna. Zrobiliśmy analizę tego systemu, opracowaliśmy koncepcję jego rozbudowy i wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu ostrowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji takiej inwestycji dotyczącej budowy systemu alarmowego na terenie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.
1: Rozumiem. W lutowej rozmowie pojawiał się temat miejsc schronienia. Jaki jest ich rzeczywisty stan dzisiaj? Czy miasto zakończyło przegląd obiektów, które mogą służyć jako schrony, ukrycia lub miejsca doraźnego schronienia i czy ich pojemność odpowiada liczbie mieszkańców miasta?
0: Ich liczba nie zwiększy się znacząco w krótkim czasie, ponieważ to jest proces obejmujący i typowanie obiektów, oceny techniczne, wykonanie projektów, no i to, co najważniejsze, realizację inwestycji. Ja tutaj chcę podkreślić, że dotychczasowy program ochrony ludności był programem dwuletnim i środki realizowane na inwestycje musiały być wykorzystane w danym roku i tutaj to był pewien problem dla wielu samorządów, aby te inwestycje mogły być w tak szybkim czasie wykonane. Natomiast to, co możemy, to realizujemy. Jest przygotowywany duży projekt dotyczący modernizacji, rozbudowy i przygotowania ukrycia na terenie miasta Ostrowa. Ponadto zmiana przepisów o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest punkt schronienia. Te punkty schronienia są identyfikowane przez Państwową Straż Pożarną. O lokalizacji tych punktów zawiadamiane są organy ochrony ludności, jak również właściciele i te punkty są umieszczane w tak zwanej aplikacji, gdzie się ukryć, aby mieszkaniec mógł zobaczyć, w której lokalizacji ma najbliższe miejsce do ukrycia się w przypadku, kiedy musiałby skorzystać z tej podstawowej ochrony w zakresie zagrożeń atmosferycznych, przypuśćmy silnych wiatrów, jak również środków broni konwencjonalnej, szczególnie w zakresie odłamkowym.
1: Sprzęt bez wyszkolonych ludzi nie tworzy systemu. Ilu pracowników urzędu, miejskich jednostek, szkół, spółek przeszło już szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej?
0: Duża część pracowników urzędu miejskiego została przeszkolona w tak zwanym podstawowym zakresie wynikającym z ustawy o ochronie ludności. Oprócz tego szkoliliśmy również pracowników naszych innych jednostek organizacyjnych, jak również spółek komunalnych. Ponadto oprócz tych programowych szkoleń w tym roku przeprowadziliśmy na wiosnę pierwszą edycję szkolenia dotyczącego reagowania na zamachy. Druga edycja tego szkolenia będzie prowadzona jesienią.
1: Na zakończenie proszę o bardzo praktyczną instrukcję. Jakie 5 rzeczy każdy mieszkaniec Ostrowa powinien zrobić już dziś, bez paniki, bez dużych wydatków, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojej rodziny?
0: Warto mieć zapas wody, żywności, niezbędnych leków. Tutaj właśnie podczas tych warsztatów też się dowiemy, na jaki czas powinniśmy te lekarstwa zabezpieczyć, bo czas 72 godzin w przypadku akurat lekarstw, które muszą być przyjmowane stale, jest czasem zdecydowanie za krótkim. Oczywiście w przypadku braku oświetlenia latarka, radio na baterie, powerbank, aby można było doładować czy to telefon, czy inne urządzenia, apteczkę, no i kopię ważnych dokumentów.
1: Moimi Państwa gościem był Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum.
2: Poniedziałek, 12.30.
5: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla ciebie.

0: nowy plan.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Znajdujemy się w zasięgu rozległej zatoki niżu Beas nad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, który zbliża się do nas od strony Pomorza Zachodniego. Ten front będzie się przemieszczał na wschód, sprowadzając chłodniejszą masę powietrza polarnego morskiego, ale na razie jeszcze dociera do nas strumień cieplejszego powietrza. W związku z tym dziś na termometrach w regionie maksymalnie do 23 stopni, ale zachmurzenie już duże z większymi przyjaśnieniami i przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu Mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
5: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
7: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
5: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
8: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
5: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 8, no trzymamy bardzo mocno kciuki. A dziś 20 września w kalendarzu piękna niedziela. Na razie rzeczywiście całkiem niezła, więc jeżeli już wstaliście, to korzystajcie. Marzanna Frysiak, ja zapraszam na spotkanie z muzyką, dobrą muzyką w Radiu Centrum. Na początek Dominik Dudek. Idę.

0: reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 14 minut po godzinie 8, już za chwilę program Głos Ewangelii, a w nim reportaż Pierwszy raz w życiu robię coś jak należy, czyli opowieść o pewnej Beacie. Posłuchajcie.
1: Głos Ewangelii.
2: Mieszkałam w Holandii rok czasu. Sięgałam dna swojego życia, naprawdę tego sięgałam. Alkohol, narkotyki, imprezy i do tego samotność, ciągła samotność. To jest nieważne, że tam jest pełno Polaków, a kiedy człowiek w środku czuje się sam, to jest naprawdę sam. I ta samotność go po prostu popycha do tych wszystkich używek.

Jeździłam na rowerze do pracy rano, widziałam wschody słońca i po prostu wtedy prosiłam Boga, żeby skończył się ten dzień jak najszybciej. I jeżdżąc na tym rowerze, myślałam sobie tak, żebym chciała takiego człowieka, który by był takiej potężnej postury, żeby był dobry dla mnie, dla mojego dziecka, żeby mnie zabrał, żebym nie musiała się włóczyć i jeździć gdzieś za granicą, żebym miała normalny dom, żeby ten mężczyzna nie był za piękny, żeby miał dziury po ospie na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję.

No, chodziliśmy na ryby. Ja nie cierpiałam tego, ale mój tato uwielbiał te ryby. I kiedy zabierał mnie na ryby, to jak już zjadłam wszystkie kanapki, mówiłam, tato, wracamy do domu. A mój tato mówi, no nie. I dawał mi wtedy wędkę i mówił, to ja ci dam tutaj, będziesz tak na szczupaka zarzucała. No i ja sobie tak chodziłam z tą wędką po brzegu i mówię któregoś dnia, tato, ale jak ja naprawdę złapię tego szczupaka, to co będzie? A mój tato mówi, nie martw się, tu nie ma szczupaków. No, to były takie fajne rzeczy. No. Miałam taki bliski kontakt z tatą, bardzo go kochałam jako dziecko. Później ten kontakt, kiedy on wyjechał do tych Stanów, to ten kontakt się zupełnie zmienił. Tato mieszkał wtedy w Chicago, pracował jako elektryk. No. Taty nie było 2 lata. 2 lata to było bardzo długo. Ja bardzo tęskniłam za ojcem. On wyjechał do Stanów końcem lat 70. i wrócił 13 grudnia tak naprawdę do Polski i kiedy rano obudziliśmy się, to okazało się, że w telewizorze nie ma Teleranka, tylko Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny i to było dla nas straszne. Mój tato po prostu bardzo ciężko to przeżył z tego powodu, że on nie mógł sobie wybaczyć, że o jeden dzień, gdyby kupił bilet później, to on by nigdy do Polski nie wrócił. Po prostu pewnie mieszkalibyśmy w Stanach. Ponieważ moja babcia urodziła się w Stanach i tam była jakby większość rodziny. No ale tak się wydarzyło. Potem tak się losy potoczyły, że mój tato sobie myślał, że posiedzi sobie trochę na wolnym, bo miał trochę pieniędzy zarobionych w Stanach. Okazało się, że musiał od razu podjąć pracę. Moja mama wtedy nie pracowała. Wychowywała nas. Więc to był taki bardzo trudny okres. Ale potem wyjechała moja mama, to tato też miał taki trudny moment w swoim życiu, bo w jakimś sensie na pewno brakowało mu kobiety. Ja wtedy byłam dziewczyną dorastającą, więc nie miałam o tym za bardzo pojęcia, ale mój tato te swoje smutki często topił w alkoholu i to nie było miłe. To było bardzo trudne dla mnie i dla mojej siostry. No, żyłyśmy z moją siostrą sobie po prostu same, w sensie takim, że chodziłyśmy sobie na obiady. Tato oczywiście dbał o nas, bo nie mogę powiedzieć, bo on nam gotował. Zapłacił nam obiady w szkole, zapłacił nam obiady w restauracji. Byłyśmy tak żarłoczne. Ciągle chciałyśmy jeść. I nie mogę powiedzieć, że się nami nie opiekował, ale po prostu w naszym domu brakowało mamy. Czasami miałam takie myśli, że brakuje mi ciasta, żebym tak chciała, żeby ktoś przyszedł i mi upiekł ciasto. No i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo to była taka modlitwa dziecka, że przysłał moją ciotkę. I ona przyjechała i upiekła nam ciasto. To była siostra mojego taty. No i dalej to była taka historia, że zaczęła się szkoła średnia. To mama wróciła. Już była z nami w domu i to było dobre. Skończyłam tą szkołę. Jednak skończyłam ją, będąc w ciąży. To było tak straszne i tak traumatyczne przeżycie dla mnie. Ja nigdy nie myślałam o tym, że ciąża może być taka wstrząsająca dla kogokolwiek. Pamiętam, że nie byłam gotowa na to, że wiedziałam o tym, że nie jestem na to gotowa. To nie jest dobry okres na macierzyństwo, bo człowiek nie zdąży po prostu zażyć życia żadnego i od razu pakuje się, tak kolokwialnie mówiąc, w pieluchy. To było bardzo trudne dla mnie przeżycie powiedzieć o tym rodzicom. Po prostu oni tego nie zaakceptują, że ja byłam gotowa nawet na to, że oni mnie wyrzucą z domu. I rozumiem to, że to na pewno jest wstrząsająca wiadomość dla matki, dla ojca. 18-latka jest za młoda na to, żeby być matką. Myślałam o aborcji też. Miałam takie myśli, żeby właśnie dokonać aborcji, ale strach przed tym, że coś by poszło nie tak, a później cała rodzina by dowiedziała się o tym, że ja to zrobiłam, był dla mnie tak nie do pokonania. Ja po prostu bałam się tego, że jeśli to zrobię, do końca życia to będzie na mnie. Mój chłopak
przychodził i mówił, że bardzo mnie kocha i że bez względu na to, jaką podejmę decyzję, czy taką, czy inną, on i tak chce być ze mną. Przemyślałam sobie to wszystko i pomyślałam o tym, że nie mogę tego zrobić. Po prostu będę z nim żyła, urodzę to dziecko. Moja mama była wstrząśnięta tą informacją. Jakoś chyba to wyczytała z mojego pamiętnika, czy jakoś ona się dowiedziała o tym. No i była niezła awantura w domu.

bierzemy ślub. Ja byłam tak niedojrzałą osobą. Ja w ogóle nie planowałam ani dziecka, ani męża. Ja w ogóle nie planowałam małżeństwa. Ja tak naprawdę nie kochałam tego człowieka, z którym byłam. Ja po prostu z nim wpadłam. Ja myślałam o tym, że mój mąż i dziecko zniszczyli mi życie, bo ja tak naprawdę nigdzie się nie wyszalałam, że pragnęłam wolności. Ja pragnęłam po prostu się z tego małżeństwa wyrwać. I myślałam, ja naprawdę chcę znaleźć sobie męża innego, takiego męża, którego ja chcę, a nie takiego człowieka z przypadku. Zaczęłam chodzić na dyskoteki. Miałam koleżanki, które przychodziły, opowiadały mojemu mężowi, że idziemy razem, który mnie kochał i puszczał mnie na te wszystkie imprezy. A znajduję sobie kochanków. Ciągle ich zmieniam, bo ciągle szukam tego męża, tego prawdziwego męża, którego ja bym chciała mieć. Alkohol leje się strumieniami, imprezy. Znalazłam sobie pracę. Pracowałam w takich sklepach oryginalnych. Kolejny romans. Wdałam się z pewnym chłopakiem. On przychodził do tego sklepu. Myślałam o tym, że rodzice pozwolą mi mieszkać dalej w domu. Będę dostawała alimenty od męża, będę pracowała i będę mogła sobie ułożyć normalne życie. No, sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie pomyślałam. Kiedy moi rodzice dowiedzieli się o tym, że ja mam kochanka, a mąż mnie praktycznie zostawił, bo wyszedł z domu pod moją nieobecność, zabrał wszystkie swoje rzeczy. Dla nich to było po prostu niepojęte. Oni chcieli, żebym ja wróciła do męża. Że po prostu ja muszę się pogodzić z mężem. Dla nich to był po prostu szok. Ale wtedy to cały czas myślałam, ja chcę po swojemu żyć. Tak jak ja chcę, a nie tak jak ktoś mi będzie mówił. W ogóle tak działałam jak na oślep. Wszystkie rzeczy robiłam tak pod wpływem impulsu. Kazali mi się natychmiast wyprowadzać z dzieckiem. Ja wzięłam jedną walizkę i musiałam wyjść z domu. Z jedną walizką wychodzę i z moim synem 10-letnim. On w ten dzień ma 10 urodziny i dostaje od moich rodziców 50 zł. Wychodzimy na ulicę. Dzwonię do mojej przyjaciółki, która mieszka na innym osiedlu. I ona mówi do mnie, słuchaj, wsiadaj w autobus i przyjedź do mnie. Przez jakiś czas mieszkam u tej przyjaciółki, ale w międzyczasie chodzę do opieki społecznej. Opieka społeczna mówi mi, że nie ma miejsca dla samotnych matek. Pewnego dnia dowiaduję się, że jest miejsce za Tarnowskimi Górami, ale muszę sobie tam dojechać sama na własny koszt. Więc zawozi mnie tam kolega. To jest miejsce takie oddalone w lesie, żeby mężczyźni nie przyjeżdżali tam, nie robili różnych burt. Spotykam tam dziewczyny różnego kalibru. Człowiek, który mnie przyjmuje do tego domu, mówi do mnie, dziewczyno, co ty tu robisz? Ty masz średnie wykształcenie. W tamtych czasach średnie wykształcenie było czymś. Zbliżała się jesień i musiałam zabrać buty i zimowe rzeczy z domu. Przyjechaliśmy, ja poszłam do domu tego mojego kochanka. Mój syn tam nie chciał być. Poszedł do mojej mamy i moja mama zadzwoniła do mojego męża wtedy i mój syn po prostu poszedł z mężem. To był dla mnie taki cios. Powiedział mu, że kupi mu tam jakieś gry na PlayStation i dał mu rower. I po prostu mój syn poszedł za tym, a ja nie miałam nic, kiedy mieszkałam w tym domu samotnej matki. Tam dziewczyny nawet o 2 złote się kłóciły. Ja nie mogłam mojemu synowi niczego zapewnić. Zostałam sama, bez męża, bez dziecka, z kochankiem, nie mając gdzie mieszkać.

ta moja przyjaciółka na trochę wzięła mnie do siebie, a później taki dziadek, który mieszkał naprzeciwko niej, wziął mnie do siebie, do tego mieszkania. On mnie zameldował w swoim mieszkaniu. Dał mi kanapę w dużym pokoju i tak u niego mieszkałam przez jakiś czas. Spotykając się z tym swoim kochankiem, szukając sobie pracy, chciałam sobie na nowo życie ułożyć. Później rozwiodłam się z mężem. Nie miałam kontaktu z synem, bo przychodziłam tam do niego, ale były mąż robił wszystko, żebyśmy się nie kontaktowali. On i jego matka nastawiali dziecko przeciwko mnie, więc ja byłam spalona z każdej strony. Przez jakiś czas pracowałam jako barmanka w barze, a później znalazłam pracę na targowisku. Wyprowadziłam się od dziadka i zaszłam w ciążę, ponieważ mój kochanek bardzo chciał mieć dziecko ze mną. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, który kupił partner i pracujemy obydwoje na tym targu. To było naprawdę piękne przeżycie. To była ciąża, której pragnęłam. Urodziłam moją córkę. Ja bardzo ją kochałam. Jak urodziłam to dziecko, to miałam zupełnie inne wrażenia niż przy pierwszym dziecku. Ponieważ w tamtym momencie już miałam ponad 30 lat, ja byłam dojrzałą już osobą na to, żeby mieć swoje dziecko. Urodziłam moją córkę i mój partner po prostu przestaje mu się podobać. I on szuka sobie innych kobiet i to było dla mnie kolejnym ciosem w moim życiu. Byłam załamana, ja nie rozumiałam tego. Ten człowiek tak mnie kochał, oszalał z radości, że mamy dziecko, że on będzie się cieszył tak bardzo, jak zajdę w ciążę. Po 2-3 latach wszystko mija i po prostu z tej wielkiej miłości rodzi się wielka nienawiść i taki brak szacunku. Wyjeżdżał za granicę, przyjeżdżał z kochankami kolejnymi i dostałam wszystko, co zrobiłam swojemu pierwszemu mężowi. Tak jakbym dostała zapłatę za to, co zrobiłam tamtemu człowiekowi, to w tym związku dostałam zapłatę za to. Z nawiązką.

0: Była to pierwsza część reportażu Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl. Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Dwa w Kaliszu.
1: Reklama. Kropla wieczności.
4: Wybaczyć niewybaczalne. Rozmawiałem niedawno z pewną panią, której syn został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę. Gdyby ten kierowca zatrzymał się, by udzielić pomocy, ten młody człowiek miałby szansę przeżyć. Ale co w takiej sytuacji oznacza przebaczenie? W osobie mojej rozmówczyni uderzyło mnie, że ból tej tragicznej straty, matczyny ból, był wciąż tak samo świeży. A mimo to gotowa była przebaczyć człowiekowi winnemu śmierci jej syna. Obserwowałem ją od czasu tamtej rozmowy i zdumiewał mnie jej proces wewnętrznego uzdrowienia. Ona doskonale wie, że nic nie odmieni tego, co się już stało. Żadna forma wymierzenia sprawiedliwości nie przywróci życia jej syna. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Te trzy słowa wyrażają to, na czym polega przebaczenie. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. Podejrzewam jednak, że bez względu na to, jak trudno byłoby tej matce zdobyć się na przebaczenie, jeszcze ciężej byłoby jej dźwigać do końca życia ciężar nieprzebaczenia.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl.
6: 28 minut zostało do godziny 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: A dzisiaj mamy okazję, żeby trafić na koniec świata. Już dziś właśnie w tej miejscowości w gminie Kraszewice wielkie jubileuszowe 10. smaki jesieni. Sport, muzyka, jesienne przysmaki i wspólna biesiada, czyli wszystko to, co w niedzielę smakuje najlepiej. Start o godzinie 12 od biegu dla dzieci, a godzinę później na trasę ruszą uczestnicy biegu głównego i marszu Nordic Walking. Od 14 po tych sportowych zawodach zrobi się naprawdę pysznie. Koło gospodyń wiejskich przygotują jesienne specjały, będą degustacje, regionalne produkty, stoiska i atrakcje dla najmłodszych. A na scenie orkiestra Dęta OSP Kraszewice, Zaprośnianki, Kuźniczanie. O 16 estrada regionalna Równice, a o 17 zabawy rozkręci Megi. Wstęp jest wolny, początek o godzinie 12. No i uwaga, na miejscu będzie także nasze mobilne studio, plenerowe studio Live Plus Radia Centrum. Będziemy z Wami na żywo w samym środku wydarzeń, więc jeśli wybieracie się na koniec świata, koniecznie zajrzyjcie do naszego studia.
1: Radio Centrum i tu, i tam.

0: Jeszcze czeka nas wyjątkowo ciepła jesień. Już za chwilę w wiadomościach prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A wiadomości o godzinie 9.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A dziś będziemy pod wpływem układu niżowego za środkiem głównym w rejonie Zatoki Botnickiej. Z zachodu na wschód przemieszcza się dziś strefa frontów atmosferycznych, więc ta pogoda, jak to ładnie mówią synoptycy, dynamiczna. Dziś jest zachmurzenie duże, ale z większymi przyjaśnieniami i ciepło, bo do 23 stopni zobaczymy na termometrach w regionie. No i przelotne opady deszczu, to się może dzisiaj przydarzyć w niektórych miejscach. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
6: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
7: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
5: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jest to może nie piłka nożna, powinna być naszym sportem narodowym. 3 minuty po 9, Abba.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.
3: I mamy weekend.

0: Kalendarz już 20 września, więc ostatni weekend astronomicznego lata. Zostały nam zaledwie 3 dni do jesiennej równonocy, więc dzisiaj absolutnie nie ma powodu, żeby się spieszyć. Słońce wstało o 6.30, zajdzie o 18.50, a dzień potrwa 12 godzin i 20 minut. 263 dzień roku, do końca roku 102 dni, ale spokojnie, dzisiaj za bardzo nie liczymy. Dzisiaj korzystamy z niedzieli. Czas na leniuchowanie, długą kawę, jakieś śniadanie niespieszne, bez zegarka, no i do tego jeszcze ładowanie baterii przed nowym tygodniem. A w tym momencie odpoczywania i relaksu nie zapominamy o dzisiejszych solenizantach, bo dziś imieniny obchodzą m.in. Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Jan, Paweł i Teodor. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia, no i oczywiście wysyłamy wam muzyczny prezent.
1: Radio Centrum.

0: Reklama. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz. Reklama.
1: Od radia.
2: Słowo.
3: Słowo.
2: W Radiu Centrum.
1: Poniedziałek, 12:30.
4: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Słowo.
3: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
1: Od radia. Dla Ciebie.

0: Mira Fiori i Artura Rejka zajęło drugie miejsce w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów Top 30. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla fanów artysty. 18 września ukazał się jego trzeci solowy album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To pierwsza studyjna płyta Rejka od czasu wydanego w 2020 roku Kundla. 6 lat przerwy, no ale okazuje się, że warto było czekać. To przebój z naszej listy Top 30. Nowe notowanie znajdziecie na rc.fm, a już za kilka minut o 9:30 na naszej antenie wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: 9:30 na zegarze, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zarzutach dla oszusta, książkowej pomocy dla zwierząt, a na koniec sport i strzeleckie Eldorado na boiskach południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszukał starszą osobę, podając się za prokuratora. Teraz prawdziwy przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości przedstawił mu zarzut oszustwa, a mowa o 58-letnim mieszkańcu Ostrowa Wielkopolskiego, który przybierając fałszywą tożsamość w celu wyłudzenia pieniędzy, działał w warunkach recydywy.
3: Na podstawie poczynionych ustaleń prawdziwy prokurator zarzucił mu, że w dniu 27 stycznia tego roku działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podając się za prokuratora, wprowadził pokrzywdzoną, tej starszej osobę, w błąd. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon, informując o fikcyjnym zdarzeniu drogowym z udziałem jej wnuka. Następnie zażądał przekazania pieniędzy w kwocie 20 tysięcy celem zapewnienia sposobu uniknięcia przez wnuka odpowiedzialności karnej. Mężczyzna osobiście jako kurier odebrał odpowiednią kwotę, czym doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2: Powiedział Radiu Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna wcześniej był karany za podobne oszustwo. Tego na prokuratora dopuścił się w warunkach recydywy, czyli w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. Oznacza to, że mężczyźnie grozi wyższa kara, w tym przypadku do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które teraz będą weryfikowane. Na wniosek prokuratora, oczywiście tego prawdziwego, Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował wobec 58-latka 3-miesięczny areszt tymczasowy. Oszustwa metodą na wnuczka czy na prokuratora zdarzają się regularnie. Dlatego przy okazji tego Maciej Meller przypomina, by odbierając telefon z żądaniem przelania pieniędzy, włączyć czujność i przypominać starszym członkom rodziny zasady bezpieczeństwa.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 18 100 zł udało się zebrać podczas dwudniowego charytatywnego kiermaszu książek dla podopiecznych Fundacji Zakręceni w Ostrowie Wielkopolskim. Choć wydarzenie trwało zaledwie 6 godzin, jego organizacja zajęła aż 3 miesiące, przekazała Radiu Centrum Iwona Trzcińska, prezes Fundacji Zakręceni.
4: Na kiermaszu znalazły się tysiące książek, a każda z nich mogła zamienić się w realną pomoc dla potrzebujących zwierząt. Organizatorzy podkreślają, że za końcowym wynikiem stoi praca ogromnej liczby osób, które na różnych etapach dołożyły swoją cegiełkę do przygotowania wydarzenia. Efekt? 18 100 zł, które zostaną przeznaczone między innymi na badania, leczenie, zabiegi i kastrację zwierząt, a także zapewnienie im karmy i codziennej opieki. Te 18 100 zł to nie jest dla nas tylko liczba, podkreśla Iwona Trzcińska, prezes Fundacji Zakręceni. Jak dodała, za zebranymi pieniędzmi kryją się konkretne historie i pomoc dla kolejnych psów i kotów, które będą jej potrzebowały. Po intensywnych tygodniach przygotowań organizatorzy przyznają, że teraz przyszedł czas na odpoczynek. Szczegółowe podsumowania i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób mają pojawić się w kolejnych dniach. Ale jedno podsumowanie jest już jednak pewne. Książki po raz kolejny pomogły zrobić coś dobrego, tym razem dla zwierząt. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Rzadko spotykany wynik na piłkarskich boiskach padł w sobotę w meczu Centry Ostrów. Kibice na stadionie przy ulicy Kusocińskiego obejrzeli aż 15 bramek. Centra pokonała Koronę Wilkowice aż 12-3. Z kolei w czwartej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce dwukrotnie odrabiała straty w Gostyniu, by ostatecznie wygrać 3-2.
5: To była dwucyfrówka z przytupem, tak można powiedzieć o zwycięstwie Centry Ostrów nad Koroną Wilkowice 12-3. 6 goli zdobył Jakub Kłobusek, po 2 Michał Kucharski i Piotr Wilgocki, a po 1 Szymon Kucharski i Szymon Strączkowski. Centra awansowała na 3. miejsce w tabeli Redbox 5. ligi z 15 punktami. Skoro jesteśmy już przy dwucyfrówkach, nie pierwszy raz w tym sezonie tyle bramek strzeliła w A-klasie Raszkowianka Raszków, która 12-1 wygrała z Dąbroczanką Pępowo i jest liderem tabeli. Pogoń Nowe Skalmierzyce w Metalaser 4. lidze 2 razy przegrywała w Gostyniu z Kanią, by ostatecznie zwyciężyć 3-2. Bohaterem gości autor hat-tricka Patryk Banasiak. Pogoń jest 3. w tabeli. Dużo niżej, bo na 14. miejscu plasuje się Ostrowia 1909, która w sobotę przegrała 0-1 na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska. Biało-czerwonym pasiakom szwankuje skuteczność. W 8 meczach strzelili tylko 7 goli i pod tym względem są zdecydowanie najgorszą drużyną w lidze. W klasie okręgowej drugie zwycięstwo z rzędu odniósł Beniaminek z Ostrowa, OKS 1926 wygrał 1-0 na wyjeździe z Pelikanem Grabów nad Prosną. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 10.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A fakty z Głównego Urzędu Statystycznego już za chwilę o godzinie 10:00. Będziemy mówić o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które wciąż się różnią.
2: Reklama.
3: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
2: Reklama.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura nam słonie nagryje powoli, ale skutecznie 17 stopni na termometrach w Kaliszu, odczuwalna 15. No i słońce jakoś takie mało łaskawe na razie. 1019 hektopaskali na barometrach, ciśnienie spada, a wiatr do 21 km na godzinę. Może popadać, z tego co mówią synoptycy, w Kaliszu około godziny 16. No i dzisiaj generalnie taki właśnie lekko zachmurzony dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
6: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
5: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
7: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
5: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. What kind of
3: man? 3 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jesień tuż, tuż, na koniec lata przynosi nam inwazję biedronek ninja. I nie chodzi o nasze sympatyczne siedmiokropki, tylko o biedronki azjatyckie, które właśnie masowo szukają sobie lokum na zimę. Najchętniej oblegają nasłonecznione ściany domów, wciskają się przez szczeliny w drzewiach i oknach, a kiedy już wejdą do mieszkania, no to potrafią sobie urządzić prawdziwe osiedle. No i tu zaczynają się schody, bo te owady mogą gryźć, a ich wydzielina u niektórych osób wywołuje podrażnienia i reakcje alergiczne. Jak je rozpoznać? No mogą być żółte, pomarańczowe, czerwone, nawet czarne, a kropek mogą mieć od 0 do 20. A żeby nie zobaczyć jesienią na ścianie salonu całego stada biedronek, to najlepiej wcześniej uszczelnić okna, a nieproszonych gości po prostu odkurzyć. Bo pamiętajcie, siedmiokropka przynosi niby szczęście, ale azjatycka biedronka może przynieść rachunek za nową moskitera albo jakiś środek na owady.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?

0: you want me?
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław Skadwa w Kaliszu.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: W Ostrowskim Centrum Kultury już niedługo kolejne spotkanie z cyklu Podróże w Kulturze. Kto będzie gościem? Posłuchajcie w wiadomościach o 10.30.

0: 10:30 wiadomości z południowej Wielkopolski, a przedstawi je Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o alkowłamywaczu, rowerowej drodze przez Afrykę, a na koniec sport i wygrana kaliskich szczypiornistów w Brnie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młody mężczyzna włamał się do domu i ukradł z niego alkohol. Część wypił na miejscu. Na dodatek uszkodził telewizor. Łączne straty wyceniono na około 4000 zł. Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Mundurowi zajęli się sprawą i rozpoczęli ustalenie osoby odpowiedzialnej za włamanie. Ich działania doprowadziły do ustalenia podejrzanego. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Został zatrzymany, usłyszał już zarzut, do którego się przyznał.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskich policjantów. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie wypitym wcześniej alkoholem. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z rodowitym ostrowianinem Kamilem Sierańskim. W ramach kolejnego spotkania z cyklu Podróże w kulturze gość zabierze uczestników wydarzenia w rowerową opowieść o wyprawie do Afryki, liczącą ponad 4,5 tysiąca kilometrów. Będzie o nocowaniu na dziko, ogromnym zmęczeniu, upałach i odwodnieniu, a także chwilach zwątpienia i samotności. W trakcie spotkania Kamil opowie o swojej pasji, dzięki której pokonał własne granice i spełnił swoje marzenia. Wspomni również o niezwykłych ludziach, których spotkał na swojej rowerowej drodze. Początek wydarzenia w piątek 9 października o 19 na małej scenie OCK. Wstęp jest wolny, a liczba miejsc siedzących jest ograniczona. Były emocje, odrabianie strat i mocna końcówka. Netland MKS Kalisz z kolejnym zwycięstwem w europejskich pucharach. W rewanżu z Handball Brno Kaliszanie wygrali na wyjeździe 25-23. Tym samym MKS awansuje do drugiej rundy EHF European Cup. Gospodarze wysoko zawiesili poprzeczkę, choć to Netland MKS Kalisz rozpoczął spotkanie od dwóch szybkich trafień. Handball Brno odpowiedział serią bramek i w 13 minucie prowadził 6-3. Kaliszanie nie pozwolili jednak rywalom długo cieszyć się przewagą. W 16 minucie doprowadzili do remisu 6-6, a dwie minuty później ponownie byli na prowadzeniu. Końcówka pierwszej połowy również należała do MKS-u i po 30 minutach było 12-11 dla gości.
4: Było to bardzo ciężkie spotkanie, na pewno dużo cięższe niż to w domu. Postawili nam bardzo ciężkie warunki zawodnicy z Brna. Przed swoją publicznością na pewno chcieli się pokazać, ale na szczęście wytrzymaliśmy ich napór i wygrywamy. Myślę, że to jest też taki sport po prostu agresywny. Sędziowie dzisiaj pozwalali na agresywną grę. Myślę, że gdzieś w tej agresywnej grze się też odnajdujemy i nie przeszkadzało nam to.
2: Powiedział Radiu Centrum po meczu w Brnie Dawid Molski, skrzydłowy Netland MKS Kalisz. Po przerwie Kaliszanie kontrolowali przebieg spotkania. Ich przewaga wzrosła do 4 bramek, a w 53 minucie wynosiła już 5 trafień. Gospodarze próbowali jeszcze walczyć, ale MKS nie pozwolił sobie odebrać zwycięstwa w Brnie. Przy dopingu kilkudziesięciu kibiców z Kalisza wygrał 25-23.
5: Ciężki teren, ciężki przeciwnik. Wiedzieliśmy, że oni nie odpuszczą. Przyjechaliśmy tutaj z takim założeniem, że nieważne, że mamy 5 bramek zaliczki, to i tak chcemy wygrać dzisiaj ten mecz. To się udało spełnić, chociaż początek trochę mieliśmy nerwowy. Potem trochę już ustaliśmy sobie, co mamy grać w ataku, w obronie i wywozimy stąd zwycięstwo plus 2 bramki.
2: Dodał po meczu Mateusz Habior, środkowy Netland MKS Kalisz. 2 mecze i 2 zwycięstwa to oznacza, że Netland MKS Kalisz zameldował się w drugiej rundzie europejskiego pucharu. Teraz czeka na losowanie drużyny, z którą zagra w tym etapie rozgrywek. W puli są 64 zespoły, w tym Rebut KPR Ostrowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 11:00.

0: Ale my mamy dzisiaj fajny kierunek. Koniec świata w gminie Kraszewice, jubileuszowe 10. Smaki jesieni. Od godziny 12:00 sport, jesienne smaki, biesiada, muzyka i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie orkiestra Dęta SP Kraszewice, zespół Zaprośnianki, chór Kuźniczanie. O godzinie 16:00 strada regionalna Równica, z kolei o 17:00 zabawy rozkręci Begi. A na miejscu zastaniecie także plenerowe studio Live Plus Radia Centrum. Będziemy z Wami na żywo. Wstęp wolny, smaki jesieni dziś na końcu świata. Szczegóły na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Pilny apel śląskiej policji. Poszukiwani 10-letni Tymek i 11-letni Wojtek. Szczegóły w wiadomościach o 11.
2: Reklama.
3: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś już mniej słońca, znajdujemy się w zasięgu rozległej zatoki Niżubeas nad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, ale mamy szczęście, bo na naszego regionu wciąż dociera strumień cieplejszego powietrza pochodzenia zwrotnikowego z nad południowej Europy. Jest nadzieja nawet na 23 stopnie w regionie, do tego zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale również przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 11.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 10-11-latek poszukiwań uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
4: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Piłka w grze. 3 minuty po 11. Ronan Keating. Life is a roller coaster.

0: Reklama. 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski. Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

Ed Sheeran jest fire. Artysta przeprasza fanów podczas występu w Filadelfii. Ed Sheeran odniósł się do zamieszania wokół swojej trasy koncertowej. Z trasy z powodu propalestyńskich wypowiedzi został wykluczony Macklemore, a pozostali artyści zrezygnowali z występu w akcie Solidarności z raperem. Popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam, nie chcę rozczarowywać fanów, powiedział brytyjski artysta. Otwarcie skrytykował też działania Izraela w Strefie Gazy, określając je jako katastrofalne i nie do usprawiedliwienia. Po sobotnim koncercie w Filadelfii przyszłość trasy koncertowej Eda Sheerana nadal pozostaje niepewna. Fani i komentatorzy muzyczni zastanawiają się, czy artysta zdoła odbudować zespół i wrócić do koncertowania w pełnym składzie. Radio Central 106.4 FM.

0: Reklama.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo
4: w Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
5: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia dla ciebie.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sport, muzyka, pyszna kuchnia i inne atrakcje dziś w miejscowości Koniec Świata w gminie Kraszewice. Jubileuszowe 10. smaki jesieni. Szczegóły w wiadomościach o 11.30.

0: 11:30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Za nami kolejny dzień festiwalu Chopin w barwach jesieni. Szczegóły za chwilę. Ponadto metamorfoza placu przed dworcem w Kowalewie, a także medale młodych ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczniemy jednak od przypomnienia. Już dzisiaj w samo południe na końcu świata w gminie Kraszewice jubileuszowa 10. odsłona festiwalu Smaki Jesieni. Najpierw trochę ruchu. O 12:00 wystartuje bieg dla dzieci. O 13:00 na trasę ruszą uczestnicy biegu głównego i marszu Nordic Walking, a później będzie już przede wszystkim smacznie. O 14:00 wspólna biesiada. Koła gospodyń wiejskich przygotowały już dla Was jesienne potrawy. Będą degustacje, regionalne wyroby, stoiska i atrakcje dla dzieci, a także mobilne studio Radia Centrum i nasz prezenter Tomasz Michalak. Do zobaczenia na końcu świata.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Wzruszający recital Olgi Pasiecznik i Natalii Pasiecznik, a późnym wieczorem koncert Chopin w aksamicie nocy. Za nami kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni, który odbywa się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Dziś ostatnie dwa koncerty. Wystąpi m.in. ulubieniec publiczności z ostatniego konkursu chopinowskiego.
3: Dawid Krychuli, prześwietny wirtuoz, jak on fenomenalnie gra w ogóle na fortepianie, ale też jest zaangażowany emocjonalnie w sprawy Chopina, w sprawy jego utworów i to też robi znakomicie i to powinien być mocny finał tegorocznego festiwalu. A więc polska tradycja, oczywiście błyski z ostatniego konkursu chopinowskiego.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu. Oprócz tego koncertu publiczność wysłucha także koncertu kameralnego w wykonaniu Jakuba Staszela, Antoniego Wrony i Aleksandry Świgut. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radiu Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Plac przed dworcem PKP w Kowalewie pod Pleszewem przeszedł kolejną zmianę. Zakończyła się przebudowa ulicy Dworcowej, a przed budynkiem powstała nowa nawierzchnia. Uporządkowano organizację ruchu i wyznaczono 10 dodatkowych miejsc parkingowych.
4: Mieszkańcy Kowalewa mogą już korzystać z przebudowanej ulicy Dworcowej i uporządkowanego placu przed dworcem PKP. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię, wprowadzono też zmiany organizacji ruchu, dodano 10 nowych miejsc postojowych. Dzięki temu przestrzeń przed dworcem jest bardziej uporządkowana i bezpieczna dla kierowców oraz pieszych. Łączny koszt przebudowy drogi i budowy miejsc postojowych wyniósł 500 tysięcy złotych, do czego miastu dołożył się powiat pleszewski, ponieważ teren przed budynkiem dworca należy do powiatu. Przebudowa ulicy Dworcowej jest kolejnym etapem zmian w rejonie Kowalewskiego Dworca. Wcześniej samorząd gminy Pleszew wybudował tu nowy parking, następnie PKP PLK wyremontowała peron numer 1, a w ubiegłym roku PKP SA oddała do użytku odnowiony budynek dworca. Choć stacja znajduje się w Kowalewie, to właśnie tutaj zatrzymują się pociągi obsługujące Pleszew. Z dworca korzystają mieszkańcy miasta i okolic. Teraz cały teren jest bardziej funkcjonalny i uporządkowany. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Trzy medale podczas Mistrzostw Polski U12 Nadzieje Olimpijskie rozegranych w Chorzowie na Stadionie Śląskim zdobyli młodzi lekkoatleci Stali Ostrów, występujący w reprezentacji Wielkopolski. Z kolei w Lublinie w sobotę podczas pierwszego dnia PZL-a Mistrzostw Polski U16 bliski medalu był Jakub Nowak ze Stali.
5: Młodzi lekkoatleci Stali wystąpili na tym samym obiekcie, co kilka tygodni temu największe gwiazdy polskiej i światowej królowej sportu podczas mitingu Diamentowej Ligi. Agata Miecznik zdobyła srebrny medal w dwuboju w biegu na 300 metrów i skoku wzwyż. Iga Jany została brązową medalistką w dwuboju w biegu na 60 metrów i skoku w dal, a brązowy krążek w tych samych konkurencjach wywalczył również Franciszek Gerwarczyk. Blisko podium była Julia Nowak, która zajęła czwarte miejsce. Na siódmej pozycji sklasyfikowano Wiktora Jasińskiego, na ósmej Katarzynę Krzyżanowską, a na 10. Gabriele Malik. Pierwszy dzień zmagań w Lublinie w Mistrzostwach Polski Młodzików U16 w małym memoriale Janusza Kusocińskiego nie przyniósł medalu stalowcom. Było blisko, bo w finale biegu na 100 metrów Jakub Nowak finiszował czwarty. Do podium zabrakło 0,05 sekundy. Druga w finale B, czyli generalnie 10. w biegu na 100 metrów była Jagoda Klar. W niedzielę ciąg dalszy rywalizacji o medale w Lublinie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty, godzina 12.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
0: Reklama.
2: A teraz będziemy mówić o żużlu i to żużlu nie byle jakim. Maciej Kmiecik z Ostrowa Wielkopolskiego o takiej dosyć, powiedziałam, nietypowej porze, ale będą chłopaki jeździć i trzymamy kciuki, żeby pogoda dopisała. Halo Maćku.
3: No rzeczywiście, ten żużel jest o nietypowej porze, bo pierwszy wyścig zaplanowano na godzinę 12.30, ale no to są wymogi telewizji i Speedway Ekstraligi. Jedziemy dzisiaj jako pierwsi z czterech bardzo ważnych meczów, które odbywają się na polskich torach. No i mecz rewanżowy fazy playdown Mountain Magnus Ostrów Wielkopolski, Celfast Wilki Krosno. Pierwszy mecz rozegrano, można powiedzieć, dawno temu, bo 3 tygodnie czekaliśmy na rewanż. W Krośnie Wilki wygrały 49-41, no i Ostrowia nie mają dzisiaj jeden cel, odrobić te 8 punktów straty. Jeśli mecz zakończy się właśnie zwycięstwem 8-punktowym, wtedy utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze ma zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, który był wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej na 7 miejscu przed 8 Celfast Wilkami Krosno. Ale patrząc na składy, patrząc na formę poszczególnych zawodników, wydaje się, że jednak zespół z Krosna jest minimalnym faworytem do wygrania tego dwumeczu. Sporo zmian w ekipie z Krosna, sporo określenia. W miejsce Luka Beckera z jedynką pojedzie Tobiasz Musielek, dwójka to Adrian Gorzkowski, trójka Jason Doyle, z czwórką tutaj jest kolejna zmiana. Kacpra Dudka zastąpi Robert Chmiel, piątka Matej Żagar, szóstka Radosław Kowalski, siódemka Oskar Kręglicki i z numerem 8 Nikolaj Heiselberg, wicemistrz świata juniorów sprzed tygodnia z Wojens. No i Mountain Magnus Ostrów Wielkopolski, tutaj skład bez zmian. Fredrik Jakobsen z dziewiątką, Chris Holder z dziesiątką, Gleb Szukunow z 11, Jonas Seifertzal z 12, Jakub Krawczyk numer 13, Filip Seniuk z 14, Paweł Sitek 15 i rezerwowy Piotr Rudowicz. 12 próba toru, 12.15 prezentacja i 12.30 start do pierwszego wyścigu. To jest plan taki standardowy na mecz, aczkolwiek ta pogoda w Ostrowie też nie jest pewna. Mają być jakieś opady, ale kwestia, o której godzinie nadejdą na to Ostrów. Miejmy nadzieję, że już po meczu, że uda się odjechać tutaj pełne 15 wyścigów i w pięknej sportowej walce rozstrzygnie się to, kto

0: Mecz ligowy odbywa się, można powiedzieć, jeszcze przed obiadem, przed taką porą obiadową, niedzielną. No i zobaczymy, jak to wszystko się dzisiaj potoczy. O 12.30 wielkie, miejmy nadzieję, szuszlowe emocje w Ostrowie. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
2: No my w takim razie mocno trzymamy kciuki i za pogodę, i za bardzo dobry występ naszych szuszlowców z Ostrowa Wielkopolskiego. Maciej Kmiecik będzie trzymał cały czas rękę.

0: cena. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sojusz jest w pełni przygotowany na ewentualną agresję ze strony Rosji. Naczelny dowódca wojskowy NATO z przykazem dla Rosji. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
6: Też chcesz imprezować?
5: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
6: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Takie właśnie, takie trochę nieśmiałe słońce widzę przez okno naszego studnia, więc w Kaliszu trochę świeci. Do tego przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. A biometr dzisiaj się pogorszy do niekorzystnego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie www.san.edu.pl.
3: Właśnie minęła 12. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragone dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
5: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
4: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
6: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
4: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
7: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
4: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Bieszczady jesienią piękne, ale u nas też ładnie. 3 minuty po 12:00.

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura-i-rozrywka.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Na ich temat jest mnóstwo opinii. Wielu Polaków uważa je za produkt gorszej kategorii, a jednak parówki w naszym kraju trzymają się mocno i wciąż są niezwykle popularne. Wystarczy powiedzieć, że regularnie spożywa je aż 90% mieszkańców naszego kraju. Co trzeci Polak sięga po parówkę przynajmniej raz w tygodniu. Rocznie wydajemy na parówki około 3 miliardów złotych, więc śmiało można powiedzieć, że Polacy to prawdziwi parówkożercy. A dziś, właśnie dziś obchodzimy Dzień Parówki i Dzień Parówkożercy. Okazuje się, że ta niepozorna kiełbaska ma naprawdę długą historię. Jej korzenie sięgają aż starożytnego Rzymu, ale współczesna parówka narodziła się w Niemczech w XVIII wieku, a później razem z niemieckimi imigrantami podbiła Stany Zjednoczone. W 1871 roku na nowojorskim Coney Island powstała pierwsza budka z hot dogami, no i tak się zaczęła kariera buły z parówką. W polskiej kulturze parówki stałe miejsce zawdzięczają filmowi Miś w reżyserii Stanisława Baryi, gdzie parówkowi skrytożercy wspierani jedynie błędną ideologią niemal przeprowadzili zamach na sprawnie działające obywatelskie struktury.
2: To wszystko każe nam powiedzieć mocno i stanowczo:
3: parówkowym skrytożercom mówimy nie!
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Dwudniowy charytatywny kiermasz książek dla podopiecznych Fundacji Zakręceni w Ostrowie Wielkopolskim przyniósł konkretne owoce. Jakie? O tym posłuchajcie w wiadomościach o 12.30.

0: Wiadomości z południowej Wielkopolski, 12.30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zarzutach dla oszusta, książkowej pomocy dla zwierząt, a na koniec sport i deszcz goli na boiskach południowej Wielkopolski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszukał starszą osobę, podając się za prokuratora. Teraz prawdziwy przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości postawił mu zarzut oszustwa, a mowa o 58-letnim mieszkańcu Ostrowa Wielkopolskiego, który przybierając fałszywą tożsamość w celu wyłudzenia pieniędzy działał w warunkach recydywy.
4: Na podstawie poczynionych ustaleń prawdziwy prokurator zarzucił mu, że w dniu 27 stycznia tego roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podając się za prokuratora, wprowadził pokrzywdzoną, tej starszą osobę, w błąd. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon, informując o fikcyjnym zdarzeniu drogowym z udziałem jej wnuka. Następnie zażądał przekazania pieniędzy w kwocie 20 tysięcy celem zapewnienia sposobu uniknięcia przez wnuka odpowiedzialności karnej. Mężczyzna osobiście jako kurier odebrał wspomnianą kwotę, czym doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2: Powiedział Radio Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna wcześniej był karany za podobne oszustwo. Tego na prokuratora dopuścił się w warunkach recydywy, czyli w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. Oznacza to, że mężczyźnie grozi wyższa kara, w tym przypadku do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które teraz będą weryfikowane. Na wniosek prokuratora, oczywiście tego prawdziwego, Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował wobec 58-latka 3-miesięczny areszt tymczasowy. Oszustwa metodą na zdarzają się regularnie, dlatego przy okazji tego Maciej Meller przypomina, by odbierając telefon z żądaniem przelania pieniędzy, włączyć czujność i przypominać starszym członkom rodziny zasady bezpieczeństwa.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 18 100 zł udało się zebrać podczas dwudniowego charytatywnego kiermaszu książek dla podopiecznych Fundacji Zakręceni w Ostrowie Wielkopolskim. Choć wydarzenie trwało zaledwie 6 godzin, jego organizacja zajęła aż 3 miesiące, przekazała Radiu Centrum Iwona Trzcińska, prezes Fundacji Zakręceni.
5: Na kiermaszu znalazły się tysiące książek, a każda z nich mogła zamienić się w realną pomoc dla potrzebujących zwierząt. Organizatorzy podkreślają, że za końcowym wynikiem stoi praca ogromnej liczby osób, które na różnych etapach dołożyły swoją cegiełkę do przygotowania wydarzenia. Efekt? 18 100 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na badania, leczenie, zabiegi i kastrację zwierząt, a także zapewnienie im karmy i codziennej opieki. Te 18 100 zł to nie jest dla nas tylko liczba, podkreśla Iwona Trzcińska, prezes Fundacji Zakręceni. Jak dodała, za zebranymi pieniędzmi kryją się konkretne historie i pomoc dla kolejnych psów i kotów, które będą jej potrzebowały. Po intensywnych tygodniach przygotowań organizatorzy przyznają, że teraz przyszedł czas na odpoczynek. Szczegółowe podsumowania i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób mają pojawić się w kolejnych dniach. Ale jedno podsumowanie jest już jednak pewne. Książki po raz kolejny pomogły zrobić coś dobrego, tym razem dla zwierząt. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Rzadko spotykany wynik na piłkarskich boiskach padł w sobotę w meczu Centry Ostrów. Kibice na stadionie przy ulicy Kusocińskiego obejrzeli aż 15 bramek. Centra pokonała Koronę Wilkowica aż 12-3. Z kolei w czwartej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce dwukrotnie odrabiała straty w Gostyniu, by ostatecznie wygrać 3-2.
6: To była dwucyfrówka z przytupem, tak można powiedzieć o zwycięstwie Centry Ostrów nad Koroną Wilkowice 12-3. 6 goli zdobył Jakub Kłobusek, po 2 Michał Kucharski i Piotr Wilgocki, a po 1 Szymon Kucharski i Szymon Strączkowski. Centra awansowała na 3. miejsce w tabeli Redbox 5. ligi z 15 punktami. Skoro jesteśmy już przy dwucyfrówkach, nie pierwszy raz w tym sezonie tyle bramek strzeliła w A-klasie Raszkowianka Raszków, która 12-1 wygrała z Dąbroczanką Pępowo i jest liderem tabeli. Pogoń Nowe Skalmierzyce w Metalaser 4. lidze 2 razy przegrywała w Gostyniu z Kanią, by ostatecznie zwyciężyć 3-2. Bohaterem gości autor hat-tricka Patryk Banasiak. Pogoń jest 3. w tabeli. Dużo niżej, bo na 14. miejscu plasuje się Ostrowia 1909, która w sobotę przegrała 0-1 na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska. Biało-czerwonym pasiakom szwankuje skuteczność. W 8 meczach strzelili tylko 7 goli i pod tym względem są zdecydowanie najgorszą drużyną w lidze. W klasie okręgowej drugie zwycięstwo z rzędu odniósł Beniaminek z Ostrowa. OKS 1926 wygrał 1-0 na wyjeździe z Pelikanem Grabów nad Prosną. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 23 minuty 13.

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: No, Ostrów Wielkopolski pewnie tam z niepokojem patrzy na chmury, bo to dzisiaj bardzo ważne, żeby nie padał. Rewanżowy pojedynek w fazie play-down żużlowej Metalka z drugiej Ekstraligi trwa. Monfin Magnus Ostrów podejmuje Celfast Wilki Krosno. Temu wszystkiemu przygląda się Maciej Kmiecik. Halo Maćku.
1: Witam ponownie. Na szczęście pogoda w Ostrowie dopisuje. No, te ciemne chmury gdzieś tam przeszły. Nawet wyjawia się tutaj na horyzoncie błękitne niebo. Także miejmy nadzieję, że pogoda wytrzyma do ostatniego wyścigu. Jesteśmy po czterech biegach i na razie jest nieźle, ale mogło być ciut lepiej, powiem tak. 14-10 prowadzi Mumfi Magnus Ostrów Wielkopolski, a więc połowa strat odrobiona, aczkolwiek po wyścigu trzecim było już nawet 6 punktów przewagi, bo Ostrowianie prowadzili 12-6, a mogło być nawet 8, bo na samej mecie dwa punkty stracił na rzecz Nikolaja Heiselberga. Jonas Seifert-Salk wygrał ten wyścig. Jakub Krawczyk, było 4-2. Zaczęło się rewelacyjnie, bo Fredrik Jakobsen z Glebem Czugunowym pokonali podwójnie bardzo mocną parę Krośnian, Jason Doyle, Tobiasz Musielak. W wyścigu juniorskim Paweł Sitek sprostał zadaniu, choć do samej kreski walczył o zwycięstwo Oskar Kręglicki, ale minimalnie lepszy był Ostrowianin. Daleko z tyłu niestety Filip Seniuk, który koniec końców nie dojechał, bo zdefektował mu motocykl. 8-4 było po dwóch pierwszych wyścigach, w trzecim wspomniane 4-2, no i Ostrowianie prowadzili 12-6, no i czwarty wyścig z udziałem zawodników, no nie jakichś pierwszoplanowych postaci, ale niestety Chris Holder przegrał start z Robertem Chmielem i Radosławem Kowalskim i jechał długo z tyłu. Przedarł się na szczęście na drugie miejsce przed Radosława Kowalskiego, ale niestety bezbarwny Seniuk nie zdał zdobyć punktu, no i goście wygrali pierwszy wyścig w dzisiejszych zawodach i zmniejszyli stratę do 4 punktów. 14-10 przegrywają w Ostrowie, ale w dwumeczu cały czas jeszcze prowadzą, bo przypomnę, że w Krośnie padł wynik 49-41. 8 punktów musimy odrobić, to jest cel na dzień dzisiejszy dla Ostrowian. Jeśli to zrobią dziś kibice w Ostrowie, którzy w liczbie około 3-4 może tysięcy widzów stawili się na trybunach Stadionu Miejskiego, no myślę, że będą bardzo cieszyć się z tego sezonu, który był bardzo trudny, no ale jeśli zakończy się dzisiaj, no to chyba wszyscy odetchną z ulgą, nie będą musiały być te drugie playdowny rozgrywane z zespołem z Polonii Piła na miejsca 7-8, no ale do tego jeszcze daleko, jeszcze 11 wyścigów przed nami będzie się działo. Na razie jest nieźle, 14-10 dla Monsy i Magnusa Ostrów Wielkopolski. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: Ostrów Wielkopolski, żużlowy pojedynek ogląda dla nas reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Znajdujemy się w zasięgu rozległej zatoki niżu Bea z nad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego, który wkracza do nas od Pomorza Zachodniego, ale na szczęście dla naszego regionu wciąż dociera do nas cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego z nad południowej Europy. Stąd takie przyjemne wartości dziś na termometrach, maksymalnie 23 stopni. Do tego zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, możliwe też przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam ten nie przeszkadzały.
5: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus, mówi tak.
7: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
5: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
8: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
5: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Po prostu młody talent. 3 minuty po 13:00. Modern Talking.

0: tam znajdź.
1: Reklama.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173.
4: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Reklama.

0: się szybko przenosimy do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie trwa żużlowy pojedynek. Maciek Miecik to wszystko obserwuje. Halo Maćku.
1: No niestety druga seria zdecydowanie dla Wilków Krosno, które prowadzą po 7 biegach 22 do 20, no i wszystko wskazuje na to, że są dużo bliżej utrzymania, bo mają już w dwumeczu 10 punktów przewagi. Ostrowianie pogubili się w tej drugiej serii, a może to po prostu krośnianie odnaleźli właściwe ustawienia sprzętu. Wyścig piąty wygrany podwójnie przez Doyle'a z Robertem Chmielem, z Czugunowem i Jonasem Seifertem Salkiem. Wyścig szósty remisowy, remis uratował Jakub Krawczyk, ale w wyścigu siódmym Chris Holder po fatalnym starcie przyjechał do mety czwarty. Jakobsen przedarł się przed Oskara Kręglickiego, ale wszystko wygrał Matej Żagary. No i krośnianie wyglądają w tej chwili zdecydowanie lepiej. Są lepsi na starcie, lepiej rozgrywają pierwszy wiraż, no i już potem mkną po czołowe pozycje. Ta druga seria wygrana 12 do 6 przez zespół z Krosna, który prowadzi w Ostrowie po 7 biegach 22 do 20, a w dwóch meczu to już jest 10 punktów przewagi drużyny z Podkarpacia. To tyle na razie ze Stadionu Miejskiego. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: Mundfin, Magnus Ostrów i Selfast Wilki Krosno. Ten żużlowy mecz trwa w Ostrowie Wielkopolskim, a obserwuje go Maciej Kmiecik, reporter Radia Centrum. I oczywiście do tego meczu jeszcze wrócimy. Hello!

0: Reklama.
1: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kultura i rozrywka.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Piłkarze ręczni Netland MKS Kalisz pokonali na wyjeździe drużynę z Brna i awansowali do kolejnego etapu rozgrywek. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 13.30.

0: Chwilę przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Trwa tam pojedynek w fazie playdown żużlowej Metalcast drugiej Ekstraligi. Halo, Maciej Kmiecik jest na miejscu i wszystko obserwuje.
1: No i teraz na prowadzeniu są ponownie Ostrowianie. Murphy Magno Ostrów Wielkopolski, który prowadzi po 10 ligach 31-29. Co prawda ósmy wyścig zakończył się zwycięstwem gości 4-2, którzy prowadzili wtedy 26-22, ale riposta w dziewiątym biegu Jakobsena i Holdera, podwójne zwycięstwo nad Musielakiem i Heiselbergiem, sprawiła, że był remis 27-27, a w zakończonym wyścigu dziesiątym wygrał Jonas Seifert-Szmidt po pięknej walce całej trójki z Matejem Żagarem i Igdowym Czugodowym. Czwarty był Radosław Kowalski. 4-2 wygrał zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, który prowadzi różnicą 2 punktów, ale w 2 meczu to cały czas 6 punktów straty do Celfasty Wilków Krosno. 49-41 takim wynikiem musieliby wygrać Ostrowianie, żeby utrzymać się już dziś w Metalcast drugiej Ekstralidze. 5 wyścigów pozostało, jeszcze wielkie emocje, kapitalne ściganie na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
0: A przed nami już teraz wiadomości, 13.30, wiadomości z południowej Wielkopolski i Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Powiemy o alkowłamywaczu, rowerowej drodze przez Afrykę, a na koniec sport i wygrana kaliskich szczypiornistów w Brnie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Młody mężczyzna włamał się do domu i ukradł z niego alkohol. Część wypił na miejscu. Na dodatek uszkodził telewizor. Łączne straty wyceniono na około 4000 zł. Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Mundurowi zajęli się sprawą i rozpoczęli ustalenie osoby odpowiedzialnej za włamanie. Ich działania doprowadziły do ustalenia podejrzanego. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Został zatrzymany, usłyszał już zarzut, do którego się przyznał.
3: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskich policjantów. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie wypitym wcześniej alkoholem. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z rodowitym ostrowianinem Kamilem Sierańskim. W ramach kolejnego spotkania z cyklu Podróże w kulturze gość zabierze uczestników wydarzenia w rowerową opowieść o wyprawie do Afryki, liczącą ponad 4,5 tysiąca kilometrów. Będzie o nocowaniu na dziko, ogromnym zmęczeniu, upałach i odwodnieniu, a także chwilach zwątpienia i samotności. W trakcie spotkania Kamil opowie o swojej pasji, dzięki której pokonał własne granice i spełnił swoje marzenia. Wspomni również o niezwykłych ludziach, których spotkał na swojej rowerowej drodze. Początek wydarzenia w piątek 9 października o 19 na małej scenie OCK. Wstęp jest wolny, a liczba miejsc siedzących jest ograniczona. Były emocje, odrabianie strat i mocna końcówka. Netland MKS Kalisz z kolejnym zwycięstwem w europejskich pucharach. W rewanżu z Handball Brno Kaliszanie wygrali na wyjeździe 25-23. Tym samym MKS awansuje do drugiej rundy EHF European Cup. Gospodarze wysoko zawiesili poprzeczkę, choć to Netland MKS Kalisz rozpoczął spotkanie od 2 szybkich trafień. Handball Brno odpowiedział serią bramek i w 13 minucie prowadził 6-3. Kaliszanie nie pozwolili jednak rywalom długo cieszyć się przewagą. W 16 minucie doprowadzili do remisu 6-6, a 2 minuty później ponownie byli na prowadzeniu. Końcówka pierwszej połowy również należała do MKS-u i po 30 minutach było 12-11 dla gości.
5: Było to bardzo ciężkie spotkanie, na pewno dużo cięższe niż to w domu. Postawili nam bardzo ciężkie warunki zawodnicy z Brna. Przed swoją publicznością na pewno chcieli się pokazać, ale na szczęście wytrzymaliśmy ich napór i wygrywamy. Myślę, że to jest też taki sport po prostu agresywny. Sędziowie dzisiaj pozwalali na agresywną grę. Myślę, że gdzieś w tej agresywnej grze się też odnajdujemy i nie przeszkadzało nam to.
3: Powiedział Radiu Centrum po meczu w Brnie Dawid Molski, skrzydłowy Netland MKS Kalisz. Po przerwie Kaliszanie kontrolowali przebieg spotkania. Ich przewaga wzrosła do 4 bramek, a w 53 minucie wynosiła już 5 trafień. Gospodarze próbowali jeszcze walczyć, ale MKS nie pozwolił sobie odebrać zwycięstwa w Brnie. Przy dopingu kilkudziesięciu kibiców z Kalisza wygrał 25-23.
6: Ciężki teren, ciężki przeciwnik. Wiedzieliśmy, że oni nie odpuszczą. Przyjechaliśmy tutaj z takim założeniem, że nie ważymy 5 bramek zaliczki, to i tak chcemy wygrać dzisiaj ten mecz. To się udało spełnić, chociaż początek trochę mieliśmy nerwowy. Potem trochę już ustaliliśmy sobie, co mamy grać w ataku, w obronie i wywozimy stąd zwycięstwo plus 2 bramki.
3: Dodał po meczu Mateusz Habior, środkowy Netland MKS Kalisz. 2 mecze i 2 zwycięstwa to oznacza, że Netland MKS Kalisz zameldował się w drugiej rundzie europejskiego pucharu. Teraz czeka na losowanie drużyny, z którą zagra w tym etapie rozgrywek. W puli są 64 zespoły, w tym Rebut KPR Ostrowia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 14.

0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dobre wiadomości sportowe. Anna Twardosz poszła za ciosem. Dzień po pierwszym w karierze zwycięstwie w letnim Grand Prix. Reprezentantka Polski znów nie dała rywalkom szans i w niedzielę ponownie triumfowała w Rasnowie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 14, a tuż po 14 przywita Was w Radio Centrum Grażyna Marciniak. Marzanna Frysiak, dziękuję. Życzę Wam miłej niedzieli i do usłyszenia. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Dwa w Kaliszu.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj jeszcze z tych chmur może spaść deszcz i to około 15. Spodziewajmy się już takich większych przekropień w regionie. Dzisiaj do naszego regionu wciąż dociera cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego, ale jesteśmy w zasięgu rozległej zatoki Niżu. Dzisiaj wiatr z południowego zachodu i z zachodu. Biometr pogarsza się do niekorzystnego na termometrach 21 stopni do 23, ale nie wiem, czy tak wysoko osiągniemy dzisiaj, jeśli chodzi o tę wartość.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla Wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj, nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
6: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może.
7: Geht nicht so weiter. Dass die SPD, die Linke und die Grüne...
6: SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu.
8: Ich sage, es wird...
6: Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
8: Ansonsten haben sie auch das letzte Mal eine Stimme gekriegt.
5: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 14 na uspokojenie Marc Anthony. Och, to może być taka właśnie spokojna popołudniówka na 106,4 z muzyką, ale też z informacjami. Sportowe również. Dzisiaj jakoś tak się wybija właśnie ta sportowa, ten sportowy rys najmocniej. Chociaż to niedziela. Grażyna Marciniak. Dzień dobry, cześć.

0: Przechodzimy teraz do kolejnej relacji z Żużlowek o spotkania. O tym Maciej Kmiecik.
1: Otrzymał w przebiegach remis 39-39. Oznacza to, że w dwóch ostatnich wyścigach Ostrowianie muszą wygrać podwójnie, żeby dziś zakończyć sezon i wygrać dwumecz z Cefa z Wilkami Krosno. W wyścigu 11 przewrócił się Jonas Seifert-Samach, został wykluczony z powtórki. W wyścigu 12 leżał z kolei Oskar Kręgliński, też był wykluczony. W wyścigu 13 Jakub Krawczyk przedarł się na pierwsze miejsce. Chris Holder jechał też po walce na trzecie miejsce, ale błąd na ostatnim łuku, pojechał za szeroko Australijczyk, wykorzystał to Jason Doyle i Krośnianie uratowali remis 3-3, a więc remis 39-39 w Ostrowie po 13 biegach w meczu z Cefa z Wilkami Krosno. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.
3: Reklama.
2: Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryla Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Jaka jest najlepsza książka wszechczasów? Międzynarodowy serwis Goodreads opublikował ranking najlepszych polskich książek. Jest ponadczasowa powieść, od lat obowiązkowa lektura szkolna. Teraz się wszyscy spierają, bo jak zobaczyli serial, to troszkę im się nie podoba. Jeszcze jest czas na to, żeby była premiera tej kinowej wersji. Ten portal zrzesza ponad 75 milionów czytelników. Powstało taki ranking na podstawie ocen tysięcy użytkowników portalu. No i na liście liderem jest lalka Bolesława Prusa. Są w ogóle 574 pozycje. Drugie miejsce to Ferdurke Wygoda Gombrowicza. Na trzecim Solaris Stanisława Lema, ale też jest sporo książek Andrzeja Sapkowskiego, Małgorzaty Musierowicz, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza czy Joanny Chmielewskiej. Quo Vadis na miejscu piątym, Kamienie na szaniec, Tango, Inny świat i jeszcze na miejscu czwartym Krew elfów Andrzeja Sapkowskiego z Sagi o Wiedźminie i z Sagi o Wiedźminie na dziesiątym zamyka to wszystko pierwszą dziesiątkę również Chrzest ognia Sapkowskiego. Możecie zerknąć, możecie popatrzeć, się porównać swoje preferencje, no i być może sięgnąć po jakąś lekturę, która tak wysoko jest oceniana przez innych.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
1: Od radia.
2: Słowo.
3: Słowo.
2: W Radiu Centrum.
1: Poniedziałek, 12.30.
4: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Słowo.
3: Słowo.
4: Hashtag warto posłuchać.
1: Od radia dla Ciebie.

0: Następny weekend w regionie. Za nami już kolejny dzień festiwalu Chopin w Barwach Jesieni. Będziemy jeszcze do tego wracać. Szczegóły w wiadomościach o 14.30. I będziemy biesiadować. Już od tej pory będzie można spróbować tego, co jest przede wszystkim smaczne. Degustacje, regionalne wyroby, ale nie tylko. Stoiska i atrakcje dla dzieci, czyli na końcu świata. Znajdziemy się też przez chwilę, gdzie smaki naprawdę takie, które pewnie wszystkie najwybredniejsze podniebienia mogą zaspokoić. Czyli smaki jesieni na końcu świata, już 10. edycja festiwalu. Szczegóły o 14.30 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 26 minut po 14. Przenosimy się teraz do Ostrowa, gdzie już za nami rewanżowy pojedynek między Munfin, Magnusem Ostrów i Celfast Wilkami Krosno. O tym żużlowym spotkaniu jeszcze Maciej Kmiecik na podsumowanie.
1: No niestety cieszą się żużlowcy i kibice, którzy przyjechali z dalekiego Krosna, a Celfast Wilki Krosno po raz drugi lepsze od Munfin, Magnusa Ostrów. Tym razem 48 do 42 osób chce się Krośnią zadecydowały wyścigi nominowane. Przed tymi wyścigami nominowanymi były jeszcze teoretyczne, matematyczne szanse, gdyby Ostrowianie wygrali 2 razy 5 do 1. Zdecydowanie by się utrzymali w metach klas drugiej Ekstralidze już dzisiaj, a wyścigi nominowane zakończyły się zwycięstwem 5-1 w wyścigu 14 Celfast Wilków Krosno i 4-2 w wyścigu 15, w tym wyścigu 15 też układało się na 3-3, ale błąd Jakuba Krawczyka sprawił, że wyprzedził go Robert Chmiel, a w wyścigu 14 goście wzięli lepsze pola startowe, pierwsze, trzecie, no i wystrzeli spod taśmy Tobiasz Musielak i Matej Żagar, pewnie zwyciężając nad Glebem Czudonowem i Jonasem Seifertem Sakiem. Zespół z Krosna, tak jak też niestety przewidywałem troszeczkę, że na to, że w Ostrowie może czuć się dobrze, no i pokazali równą jazdę całej drużyny. 11 punktów Jason Doyle, były mistrz świata z 2017 roku, 9 punktów Robert Chmiel, 9 Matej Żagar, 9 Tobiasz Musielak, 5 punktów rezerwowy Nikolaj Heiserberg, 5 punktów zdobyli również juniorzy, a w zespole z Ostrowa, owszem, mieliśmy Jakuba Krawczyka, który po 4 seriach miał 11 oczek, w tym 15 wyścigu przyjechał do mety 4, zakończył mecz z 11 punktami, 10 punktów z bonusem zdobył Frederik Jakobsen, 9 Gleb Czugunow, no ale więcej spodziewaliśmy się po Jonasie Seifercie Salku, który zdobył 4 punkty, raz był wykluczony, na Chris Holder też bezbarwna jazda, 4 punkty z bonusem, ale generalnie no więcej na pewno oczekiwano od byłego mistrza świata z 2012 roku. Fatalny występ też Filipa Seniuka, nie nawiązał w żadnym z wyścigów walki, nawet z rywalami. Paweł Sitek też 4 punkty, ale mógł zdobyć więcej. Bezbarwny trochę też występ tego czołowego juniora ostrowskiej drużyny. Efekt taki, że Ostrowianie muszą walczyć w drugiej rundzie playdown, a tam czeka Polonia Piła, która przyjedzie do Ostrowa za tydzień. Ten mecz o 17 i to też już nie będzie łatwe starcie, ale wtedy już o być albo nie być metal kasę drugiej Ekstralidze. To dopiero za tydzień, a dziś niestety smutny stadion miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Jedynie cieszą się teraz kibice z Krosna, którzy tutaj robią sobie właśnie pamiątkowe zdjęcie ze swoją drużyną, która zapewniła sobie utrzymanie w metal kas drugiej Ekstralidze po tym, jak pokonała Munfin Magnus Ostrów 48 do 42. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.

0: Minęła 14.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przed mikrofonem Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Za nami kolejny dzień festiwalu Chopin w barwach jesieni. Szczegóły za chwilę. Ponadto metamorfoza placu przed dworcem w Kowalewie, a także medale młodych ostrowskich lekkoatletów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wzruszający recital Olgi Pasiecznik i Natalii Pasiecznik, a późnym wieczorem koncert Chopin w Aksamicie Nocy. Za nami kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Chopin w Barwach Jesieni, który odbywa się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Dziś ostatnie dwa koncerty. Wystąpi m.in. ulubieniec publiczności z ostatniego konkursu chopinowskiego.
3: Dawid Krychuli, prześwietny wirtuoz, jak on fenomenalnie gra w ogóle na fortepianie, ale też jest zaangażowany emocjonalnie w sprawy Chopina, w sprawy jego utworów i to też robi znakomicie i to powinien być mocny finał tegorocznego festiwalu. A więc polska tradycja, oczywiście błyski z ostatniego konkursu chopinowskiego.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu. Oprócz tego koncertu publiczność wysłucha także koncertu kameralnego w wykonaniu Jakuba Staszela, Antoniego Wrony i Aleksandry Świgut. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radiu Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Plac przed dworcem PKP w Kowalewie pod Pleszewem przeszedł kolejną zmianę. Zakończyła się przebudowa ulicy Dworcowej, a przed budynkiem powstała nowa nawierzchnia. Uporządkowano organizację ruchu i wyznaczono 10 dodatkowych miejsc parkingowych.
4: Mieszkańcy Kowalewa mogą już korzystać z przebudowanej ulicy Dworcowej i uporządkowanego placu przed dworcem PKP. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię, wprowadzono też zmiany organizacji ruchu, dodano 10 nowych miejsc postojowych. Dzięki temu przestrzeń przed dworcem jest bardziej uporządkowana i bezpieczna dla kierowców oraz pieszych. Łączny koszt przebudowy drogi i budowy miejsc postojowych wyniósł 500 tysięcy złotych, do czego miastu dołożył się powiat pleszewski, ponieważ teren przed budynkiem dworca należy do powiatu. Przebudowa ulicy Dworcowej jest kolejnym etapem zmian w rejonie Kowalewskiego Dworca. Wcześniej samorząd gminy Pleszew wybudował tu nowy parking, następnie PKP PLK wyremontowała peron numer 1, a w ubiegłym roku PKP SA oddała do użytku odnowiony budynek dworca. Choć stacja znajduje się w Kowalewie, to właśnie tutaj zatrzymują się pociągi obsługujące Pleszew. Z dworca korzystają mieszkańcy miasta i okolic. Teraz cały teren jest bardziej funkcjonalny i uporządkowany. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Trzy medale podczas Mistrzostw Polski U12 Nadzieje Olimpijskie rozegranych w Chorzowie na Stadionie Śląskim zdobyli młodzi lekkoatleci Stali Ostrów występujący w reprezentacji Wielkopolski. Z kolei w Lublinie w sobotę podczas pierwszego dnia PZL-a Mistrzostw Polski U16 bliski medalu był Jakub Nowak ze Stali.
5: Młodzi lekkoatleci Stali wystąpili na tym samym obiekcie co kilka tygodni temu największe gwiazdy polskiej i światowej królowej sportu podczas mityngu Diamentowej Ligi. Agata Miecznik zdobyła srebrny medal w dwuboju w biegu na 300 metrów i skoków wzwyż. Iga Jany została brązową medalistką w dwuboju w biegu na 60 metrów i skoków dal, a brązowy krążek w tych samych konkurencjach wywalczył również Franciszek Gerwarczyk. Blisko podium była Julia Nowak, która zajęła czwarte miejsce. Na siódmej pozycji sklasyfikowano Wiktora Jasińskiego, na ósmej Katarzynę Krzyżanowską, a na 10 Gabriele Malik. Pierwszy dzień zmagań w Lublinie w Mistrzostwach Polski Młodzików U16 małym memoriale Janusza Kusocińskiego nie przyniósł medalu stalowcom. Było blisko, bo w finale biegu na 100 metrów Jakub Nowak finiszował czwarty. Do podium zabrakło 0,05 sekundy. Druga w finale B, czyli generalnie 10 w biegu na 100 metrów była Jagoda Klar. W niedzielę ciąg dalszy rywalizacji o medale w Lublinie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 15.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

0: 14 minut do godziny 15, gdzie spędzacie popołudnie. My jesteśmy i tu, i tam, czyli na 106.4 jesteśmy na końcu świata, a tam smaki jesieni i nasz reporter Tomek Michalak.
1: Witamy po raz pierwszy ze studia plenerowego Live Plus Radia Centrum z końca świata. Miejscowość wyjątkowa. Lata temu jedna z rozgłośni radiowych w Stanach Zjednoczonych robiła transmisję z końca świata. Transmisja ta wzbudziła panikę w Stanach. Naszej relacji z końca świata nie musicie się dzisiaj obawiać, będzie bardzo bezpiecznie. Jesteśmy właśnie w gminie Kraszewice, skąd dzisiaj nadajemy nasze relacje związane z festiwalem Smaki Jesieni na końcu świata. 10. edycja, o której będę miał przyjemność teraz rozmawiać z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, panem Krzysztofem Grabowskim. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Kolejna edycja, 10., więc jubileuszowa. To już stało się tradycją, że właśnie we wrześniu spotykamy się na końcu świata. Dlaczego na końcu świata?
2: To jest bardzo piękne, urokliwe miejsce, które zostało odkryte właściwie dla świata w grudniu, 21 grudnia 2012 roku. Zbieżność dat nieprzypadkowa. Wtedy wieszczono wszędzie, że to będzie koniec świata. Ówczesny wójt gminy Kraszewice, pan Józef Olszewski, stwierdził, że nie trzeba czekać na koniec świata, wystarczy tam się wybrać. Wtedy to miejsce było takie tajemnicze, nikt o nim nie wiedział i odbyło się takie pierwsze spotkanie, pamiętam, na Polanie, nie było tu żadnej infrastruktury, z orkiestrą, która grała tutaj pięknie i świętowano koniec świata, który ostatecznie, jak wiemy, nie nadszedł. Ale później postanowiono wykorzystać to miejsce i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo rozpoczęto tutaj festiwal Smaki Jesieni na końcu świata. On się rozrastał, bo to koła gospodyń wiejskich, głównie z gminy Kraszewice, przygotowują różne smaki, ale są również producenci, wystawcy, no i też coraz więcej koncertów tutaj się odbywa, a kilka lat temu również poszerzono to wydarzenie o biegi przełajowe, które się odbywają w pobliskim lesie, więc naprawdę widzimy, że to jest piękne wydarzenie, które wprowadza nas oczywiście z pięknego okresu letniego w piękny okres jesienny.
1: No właśnie, wprowadza nas także poprzez smaki, o których będziemy jeszcze dzisiaj tutaj mówić. To jest wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Jedno z wielu wydarzeń, które regularnie wspiera samorząd województwa wielkopolskiego.
2: Tak, w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi wspieramy różne przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również w ramach jednego konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą wspieramy różne przedsięwzięcia, które mają promować region i myślę, że Smaki Jesieni na końcu świata i to miejsce koniec świata jest takim, które warto pokazywać i promować. Tym bardziej, że przyciąga tutaj bardzo dużo mieszkańców Wielkopolski, ale również gości z innych regionów i to wsparcie odbywa się w ramach konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą i od wielu, wielu lat wspieramy właśnie to wydarzenie. Myślę, że warto, a warto również to miejsce odwiedzić i oczywiście serdecznie zapraszamy, bo wiele atrakcji jeszcze przed nami. Będą koncerty o godzinie 16:00, jest zaplanowany koncert Estrady Regionalnej Równica, więc to będą tańce i śpiewy góralskie z okolic Cieszyna Śląskiego, więc myślę, że te atrakcje powinny spowodować, że Państwo powinniście tutaj po prostu przyjechać na koniec świata. Poza tym nie trzeba daleko podróżować, można wsiąść w samochód i przyjechać i być dzisiaj na końcu świata.
1: Trzeba przyznać, że dojazd na koniec świata jest generalnie bezproblemowy. Daliśmy radę i myślę, że spokojnie odnajdziecie to miejsce na mapie, a GPS działa. Można znaleźć i to miejsce.
2: Rzecz, która działa, bo telefony i internet

0: już gorzej.
1: Ale to też jest pewien plus. Odpoczniecie, zdecydowanie będziecie tutaj offline. Pytanie też o koła gospodyń wiejskich, bo to można powiedzieć swego rodzaju oczko w głowie samorządu województwa wielkopolskiego i także dzisiaj tutaj spora przestrzeń dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Kraszewice została wygospodarowana.
0: No to jest smaki jesieni na końcu świata w gminie Kraszewice. To trudno sobie wyobrazić bez kół gospodyń wiejskich właśnie z terenu tej gminy, które zresztą funkcjonują bardzo aktywnie, bo mam z nimi kontakt, pozyskują środki na różnego rodzaju działania, przedsięwzięcia. To jest bardzo ważne, ale co jest chyba też ważne i na to stawiamy, prezentują tradycyjną kuchnię wielkopolską. I na pewno tutaj na końcu świata będzie można jej pokosztować.
1: No właśnie, ja tutaj przejrzałem ten cały zestaw. Poza tradycyjnym kapuśniakiem, poza gołąbkami można zjeść tutaj dzisiaj prażuchy z kapustą, pierogi z serem, tarte kluski, chlebek ze swońskim masełkiem. Pytanie, czy pan marszałek już miał okazję próbować?
0: Jeszcze nie miałem okazji próbować i pewnie wszystkiego nie spróbuję, ale jak tak pan tutaj to wymieniał, to myślę, że już specjalnie słuchaczy nie trzeba namawiać do tego, żeby przyjechali na koniec świata, bo będzie na pewno smacznie, radośnie, no i jeszcze głośno, bo będą piękne występy, więc to jest wspaniały moment, żeby spędzić ten czas na końcu świata również rodzinnie.
1: No i wszystko wskazuje na to też, że miejmy nadzieję, pogoda nam będzie dopisywać. Póki co dopisuje, jak na połowę września, absolutnie nie mamy na co narzekać. Bardzo dziękuję. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pan Krzysztof Grabowski, był gościem studia plenerowego Live Plus Radia Centrum.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na koniec świata.
1: A my radiowo na koniec świata na 106.4 FM na pewno jeszcze będziemy dzisiaj wielokrotnie wracać, więc oddajemy teraz głos do Kalisza. Do usłyszenia niebawem z końca świata.
2: Dzięki. Tomek Michalek na miejscu i Studio Live Plus. Tu możecie także zaglądać. 10. edycja festiwalu Smaki Jesieni. No i posmakować tego wszystkiego, co między innymi wymieniał Tomek.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Jeszcze do jutra można zagłosować, czy Maria Skłodowska-Curie powinna być na nowym banknocie 20 euro. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku i ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 15 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Pochmurzyło się mocno i teraz lokalnie może przekropić w regionie południowym Wielkopolski. Potem jeszcze trochę spokoju na parę godzin i od 19 znowu tak do 21 może popadać. Teraz 21 stopni utrzymuje się na subkurtencie. Temperatura już powoli będzie spadała. 22 zobaczymy 15 stopni. Wiatr z południowego zachodu momentami jeszcze porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policja szuka dwóch chłopców z ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską kij na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się, będą kolejne. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10- i 11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Houthi, zakończyły się sukcesem.
6: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy Saudyjskiej wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
5: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Houthi podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
7: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
8: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
7: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
5: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Weekend rowerowo to zawsze jest dobra propozycja. Jest niedziela 20 września. Dzisiaj jest dzień parówki, parówkożercy. Ojej, dzień docenienia żony. To nie wiem, jak to połączyć, ale kombinujcie. 3 minuty po 15.

0: 10 minut po godzinie 15. I tak pięknie gramy na 106.4. Oczywiście dzisiaj pięknie przede wszystkim dla tych, którzy świętują. Pozdrawiam urodzonych 20 września, no i tych, którzy mają dzisiaj imieniny, wśród nich Agnieszka, Andrzej, Barbara, Dionizy, Franciszek, Jan, Klemens, Paweł i Teodor. Pięknego dnia, no i pięknych myśli w głowie i spełniajcie marzenia.
1: Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Reklama.

0: której pory roku, a z nich chyba najpiękniejsza teraz jesień, jej smaki, zwłaszcza na końcu świata. Powracamy do Tomka Michalaka.
1: Wracamy do studia plenerowego Live Plus Radia Centrum. Dziś, przypomnę, gościmy na festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata. 10. edycja tego festiwalu odbywa się jak co roku już tradycyjnie właśnie na końcu świata w gminie Kraszewice. Więc teraz gościem studia plenerowego jest pani Marta Pijanka, oczywiście wójt gminy Kraszewice, w której dzisiaj gościmy. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Spotykamy się na końcu świata, gdzie tak, nie ma zasięgu sieci, nie ma internetu, ale jak się okazuje, jest mnóstwo dobrego humoru, dobrej zabawy i pyszności w tej okolicy.
2: Dokładnie tak, drodzy Państwo, wyjątkowe miejsce, jedyne w Polsce, w którym się znajdujemy, czyli koniec świata w gminie Kraszewice, w południowej Wielkopolsce, tak jak pan redaktor powiedział, miejsce wokół lasów, pól, łąk, miejsce, gdzie nie ma żadnej sieci komórkowej, zasięgu, nie ma internetu, ale jest już infrastruktura, jest woda, jest prąd i miejsce, w którym raz w roku, dokładnie we wrześniu, przybywają tłumy mieszkańców, tłumy różnych okolicznych miejscowości, tłumy z całego regionu, tutaj z południowej Wielkopolski, ale także i z powiatu sieradzkiego.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę. Jak ważnym punktem na mapie gminy Kraszewice jest koniec świata od kilkunastu lat?
2: No, koniec świata jest takim wyjątkowym miejscem na mapie gminy Kraszewice, bo jest to taki punkt turystyczny. Miejsce, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski. Miejsce, które promuje gminę Kraszewice tutaj w całej Polsce, ale też nie tylko, bo również i poza granicami naszego państwa. Tak jak powiedziałam, miejsce wyjątkowe, tak? Miejsce, w którym znajduje się chata na końcu świata, palenisko, infrastruktura, miejsce, do którego można przyjechać pod namiot, z biwakiem, na piknik, nawet kamperem i spędzić tutaj nie tylko jeden dzień, ale także i kilka dni, odpocząć od takiego zgiełku miasta, wyciszyć się, no bo tak jak sama nazwa wskazuje, jak wcześniej mówiłam, nie ma tutaj żadnego zasięgu, telefonii komórkowej. No mamy tutaj internet, bo mamy tutaj takiego Wi-Fi hotspota. No ale jest to takie miejsce na uboczu. Naprawdę miejsce, do którego warto przyjechać i odpocząć.
1: Jesteśmy na terenie gminy Kraszewice. Dzisiaj także okazja dla wielu instytucji, także dla kół gospodyń wiejskich z gminy Kraszewice, żeby się pokazać, zaprezentować te pyszności. Koła gospodyń wiejskich prężnie działają w gminie?
2: Tak, koła gospodyń wiejskich bardzo prężnie działają w gminie Kraszewice. Mamy 11 kół gospodyń wiejskich i tak naprawdę, drodzy Państwo, gdyby nie one, to na pewno dzisiaj byłoby tu pusto. Więc 10 lat temu wójt Paweł Koprowski zaprosił koła gospodyń wiejskich do współpracy, do tego właśnie, aby zorganizować też taki festiwal i żeby koła mogły się tutaj wystawić. I tak naprawdę w dużej mierze dzięki nim, dzięki naszym paniom z kół, przyjeżdżają tutaj ludzie na ten festiwal smaków jesieni, bo jak sama nazwa mówi, smaki jesieni, kojarzy się to przede wszystkim z potrawami, z kulinariami. To jest taki festiwal kulinarny. Możemy tutaj naprawdę bardzo dużo takich potraw jesiennych, z darów jesieni sobie pokosztować, spróbować. No i dzisiaj też panie serwują pyszności. Są sosy grzybowe, są lecza, są bigosy, są pyzy, są knedle ze śliwkami. Wszystko to, co jest z darów jesieni, wszystko dzisiaj mamy na stoiskach.
1: Tak się zastanawiam, czy w tych daniach serwowanych dzisiaj przez koła gospodyń wiejskich jest także namiastka tych terenów, Kraszewic, okolic, jakichś przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, charakterystycznych tylko dla tej części regionu.
2: Myślę, że na pewno tak jest, ponieważ zupę cukiniową, zupę dyniową to już gotowały nasze babcie i prababcie, tak? I to są zupy, które teraz cały czas wchodzą nam w modę. Przez jakiś czas ich nie było, natomiast teraz wchodzą. To młodsze pokolenie kosztuje tych zup. No i te tradycje, te przepisy są oczywiście przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak jak jakiś na przykład przepis na tradycyjne pączki, na jakieś racuchy drożdżowe, tak? To są rzeczy, których teraz w sklepie no, nie kupimy. A jednak można je zrobić. I przede wszystkim są to robione też z naszych produktów, z naszych takich, które są wyhodowane w naszych lokalnych ogródkach.
1: No właśnie, bo gmina Kraszewice to z jednej strony koniec świata, to także koła gospodyń wiejskich, ale także mnóstwo działań, które odbywają się przecież nie tylko w tym miejscu, przez cały rok. Czym jeszcze może pochwalić się gmina?
2: W gminie Kraszewice znajduje się również jedyne w Polsce Muzeum Elementarza imienia profesora Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej. W tej chwili dworek, zabytkowy dworek, który jest w remoncie, więc to muzeum zostało przeniesione tymczasowo na czas remontu właśnie tutaj do Głuszyny, do naszego gminnego budynku, ale już niedługo oddamy do użytku ten dworek, także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie byli w muzeum, do odwiedzenia tego miejsca. Mamy wspaniałe, piękne wystawy elementarzy z całego świata. To są nie tylko elementarze polskie, ale elementarze z całego świata, podarowane przez różne osoby, ewentualnie też tutaj pozyskane przez panią dyrektor. Mamy taką specjalną klasę, jak to było w dawnych czasach, w dawnych latach szkolnych. Także ktoś, kto przyjeżdża i sobie to muzeum zwiedza, kręci mu się łezka wokół, ponieważ przypominają mu się czasy szkolne. Mamy kałamarze, pióra, więc można sobie warsztaty takie pisarnicze zrobić. Także no, wyjątkowe miejsce, jedyne w Polsce. Teraz akurat jak jest to miejsce w remoncie, pani dyrektor wraz z pracownicą jeżdżą po różnych instytucjach, kluby seniora, domy seniora, szkoły, właśnie z muzeum, z tymi warsztatami, realizując taki projekt Muzeum Bliżej Ciebie.
1: No właśnie, więc jak słyszycie, drodzy słuchacze, jest co najmniej kilka punktów obowiązkowych na mapie gminy Kraszewice, które trzeba odwiedzić, zacząć od końca świata, a później bliżej centrum już gminy szukać kolejnych takich ciekawych miejsc. Swoją drogą miałem okazję czytać elementarz w słynnym muzeum swego czasu. Muszę przyznać, że bardzo ciekawe wnętrza i bardzo ciekawe też przeżycie. Pewnie wrócę, prędzej czy później. A za tę rozmowę dziękuję. Pani Marta Pijanka, wójt gminy Kraszewice, była gościem studia plenerowego Live Plus Radia Centrum.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Oczywiście skąd? Z końca świata.
1: I my na końcu świata jeszcze pozostajemy. Będziemy tutaj do późnego popołudnia. Oczywiście mnóstwo atrakcji, o których piszemy także na rc.fm. Warto zajrzeć na naszą stronę w sieci. O godzinie 16 na tej scenie Równica, zespół, na który oczywiście czekamy. Na koniec moje szybkie pytanie. Próbowała już pani dań od kół gospodyń wiejskich, czy nie było okazji?
2: Jeszcze nie było okazji. Za chwilkę wracam na metę, bo już słyszę, że pierwsi biegacze przybiegają. Jak tylko wręczymy im medale, to zaraz idziemy sobie tutaj w taką podróż kulinarną po naszych stoiskach.
1: To ja chyba też się skuszę na taką małą podróż. Bardzo dziękujemy. Po raz kolejny słyszymy się już niebawem z końca świata, gdzie dzisiaj gości studio plenerowe Radia Centrum.
0: A w tym studiu Tomek Michalak. Dzięki wielkie. No i oczywiście do zobaczenia. Tak jak Tomek mówił, jesteśmy także na RCFM. Tutaj zaglądajcie, jeśli chodzi o program. No i 10. Festiwal Smaki Jesieni może być także w waszym zasięgu. Koniec świata jest blisko nas.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Przez 6 godzin udało się zebrać ponad 18 tysięcy złotych w ciągu 2 dni. Rozłożony był ten czas. Charytatywny kiermasz książek za nami. Podsumowanie w wiadomościach o 15.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 15.30. Co w regionie opowie o tym Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o zarzutach dla oszusta, książkowej pomocy dla zwierząt, a na koniec sport i strzeleckie Eldorado na boiskach południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Oszukał starszą osobę, podając się za prokuratora. Teraz prawdziwy przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości przedstawił mu zarzut oszustwa, a mowa o 58-letnim mieszkańcu Ostrowa Wielkopolskiego, który przybierając fałszywą tożsamość w celu wyłudzenia pieniędzy, działał w warunkach recydywy.
3: Na podstawie poczynionych ustaleń prawdziwy prokurator zarzucił mu, że w dniu 27 stycznia tego roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podając się za prokuratora, wprowadził pokrzywdzoną, tej starszą osobę, w błąd. Mężczyzna zadzwonił z zastrzeżonego numeru na jej telefon, informując o fikcyjnym zdarzeniu drogowym z udziałem jej wnuka. Następnie zażądał przekazania pieniędzy w kwocie 20 tysięcy celem zapewnienia sposobu uniknięcia przez wnuka odpowiedzialności karnej. Mężczyzna osobiście jako kurier odebrał odpowiednią kwotę, czym doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2: Powiedział Radiu Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna wcześniej był karany za podobne oszustwo. Tego na prokuratora dopuścił się w warunkach recydywy, czyli w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne. Oznacza to, że mężczyźnie grozi wyższa kara, w tym przypadku do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które teraz będą weryfikowane. Na wniosek prokuratora, oczywiście tego prawdziwego, Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował wobec 58-latka 3-miesięczny areszt tymczasowy. Oszustwa metodą na wnuczka czy na prokuratora zdarzają się regularnie. Dlatego przy okazji tego Maciej Meller przypomina, by odbierając telefon z żądaniem przelania pieniędzy, włączyć czujność i przypominać starszym członkom rodziny zasady bezpieczeństwa.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 18 100 zł udało się zebrać podczas dwudniowego charytatywnego kiermaszu książek dla podopiecznych Fundacji Zakręceni w Ostrowie Wielkopolskim. Choć wydarzenie trwało zaledwie 6 godzin, jego organizacja zajęła aż 3 miesiące, przekazała Radiu Centrum Iwona Trzcińska, prezes Fundacji Zakręceni.
4: Na kiermaszu znalazły się tysiące książek, a każda z nich mogła zamienić się w realną pomoc dla potrzebujących zwierząt. Organizatorzy podkreślają, że za końcowym wynikiem stoi praca ogromnej liczby osób, które na różnych etapach dołożyły swoją cegiełkę do przygotowania wydarzenia. Efekt? 18 100 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na badania, leczenie, zabiegi i kastrację zwierząt, a także zapewnienie im karmy i codziennej opieki. Te 18 100 zł to nie jest dla nas tylko liczba, podkreśla Iwona Trzcińska, prezes Fundacji Zakręceni. Jak dodała, za zebranymi pieniędzmi dzieją się konkretne historie i pomoc dla kolejnych psów i kotów, które będą jej potrzebowały. Po intensywnych tygodniach przygotowań organizatorzy przyznają, że teraz przyszedł czas na odpoczynek. Szczegółowe podsumowania i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób mają pojawić się w kolejnych dniach. Ale jedno podsumowanie jest już jednak pewne. Książki po raz kolejny pomogły zrobić coś dobrego, tym razem dla zwierząt. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Rzadko spotykany wynik na piłkarskich boiskach padł w sobotę w meczu Centry Ostrów. Kibice na stadionie przy ulicy Kusocińskiego obejrzeli aż 15 bramek. Centra pokonała Koronę Wilkowice aż 12-3. Z kolei w czwartej lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce dwukrotnie odrabiała straty w Gostyniu, by ostatecznie wygrać 3-2.
5: To była dwucyfrówka z przytupem. Tak można powiedzieć o zwycięstwie Centry Ostrów nad Koroną Wilkowice 12-3. 6 goli zdobył Jakub Kłobusek, po 2 Michał Kucharski, Piotr Wilgocki, a po jednym Szymon Kucharski i Szymon Strączkowski. Centra awansowała na trzecie miejsce w tabeli Redbox 5 ligi z 15 punktami. Skoro jesteśmy już przy dwucyfrówkach, nie pierwszy raz w tym sezonie tyle bramek strzeliła w A-klasie Raszkowianka Raszków, która 12-1 wygrała z Dąbroczanką Pępowo i jest liderem tabeli. Pogoń Nowe Skalmierzyce w Metalaser 4 lidze 2 razy przegrywała w Gostyniu z Kanią, by ostatecznie zwyciężyć 3-2. Bohaterem gości autor hat-tricka Patryk Banasiak. Pogoń jest trzecia w tabeli. Dużo niżej, bo na 14 miejscu plasuje się Ostrowia 1909, która w sobotę przegrała 0-1 na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska. Biało-czerwonym pasiakom szwankuje skuteczność. W 8 meczach strzelili tylko 7 goli i pod tym względem są zdecydowanie najgorszą drużyną w lidze. W klasie okręgowej drugie zwycięstwo z rzędu odniósł Beniaminek z Ostrowa. OKS 1926 wygrał 1-0 na wyjeździe z Pelikanem Grabów nad Prosną. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do godziny 16, grupa Texas Summer Sun. Jeszcze tak wrześniowo, ale temat letni w tytule, no i gdzieś tam się przewija przez piosenkę.

0: Zostaj mnie!
1: Reklama.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
1: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
6: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla Ciebie.

0: Między innymi będziemy zaglądać do internetu, a ten temat już w wiadomościach o 16. Groźby w internecie to nie są takie sobie groźby, które można wygłaszać, zresztą w ogóle groźby. Populacja największych polskich kotów, rysi zagrożona i te tematy w wiadomościach o 16 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie deszcz się trochę uspokoił w regionie, ale jeszcze do 18 może popadać intensywnie przez kilka godzin, aż do 22 lokalnie. 19 stopni teraz, 15 będzie o 22. Wiatr dzisiaj z południowego zachodu wieje intensywnie i w porywach do 65 km na godzinę. Biometr jest już niekorzystny, a na szczęście do naszego regionu wciąż dociera cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Znad południowej Europy, oprócz tego, że nad nami rozlegle roztacza swoje ramiona niż...
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
6: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
7: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
6: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
7: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
6: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
5: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

to chyba nie wszystko jedno, co dzieje się na liście przebojów Top 30, bo tam najintensywniej, no i okazuje się, że jak zerkniecie, to bardzo wysoko. Numer jeden to są właśnie te trzy słowa z piosenki, a właściwie najważniejsze, kto je wykonuje.

0: Reklama. Już 26 września w 3MK Arenie w Ostrowie Wielkopolskim wystąpi legenda polskiej sceny Maryna Rodowicz. A wraz z nią wyjątkowi goście Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Trzy niezwykłe osobowości, wielkie hity i koncert, którego nie można przegapić. Maryla Rodowicz z gośćmi. 26 września 3MK Arena Ostrów Wielkopolski. Informacje i bilety kulturairozrywka.pl.
1: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Kiedy kończy się lato, jak Kuba i Kuba śpiewają, to co? No to właśnie, to się robi zimno. Zazwyczaj. No, jak krajobraz zmienia się na jesienny, to...
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Pytanie, kiedy ogrzewać? Eksperci wskazali dokładną datę. Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Jedni wolą, jak jest cieplej, drudzy, jak jest chłodniej. Ale podobno są takie informacje, do których powinniśmy się stosować. Jeżeli mamy trzymać się tych konkretnych wytycznych, to może okaże się, że unikniemy jakichś takich historii związanych z tym, że na przykład będziemy mieć jakieś schorzenia albo problemy z wilgocią. Jednym słowem, chodzi o komfort. Eksperci wskazują, że temperatura w użytkowanych pomieszczeniach nie powinna spadać poniżej 16 stopni Celsjusza. Niższe wartości właśnie mogą sprzyjać rozwojowi pleśni czy prowadzić do poważnych problemów z wilgocią. Rekomendują, żeby, uwaga, w salonie i pozostałych pokojach temperatura wynosiła około 20 stopni, w sypialni wystarczy 17, w kuchni 18, a w łazience najlepiej trzymać temperaturę w przedziale od 21 do 22 stopni. To podobno komfort termiczny, no i ryzyko powstawania wilgoci. A generalnie potem wygląda to tak. Przewracamy się z boku na bok i kochanie, zamknij okno. Kochanie, otwórz okno.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: 24 minuty po godzinie 16, zanim jeszcze wiadomości z regionu, jeszcze będziemy przemierzać okolice, no właśnie, końca świata. Tam się znajduje Tomek Michalak, no i 10. Festiwal Smaku, do tego wszystkiego jeszcze Studio Mobilne Radio Centrum Live Plus, no i Tomek w takim niesamowitym towarzystwie.
1: Po raz kolejny witamy z końca świata. Tu oczywiście jest cały czas studio plenerowe Live Plus Radia Centrum i 10. jubileuszowa edycja festiwalu Smaki Jesieni. A ja teraz zawitałem do tej części, która jest tutaj absolutnie najpyszniejsza, czyli odwiedziłem koła gospodyń wiejskich, kilkanaście stanowisk tutaj kół z terenu gminy Kraszewice. No i proszę, jestem w miejscu, w którym gości koło gospodyń wiejskich Jaźwiny, a ze mną jest pani Agnieszka, która tutaj chyba dowodzi całym tym stanowiskiem, ale nie jest sama.
2: Nie dowodzi, jest nas wszystkich wiele, więc jakby myślę, że wszystkie wspólnie się do tego przyczyniłyśmy. Na naszym stoisku można zobaczyć coś takiego jak parowańce na słono z karkóweczką, z suróweczką, sos z karkóweczki z grzybkami, parowańce na słono z karmelem, chlebek ze smalcem, chlebek z serkiem, z papryczką wędzoną, serek podpuszczkowy, lemoniada, no i oczywiście coś do picia.
1: Te wszystkie pyszności przygotowywane przez całą ekipę. Widzę, że tutaj jeszcze taka kuchnia polowa, jak mogę spojrzeć, powstała.
2: Proszę, jak najbardziej. Tak, to nasze takie warunki polowe, jak to mówimy. Także mamy pewne kuchenki, podgrzewamy pyzy na ciepło, sosik na ciepło, także wszystko można świeżutko zrobione zjeść.
1: Czyli na końcu świata internetu nie ma, ale za to kuchnia polowa działa wyśmienicie. Prądu wam nie brakuje.
2: Na razie nie, zobaczymy, co będzie dalej.
1: Będzie dobrze. Drogie panie, dlaczego warto się pojawić tutaj u was na stanowisku? Kto jeszcze będzie tutaj promował koło gospodyń wiejskich? Proszę, proszę. I teraz tutaj panie tak, może ja, a może ja, a może ja, może ktoś inny. Bardzo proszę. Pani Moniko, dlaczego tu warto przyjść?
3: Warto spróbować regionalnych potraw. No i zobaczyć, pobawić się, można posłuchać muzyki. No, super.
1: No i właśnie o to chodzi. W tych potrawach, jak rozumiem, jest też chyba trochę gminy Kraszewice. Są takie elementy charakterystyczne?
2: No tak, no to są wszystkie nasze potrawy takie swojskie. No sery robione przez naszą szefową KGW, która ma własne krowy, własne mleko, więc jest to tak jak najbardziej naturalne, wszystko nasze, bez żadnych dodatków. No pyzy robione własnoręcznie, karpóweczka. Także no myślę, że to jest nasz atut taki, nie? Że to jest wszystko nasze własne, z naszych upraw i z naszych gospodarstw.
1: A drogie panie, ja mam teraz do wszystkich panie może takie właśnie pytanie. Dzisiaj to ręcznie robione pyzy, czy w domu u was też te produkty nadal powstają ręcznie? Czy jest na to czas, żeby takie rzeczy nadal jeszcze robić?
4: Tak, tak. Nasza mama jest z zamiłowania kucharką i zapewnia nam takie pyszności, także postanowiliśmy, że przedstawimy to teraz na końcu świata.
1: Świetnie, pięknie. To pani Marta z kolei. No cóż, jak widzę, chętnych nie brakuje do smakowania. Znikają zarówno te pajdy chleba, jak i pyzy, jak i te takie drobne buteleczki.
2: No, lemoniada nasza swojska, własnoręcznie pędzona.
1: Przymrużyła pani oko na słowo lemoniada, ale dobrze, lemoniada też znika ze stoisk kół gospodyń wiejskich i nie tylko. No to cóż, dobrego świętowania.
2: Dziękuję, wzajemnie wszystkiego dobrego.
1: To koło gospodyń wiejskich w Jaźwinach, a takich punktów tutaj właśnie na terenie chaty, na końcu świata jest kilkanaście, więc koniecznie musicie podejść, posmakować, jest absolutnie przepysznie. A my ze studiem plenerowym Live Plus Radia Centrum jesteśmy, przypomnę, na 10. jubileuszowej edycji Smaki Jesieni na końcu świata. To gmina Kraszewice. Oddajemy głos do studia.
0: Troszkę się obawiam o tym, jak on tak posmakuje tych różnych lemoniad i tu i tam, no to może się okazać, że jeszcze to ostatnie wejście będzie. No, będzie. Czekamy w takim razie. Tomek, na końcu świata. Tak to jakoś wyszło, jak zupełnie z tych podróżniczych historii. No, ale jesteśmy tam również muzycznie. Pamiętajcie, 10. edycja festiwalu Smaki Jesieni, koniec świata. No, co się dzieje?
5: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: 16.30 na zegarze, czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a ma je dla nas Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o alkowłamywaczu, rowerowej drodze przez Afrykę, a na koniec sport i wygrana kaliskich szczypiornistów w Brnie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Młody mężczyzna włamał się do domu i ukradł z niego alkohol. Część wypił na miejscu. Na dodatek uszkodził telewizor. Łączne straty wyceniono na około 4000 zł. Do zdarzenia doszło w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Mundurowi zajęli się sprawą i rozpoczęli ustalenie osoby odpowiedzialnej za włamanie. Ich działania doprowadziły do ustalenia podejrzanego. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Został zatrzymany, usłyszał już zarzut, do którego się przyznał.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskich policjantów. Sprawca tłumaczył swoje zachowanie wypitym wcześniej alkoholem. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z rodowitym ostrowianinem Kamilem Sierańskim. W ramach kolejnego spotkania z cyklu Podróże w kulturze gość zabierze uczestników wydarzenia w rowerową opowieść o wyprawie do Afryki, liczącą ponad 4,5 tysiąca kilometrów. Będzie o nocowaniu na dziko, ogromnym zmęczeniu, upałach i odwodnieniu, a także chwilach zwątpienia i samotności. W trakcie spotkania Kamil opowie o swojej pasji, dzięki której pokonał własne granice i spełnił swoje marzenia. Wspomni również o niezwykłych ludziach, których spotkał na swojej rowerowej drodze. Początek wydarzenia w piątek 9 października o 19 na małej scenie OCK. Wstęp jest wolny, a liczba miejsc siedzących jest ograniczona. Były emocje, odrabianie strat i mocna końcówka. Netland MKS Kalisz z kolejnym zwycięstwem w europejskich pucharach. W rewanżu z Handball Brno Kaliszanie wygrali na wyjeździe 25-23. Tym samym MKS awansuje do drugiej rundy EHF European Cup. Gospodarze wysoko zawiesili poprzeczkę, choć to Netland MKS Kalisz rozpoczął spotkanie od dwóch szybkich trafień. Handball Brno odpowiedział serią bramek i w 13 minucie prowadził 6-3. Kaliszanie nie pozwolili jednak rywalom długo cieszyć się przewagą. W 16 minucie doprowadzili do remisu 6-6, a dwie minuty później ponownie byli na prowadzeniu. Końcówka pierwszej połowy również należała do MKS-u i po 30 minutach było 12-11 dla gości.
4: Było to bardzo ciężkie spotkanie, na pewno dużo cięższe niż to w domu. Postawili nam bardzo ciężkie warunki zawodnicy z Brna. Przed swoją publicznością na pewno chcieli się pokazać, ale na szczęście wytrzymaliśmy ich napór i wygrywamy. Myślę, że to jest też taki sport po prostu agresywny. Sędziowie dzisiaj pozwalali na agresywną grę. Myślę, że gdzieś w tej agresywnej grze się też odnajdujemy i nie przeszkadzało nam to.
2: Powiedział Radiu Centrum po meczu w Brnie Dawid Molski, skrzydłowy Netland MKS Kalisz. Po przerwie Kaliszanie kontrolowali przebieg spotkania. Ich przewaga wzrosła do 4 bramek, a w 53 minucie wynosiła już 5 trafień. Gospodarze próbowali jeszcze walczyć, ale MKS nie pozwolił sobie odebrać zwycięstwa w Brnie. Przy dopingu kilkudziesięciu kibiców z Kalisza wygrał 25-23.
5: Ciężki teren, ciężki przeciwnik. Wiedzieliśmy, że oni nie odpuszczą. Przyjechaliśmy tutaj z takim założeniem, że nie ważymy 5 bramek zaliczki, to i tak chcemy wygrać dzisiaj ten mecz. To się udało spełnić, chociaż początek trochę mieliśmy nerwowy. Potem trochę już ustaliśmy sobie, co mamy grać w ataku, w obronie i wywozimy stąd zwycięstwo plus 2 bramki.
2: Dodał po meczu Mateusz Habior, środkowy Netland MKS Kalisz. 2 mecze i 2 zwycięstwa to oznacza, że Netland MKS Kalisz zameldował się w drugiej rundzie europejskiego pucharu. Teraz czeka na losowanie drużyny, z którą zagra w tym etapie rozgrywek. W puli są 64 zespoły, w tym Rebut KP Ostrowia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 17.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: smakujemy jesienią. Właściwie sprawdzamy, jak wyglądają smaki jesieni. Także do takimi zmysłami wszystkimi chyba teraz nawet pachnie już z końca świata tymi wspaniałymi potrawami, ale i nie tylko, bo tam jest spora atrakcji. 10. edycja festiwalu, na którym to Tomek Michalak i sprawdzamy, czy jest na miejscu.
1: Po raz ostatni dzisiaj łączymy się ze studia plenerowego Live Plus Radia Centrum z końca świata z gminy Kraszewice. Na scenie cały czas rozbrzmiewa muzyka, a w naszym plenerowym studiu kolejni goście. Ze mną jest pan Józef Olszewski, były wójt gminy Kraszewice w latach 2002-2014. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Rozmawiam dzisiaj z panem wójtem, bo to osoba, która, można śmiało powiedzieć, sprawiła, że koniec świata jest dziś absolutnie rozpoznawalny przez każdego mieszkańca naszego regionu, a miewa także turystów spoza południowej Wielkopolski i to wielu. Panie wójcie, jak to było z tym końcem świata i czy to był koniec świata od samego początku?
2: Nie, od samego początku to był róg świata.

0: Ponad 1000 mieszkańców, na pewno wszystko było zastawione, samochody, światła kompletnie zablokowane, paliło się ognisko, grała ta orkiestra tutaj, no jak to mówią, produkt regionalny też się lał tu, także tu cuda były. No.
1: No tak, ale jak w piosence u pana Gawińskiego, ostatecznie nie stało się nic.
0: Nic się nie stało, a na dowód tego, że nic się nie stało, to tu pod tym głazem są spisani wszyscy uczestnicy, którzy się chcieli dopisać i są tu, to całe listy są w butelkach i są przykryte kamieniem, że potomni kiedyś to odkopią i okazało się, że nie było tego końca świata.
1: No i bardzo dobrze, bo dziś możemy się cieszyć między innymi z kolejnej edycji imprezy, która już też na stałe wpisała się do kalendarza tych jesiennych wydarzeń w gminie Kraszewice, a więc smaki jesieni.
0: Tak, smaki jesieni są od 10 lat. Także są z roku na rok bardziej, można by powiedzieć, rozbudowane. Tych kół gospodyń wiejskich, tych produktów regionalnych coraz więcej. No i oczywiście Urząd Marszałkowski się włącza, tam zawsze coś dofinansuje. Także można jakieś zespoły ciekawe sprowadzić. No i nasze miejscowe, tu zespół folklorystyczny Zaprośnianki, czy Kór Kuźniczanie, no i Orkiestra Dęta OSP.
1: Koła gospodyń wiejskich z przepysznymi smakami tutaj dzisiaj. Tak uczciwie, czego miał pan okazję posmakować?
0: Praktycznie no wszystko można smakować. Ja już tyle lat smakowałem, że to praktycznie znam, ale wyśmienite mają wszystkie dane, jakie tu się pojawiają dania. No. A jeszcze jedna tu taka teraz impreza cykliczna wchodzi na koniec świata, już po raz drugi jest zlot motocyklowy. Zawsze w miesiącu sierpniu się odbywa, w tym roku był drugi zjazd i było gdzieś około 700 motocykli, to z całej Polski można powiedzieć, także to organizatorzy, bo to jest klub motocyklowy Chopper, no byli w szoku, że tu tak się dzieje teraz, nie?
1: I że można dojechać i nie ma z tym większego problemu.
0: No można zawsze dojechać, chętnie witamy, także jestem jeszcze teraz radnym, także musieliśmy to jakoś uporządkować, bo tak się okazało, że jedna grupa jest druga, trzecia, nagle wszyscy zjeżdżają. No i niestety musimy to trochę ucywilizować, żeby wszyscy naraz tutaj nie byli, szczególnie jeżeli chodzi o weekendy, no takie to jest popularne, no taka ciekawostka jeszcze, jak właśnie wtedy miał być ten koniec świata, tu w 2012 roku przyjechało, taka młoda para przyjechała, no i gościu się oświadczył swojej dziewczynie, nie, no i musiałem im potwierdzić, że tu został przyjęty. Potem takie zaświadczonko do Warszawy z wysłałem, bo akurat nie z Warszawy byli. No.
1: Jak losy tego małżeństwa się potoczyły na końcu świata? Chyba wszystko dobrze.
0: Wszystko dobrze z tego, co wiem, że miał ślub był zapowiedziany, reszty nie wiem, czy się odbył, ale przypuszczam, że się odbył. No.
1: Jeżeli państwo nas słyszycie, to koniecznie musicie dać znać. Wraz z panem wójtem oczywiście czekamy na dobre wieści. No cóż, to ja bardzo dziękuję za tę także lekcję historii, jakby nie patrzeć. Od kilkunastu lat spogląda pan na gminę Kraszewice, już nie jako wójt, teraz jako radny. Na koniec jeszcze to pytanie, dlaczego warto odwiedzić gminę? Poza tym miejscem, w którym jesteśmy tutaj teraz.
0: No, mamy kilka powodów. Przede wszystkim mamy Muzeum Oświaty Mariana Falskiego. Był taki okres, że tu Marian Falski mieszkał, to koordynacja w Kuźnicy Grabowskiej tutaj tworzył, nie? Także ten elementarz. Około 150 egzemplarzy jest elementarza z różnych stron świata. W tej chwili tam jest remont akurat, ale do końca roku się z tym uporamy i wtedy będziemy mieli piękne pomieszczenie. Chociażby z tego względu. No. Też Różycki, ojciec tego Różyckiego, który właśnie złamał Enigmę, też tutaj pochodził z Kraszewic. Także tu też no, ma swoją ławeczkę i pomnik tam przy 1100-letnim cisie. To też taki ewenement, pomnik przyrody. Także naprawdę jest dużo tu takich rzeczy, no i piękne krajobrazy, stawy, co się tylko chce.
1: No. No to zachęcamy oczywiście do tego, żeby nawet nie dzisiaj, ale też w kolejnych dniach w miarę możliwości pojawić się w gminie Kraszewice, nie tylko na końcu świata. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Pan Józef Olszewski, były wójt gminy Kraszewice w latach 2002-2014.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to była też nasza ostatnia dziś rozmowa w studiu plenerowym Live Plus Radia Centrum. 10. edycja festiwalu Smaki Jesieni powoli dobiega końca. Myślę, że za rok spotkamy się tutaj mniej więcej o tej samej porze i będziemy świętować i rozpoczynać już kolejną dekadę tego festiwalu. A jeżeli znajdziecie odrobinę czasu, to wpadajcie oczywiście na koniec świata. Studio plenerowe Live Plus Radia Centrum dzisiaj właśnie z tego miejsca w gminie Kraszewice. Oddajemy głos do Kalisza.
2: Dzięki, Tomek Michalak, na miejscu. Teraz już możesz już tak półoficjalnie, za kilka minut

zaczyna się zabawa z zespołem Megi. Zresztą program znajdziecie też na RCFM. 10. edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata. Tam jesteśmy, tam byliśmy i będziemy jeszcze w różnych miejscach. I tu, i tam.

0: 5 minut przed godziną 17 jeszcze wieści od Macieja Kmiecika, jeśli chodzi o ostrowskich lekkoatletów.
1: Na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce dla lat 16, Mistrzostwach Polski Młodzików rozgrywanych w Lublinie jako mały memoriał Janusza Kusocińskiego, lekkoatleci stali zdobyli złoty medal w sztafecie mix 4x100 metrów, skład Jakub Nowak, Gabriela Biernacka, Kacper Kryś i Jagoda Klar zdobyli złoty medal. Wyprzedzając AML Słupsk, proszę sobie wyobrazić o 0,01 sekundy. Tam na finiszu Jagoda Klar, która prowadziła z minimalną przewagą, potknęła się na końcu, ale jakoś siłą rozpędu dobiegła na metę, wygrywając to właśnie o 0,01 sekundy i złoto dla stali, srebro dla AML-u Słupsk, brąz dla AZS-u UMCS Lublin. Nie był to jedyny stalowy medal w tego dnia, drugiego dnia mistrzostw, bowiem wcześniej brązowy krążek w biegu na 300 metrów wywalczyła Gabriela Biernacka, więc dwa medale ostrowskich lekkoatletów w kategorii młodzika U16 na tyle co zakończonych PZL Mistrzostwach Polski do lat 16 w Lublinie. Jeśli dobrze liczę, to 22 i 23 medal rangi Mistrzostw Polski ostrowskich lekkoatletów w tym sezonie, a same sztafety zdobyły 7 medali w tym roku, także no niebywały wyczyn, no i można powiedzieć, że ostrowska królowa sportu sprintem stoi ze znakomitymi zawodnikami, zawodniczkami, ale też przede wszystkim fantastycznym trenerem Michałem Walczakiem i wszystkimi osobami, które z nim współpracują, i dzięki temu jest kolejny sukces ostrowskiej lekkoatletyki. KS Stalera Ostrów Wielkopolski kończy Mistrzostwa Polski w Lublinie z 2 medalami, złotem w sztafecie 4x100 mix oraz brązem Gabrieli Biernowskiej w biegu na 300 metrów. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na dziś.
3: W niektórych miejscach już się lekko wypogodziło, a w niektórych wciąż jeszcze zachmurzenie duże jeszcze pada i będzie padać do 22 w wielu miejscach regionu południowej Wielkopolski. 19 stopni teraz jeszcze utrzymuje się na termometrach, o 22 już 15, a jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, temperatura spadnie do 11 stopni. Wiatr jeszcze nadal momentami porywisty z kierunków południowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
5: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszun.
7: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
5: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 17 to już najwyższy czas na...
2: Hity ponad czasem.
3: Szedę kolor na początek.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu
4: Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
5: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Takie sobie spokojne rytmy popołudniowe, niedzielne, jeszcze weekend, więc korzystajmy. Międzynarodowy Dzień Sportu Akademickiego. Może zaczniemy coś uprawiać. Jeżeli każdy z nas ma jakieś takie swoje myśli dotyczące tego, że wziąłby się za taką albo taką dyscyplinę, albo po prostu zaczął się trochę ruszać inaczej dodatkowo, no to może to jest taki moment, żebyśmy wspólnie coś przedsięwzięli. Poza tym dzień przedszkolaka, więc te pierwsze kroki można stawiać. A przy okazji wszystkich przedszkolaków pozdrawiamy. Jest dzień doceniania żony. No i to, co możecie sobie dzisiaj naprawdę wrzucić na talerz jeszcze wieczorem. Dzień parówki, dzień parówkożercy. Jeżeli są tu tacy, to proszę bardzo, pewnie wśród przedszkolaków na pewno.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

Hity ponad czasem jest taki hit ponad czasem, który w ogóle właściwie w żaden sposób nie przystaje do czasu. Chociaż najlepiej słucha się go jesienią. Jeszcze astronomicznego lata, 3 dni, równonoc jesienna przed nami. A to czym zaczyna się jesień? Przypomnij nam o tym Czesław Niemen.

0: Pięknie było, ale się skończyło. Nie, po prostu troszkę popadam przed Polską niebezpieczne godziny w pogodzie, jeśli chodzi o ścianę deszczu, która się wedrze do naszego kraju. A to wszystko jest związane z frontem atmosferycznym, który z zachodu wkroczy z rozległą strefą opadów. Animacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazuje, jak ten deszcz będzie się przesuwał w głąb kraju. A w ciągu najbliższych 8 godzin, jak to będzie wyglądało, już od około kilkunastu minut na zachodzie, północnym zachodzie kraju, już tam się ten strefa frontowa szybko rozbudowuje. U nas też ściany deszczu w niektórych miejscach w regionie były i do 22 deszcz jeszcze się może pojawić, a około 19 czy 20 pas tych najsilniejszych opadów będzie ciągnął się od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę właśnie i Kujawy, aż po Warmię i Podlasie. Lokalnie ten deszcz może być intensywny, szczególnie wyróżniają się na tej animacji okolice Zielonej Góry, ale też Poznania, Torunia czy Olsztyna. Kolor pomarańczowy i czerwony to największe natężenie opadów. Jeżeli macie moment, to zerknijcie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama. Hity ponad czasem. Radio Centrum.

Odwieczne pytanie, co tutaj decyduje o naszym szczęściu, jak być szczęśliwym. Happy people, Jazu, może po prostu wystarczy posłuchać swojej ulubionej piosenki i przez chwilę poczuć to właśnie to.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Powoli czas na październikowe spotkanie studentów z, no właśnie, ze swoimi zajęciami, a przy okazji ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, żeby upewnić się, czy studenci mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. To się nie dzieje automatycznie, bo trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i tak do 10 mm spodziewajmy się opadów. Maksymalnie od 15 do 16 stopni jutro w ciągu dnia, więc zdecydowanie chłodniej. Wiatr umiarkowany, okresami jeszcze dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę, powoli słabnący. Będzie wiał z północnego zachodu i z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
6: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
7: Nie dzieje się to automatycznie.
6: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
7: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
6: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
5: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Ajaj, jeszcze się nie rozkręciło, jeszcze nie było pierwszego wykładu, o ćwiczeniach nie wspomnę, tu już trzeba coś w dziekanacie załatwiać. 3 minuty po 18, no ale to chyba dla swojego dobra. Wracamy do hitów ponad czasem, już teraz na 106.4.
2: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Taki manifest Wandy Kwietniewskiej, kto ją widział i słyszał niedawno blisko Kalisza w Opatówku, ten wie, że w fantastycznej formie, czyli Wanda i Banda, nie będę Julią. Niedziela 20 września, buntujecie się przeciwko czemuś? No przeciwko temu, że kończy się weekend? No to ja wam powiem, jeszcze jest parę godzin do wykorzystania.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: under my skin.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Reklama.

18.28, Gloria Gaynor's Revive, jeszcze hity ponad czasem, niezmiennie będzie Louis Armstrong, czyli taki klasyk, ale i 2 plus 1, zajrzymy do rodzimego podwórka sprzed lat i między innymi coś na czasie, no to na czasie takiego również związanego z parkietem i z tańcem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jutro Światowy Dzień Świadomości Choroby Alzheimera. A tymczasem polski system opieki nad osobami z tą chorobą nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed tym świętem. Wiadomości o 19:00, szczegóły dotyczące tych informacji. No i jeszcze letnia Grand Prix w skokach narciarskich. To już się dzieje.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro zdecydowanie chłodniej. Nastąpi wyraźne pogorszenie się warunków atmosferycznych. Pogoda zmieni się na dynamiczną. Niekorzystne warunki na obszarze kraju będą jutro przeważać i będziemy pod wpływem układu niżowego ze środkiem głównym w rejonie Zatoki Bałtyckiej. Z zachodu będzie się przemieszczała w ciągu dnia strefa frontów atmosferycznych. Zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Od 15 do 16 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany, jeszcze okresami dość silny. W porywach do około 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła 19. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie i w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia-Pomorze Przednie o 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
6: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
5: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
6: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
5: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthal.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nawet jeśli słyszę letni Grand Prix, to zaraz mi się już wyświetla sezon zimowy. 4 minuty po 19, a tu spokojnie, jeszcze lato, jeszcze wieczór dobrze nastrojony, tak muzycznie, z hitami ponad czasem. No bo dobrze nastrajamy, tak niezależnie od tego, jaka pora roku. Już teraz Bee Gees, będzie także m.in. Whitney Houston i pocieszanka Andrzeja Rybińskiego.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

0: Gdyby tak dosłownie brać pod uwagę pogodę, to jutro rzeczywiście będzie inaczej, dynamicznie. I do tego wszystkiego jeszcze porywisty wiatr, który jakoś nie odpuszcza. Ale jeżeli chodzi o to, co nas pociesza, to właściwie każdego dotknie to samo. Jutro zaczynamy poniedziałkowym graniem na 106.4, które mam nadzieję będzie Was w dobry nastrój wprowadzać. A dzisiaj jeszcze hity ponad czasem. Andrzej Rybiński już powoli nam dziękuje, my jemu też. Ale będzie i między innymi David Hasselhoff, będzie Tani Tati Karam, będzie Manam.
1: Od radia. Słowo.
2: Słowo
1: w Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
3: Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Słowo.
2: Słowo.
3: Hashtag warto posłuchać.
1: Od radia dla Ciebie.

0: To nieprawdopodobne. Pamiętacie 1996 rok i 20 września i warszawskie lotnisko Bemowo. 30 lat mija od występu Michaela Jacksona w Warszawie. Na kilka godzin to miejsce stało się centrum światowego popu i to był taki więcej niż koncert, bo symbol ostatecznego otwarcia się na zachód. Blisko 120 tysięcy fanów i 300 ton sprzętu złożyło się na to widowisko i ono na pewno przeszło do historii polskiej sceny koncertowej, ale nie tylko, bo to było ostatnie tournée w karierze artysty i Warszawa znalazła się wśród 57 miast na mapie trasy, która obejmowała 82 koncerty na 5 kontynentach. W sumie pojawiło się na tych występach łącznie ponad 4 miliony fanów.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

9 minut pozostało do godziny 20. Mówiłam o 30. rocznicy koncertu Michaela Jacksona na Bemowie. Jeszcze w dzisiejszych spotkaniach hitów ponad czasem pojawi się Michael Jackson, a o 20. tak minął tydzień, czyli magazyn, w którym możecie wysłuchać tego, co działo się w regionie południowej Wielkopolski w minionych dniach. A no 20. także informacje z kraju i ze świata. No i między innymi będziemy zaglądać tam, gdzie utrudnienia w ruchu, to daleko, bo dotyczy Szczecina, a jeszcze do tego wszystkiego będziemy opowiadać o tym, jak legendarny kierowca wystartował w rajdzie w Argentynie. Sobiesław Zasada, szczegóły już za kilka minut na antenie Radia Centrum. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, jeszcze weekend i jeszcze odpoczywamy. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest... Społeczna Akademia.
2: Pogoda na jutro.
3: A jutro w ciągu dnia wyraźne pogorszenie warunków atmosferycznych, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu do 10 mm, maksymalnie od 15 do 16 stopni, więc chłodniej. Wiatr jeszcze okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę będzie z północnego zachodu i z zachodu, a od północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza za frontem atmosferycznym. Będziemy pod wpływem układu niżowego, z zachodu na wschód będzie się przemieszczała w ciągu dnia strefa frontów atmosferycznych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Studia magisterskie i licencjackie. www.san.edu.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii, Pomorzu Uprzednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 1967 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Remont ulicy Romańskiej w Kaliszu. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Rzymskiej do ulicy Wenedów i nie będą utrudniały przejazdu, ale jeszcze w tym roku kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem tej ulicy i objazdami.
2: Najpierw prace będą prowadzone poza jezdnią. Na odcinku od ulicy Rzymskiej do Wenedów powstanie uzbrojenie techniczne, kanał deszczowy oraz infrastruktura pod linię oświetleniową. Te prace mają potrwać mniej więcej 2 miesiące. Jak powiedział Radiocentrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, w drugim etapie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni w nowym przebiegu. Powstanie też droga dla pieszych i rowerów po prawej stronie patrząc od ulicy Rzymskiej. I już przy tych pracach nastąpi zamknięcie odcinka dla ruchu samochodowego. To będzie oznaczało objazdy przez ulicę Lechosławską do Chotowa i drogi wojewódzkiej 450 do Kalisza lub przez ulicę Sulisławicką. Remont 2,5-kilometrowej ulicy Romańskiej od Rzymskiej do Zachodniej będzie wykonywany etapami. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony złotych, a prace zaczynają się w środę 16 września i mają potrwać 2 lata. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Kiedy sięgam po aparat, staram się skupić na tym, co najpiękniejsze, powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, której wystawę zdjęć można właśnie oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie, a na fotografiach można zobaczyć Lunę, Nocka, Felka, Japońca i Mruczka, czyli koty fotografki. Ta nie ukrywa, że fotografowanie zwierząt towarzyszących jej przez całe życie uczy cierpliwości i wytrwałości, ale też daje wytchnienie.
3: Prace są w czerni i bieli nie bez powodu, ponieważ w dobie, gdzie jest pełno barw, w dobie przebodźcowania, takie ukojenie jest dość ważne. Chciałabym, żeby też widzowie dostrzegli niewidzialne. Chcę, by zatrzymali się nad kocim spojrzeniem, zobaczyli w nim istotę czującą, istotę, która kocha, tęskni, boi się, potrzebuje bliskości. Dokładnie tak samo jak my. Mam głęboką nadzieję, że te kadry poruszą w tłumie strunę empatii. Może ktoś pomyśli o tych bezdomnych, skrzywdzonych właśnie kotach, które wciąż czekają, aż ktoś zauważy ich wewnętrzne światło.
1: Powiedziała Radiu Centrum Monika Niemczewska, autorka wystawy A kocie i Niang można oglądać w Zajezdni Kultury w Pleszewie.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Samorząd Krotoszyna ma pomysł na zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym. Plan wydaje się prosty. Samochody schować pod ziemię, a przestrzeń do góry oddać mieszkańcom. Potrzeba jednak funduszy.
4: Tereny przedworcowe mają ogromny potencjał i chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego przygotowaliśmy dokumenty aplikacyjne do programu, który pozwoli nam stworzyć parking podziemny z funkcją ukrycia dla naszych mieszkańców. Na górze uporządkowana przestrzeń dla naszych mieszkańców, a pod ziemią parking i infrastruktura, która w sytuacji kryzysowej może mieć ogromne znaczenie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Teren przy dworcu stanowi istotną przestrzeń komunikacyjną i funkcjonalną. Ich obecny stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Samorząd stara się nadać temu miejscu nowy blask, by mogło stać się prawdziwą wizytówką miasta dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych.
0: Radio Centrum.
1: Mieszkańcy gminy Lisków pozbyli się kolejnych ton azbestu. W ramach zakończonego programu z 13 gospodarstw rolnych odebrano niemal 79 ton tego materiału. Z możliwości odbioru mogli skorzystać rolnicy, którzy otrzymali i rozliczyli środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tego typu akcje pozwalają na bezpieczne pozbycie się i zagospodarowanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Na przeprowadzenie akcji gmina pozyskała ponad 54 tysiące złotych dofinansowania.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Gdzie znajduje się najbliższy punkt, gdzie można się schronić w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiada nowa aplikacja Gdzie się ukryć? Warto ją zainstalować już teraz i co ważne, aplikacja działa także w przypadku braku dostępu do sieci.
5: Gdzie się ukryć? To nowoczesne i przyjazne narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i skuteczności. Wystarczy telefon komórkowy typu smartfon, by w sytuacji nagłego zagrożenia, na przykład bardzo silnego wiatru czy potencjalnego zagrożenia środkami napadu powietrznego, szybko odnaleźć najbliższe punkty schronienia oraz uruchomić nawigację na mapie. Co ważne, po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline. Punkty schronienia to istniejące obiekty budowlane lub ich części, które podnoszą bezpieczeństwo w chwili zagrożenia, takie jak przejścia podziemne, tunele, stacje metra, garaże podziemne i inne podziemne podobne miejsca. Aplikacja nie pokazuje z kolei schronów. Dostęp do niej jest bezpłatny. Obecnie można ją pobrać ze strony gdziesieukryć.pl. W kolejnych tygodniach będzie dostępna także w sklepach aplikacyjnych. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wystarczy jedna osoba, która udzieli pomocy, by uratować komuś życie. Czasami jednak strach i niewiedza powodują, że takiej osoby nie ma. Dlatego samorząd województwa wielkopolskiego rozpoczyna szkolenia z pierwszej pomocy, w których wezmą udział panie i panowie z kół gospodyń wiejskich. Pierwsza akcja odbyła się w Liskowie w powiecie kaliskim.
6: Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać, więc jak najbardziej szkolenia, jak najbardziej właśnie takie praktyczne rzeczy.
7: Tak jak my mamy mieszkańców w różnym wieku, więc starali będziemy się, żeby im jak najbardziej pomóc, jeżeli będziemy miały przeszkolenie AED, które na przykład nie w każdej wsi jest, ale przyjeżdżamy, mamy w innych większych miejscowościach, na przykład u nas w Cekowie, może będzie taka sytuacja, że będziemy umiały z tego skorzystać i na pewno komuś pomożemy.
8: Bierzemy udział w różnego rodzaju festynach i tak dalej. Podczas niektórych takich festynów dochodziło do omdleń i tak dalej, więc takie szkolenia są bardzo, bardzo potrzebne.
1: Powiedziały Radiu Centrum uczestniczki. Podczas szkolenia uczyły się m.in. obsługi defibrylatora AED i opatrywania ran. Od strony praktycznej, by w chwili potrzeby zadziałać instynktownie i nie bać się pomóc.
9: Zazwyczaj niestety w takiej sytuacji działa też stres. Świetnie to widać na przykład w przypadku ostatnich wypadków drogowych z pociągami, kiedy kierowca wjeżdża pod drogatki i nie wie, co ma zrobić. Tak samo jest z udzielaniem pierwszej pomocy. W takiej sytuacji, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z kimś bliskim, kogo znamy, dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek tak naprawdę, mimo że świetnie nawet to potrafi, czasami ćwicząc to często, blokuje po prostu swoją głowę i nie wie, co ma zrobić. Niestety też w takich sytuacjach działa psychologia tłumu. Jeżeli jest wiele osób na przykład na jakimś wydarzeniu, ciężko, żeby się znalazł jeden ochotnik, który tak naprawdę zarządzi całą akcją, a to jest kluczowe w takiej sytuacji.
1: Powiedział Radiu Centrum instruktor Patryk Reśliński. W całej Wielkopolsce zostanie przeszkolonych ponad 1000 osób. Pomysłodawcą jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Bezpieczna droga do szkoły to akcja realizowana we wrześniu przez kaliskich policjantów. Od końca wakacji mundurowi starają się przypominać dzieciom i młodzieży o zasadach ruchu drogowego. Starają się również przypominać rodzicom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
10: Bezpieczeństwo najmłodszych jest jednym z naszych priorytetów, tak więc zadbajmy o to, aby ci najmłodsi uczestnicy dróg bezpiecznie mogli dotrzeć do szkoły. Fotelik lub inne urządzenie, które jest przeznaczone do przewożenia dzieci, ma zapewnić im bezpieczeństwo poprzez prawidłowe zapięcie pasa. Czy są to pasy trzypunktowe, czy pięciopunktowe, muszą przechodzić w odpowiednich częściach ciała i tak, aby podczas zdarzenia dziecko nie doznało obrażenia, głównie jeśli chodzi tutaj o okolice szyi, i było bezpieczne. Są różne urządzenia, są to foteliki, są to różnego rodzaju zapięcia, które możliwe są do wykorzystania podczas przewożenia dzieci.
1: Przypomina słuchaczom Radia Centrum podkomisarz Joanna Wejman z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Kaliscy policjanci odnotowują znaczny spadek liczby ujawnionych wykroczeń dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Warto jednak podkreślić, że w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci przewozić należy dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga miłośnicy historii, kolei i lokalnego dziedzictwa. 25 września tego roku o godzinie 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbędzie się 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo – Historia Pleszewsko-Krotoszyńskiej Bany.
11: To wyjątkowe spotkanie poświęcone będzie historii kolei wąskotorowej, która przez dziesięciolecia łączyła miejscowości regionu i na trwałe wpisała się w krajobraz południowej Wielkopolski. Uczestnicy konferencji poznają fascynujące historie dawnych linii, stacji i ludzi związanych z kolejowym dziedzictwem naszego regionu. W programie znalazły się interesujące wystąpienia ekspertów i pasjonatów. O historii i rozwoju małych kolei opowie dr Filip Bebenow. Śladami dawnego dziedzictwa biorą uczestników konferencji także Grzegorz Śnieciński, dr Stanisław Borowiak oraz dr Maciej Kowalczyk. Konferencja wpisuje się w obchody 125-lecia Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej. Organizatorzy, czyli burmistrz miasta i gminy Pleszew, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, zapraszają wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny. 6. Regionalna Konferencja Naukowa Wąskotorowe Dziedzictwo 25 25 września o 11 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Niech historia znów wyruszy w drogę, zaś swoją obecność na konferencji trzeba potwierdzić telefonicznie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: Agresywny mężczyzna miał kilkukrotnie grozić pozbawieniem życia kilku osobom, które pracowały w pobliżu jednej z jednostek OSP w gminie Przygodzice. Do zdarzenia doszło 10 września. Sprawą zajęli się ostrowscy śledczy. Mężczyzna trafił w ręce stróżów prawa.
12: 41-latek był już wcześniej znany policji. Zaledwie 3 dni wcześniej, bo 7 września, miał zaatakować swoją byłą partnerkę. Według ustaleń policjantów kobieta została kilkukrotnie uderzona pięścią w twarz i doznała obrażeń ciała. Na wniosek mundurowych oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że najbliższe miesiące 41-latek spędzi w areszcie.
5: Przekazała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Sprawa jest w toku.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Spotkali się w Kaliszu, by rozmawiać nie tylko o przyszłości. Za nami ogólnopolskie spotkanie kronikarzy OSP, na które przyjechali strażacy ochotnicy z 10 województw. Wzięli udział w dyskusjach, wykładach i warsztatach.
13: To są ludzie, którzy swoją pasją tak naprawdę pomagają nam ocalić to, co może zostać zapomniane. To są ludzie, którzy są kronikarzami przy ochotniczych strażach pożarnych, którzy dokumentują na bieżąco działania, wyszukują dane historyczne i utrwalają to na przyszłość, dla przyszłych pokoleń. Bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy podczas tych części warsztatowych, wymiana doświadczeń. To jest coś, co jest nieocenione, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tak naprawdę pamięci. No bo to ci ludzie właśnie tworzą pamięć na przyszłość.
5: Powiedział Rady Centrum Ben Sassi ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd trwał 3 dni, a jego częścią była wystawa najstarszych i najbardziej okazałych ksiąg kronikarskich.
0: Tak minął tydzień. Środa.
1: To kolejny krok do zielonej i tańszej energii w Odolanowie. W sumie na dachach i posesjach mieszkańców, ale też na budynkach publicznych do końca czerwca przyszłego roku pojawią się 624 kompletne instalacje fotowoltaiczne, a firmy specjalizujące się w instalacjach wraz z magazynami energii miały czas na składanie swoich ofert do poniedziałku. Projekt w formule zaprojektuj i wybuduj sfinansowany jest z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy.
14: Projekt podzielono na 4 części. Pierwszy dotyczy Odolanowa, drugi miejscowości Boników, Garki, Huta, Nadstawki, Raczyce, Świeca i Uciechów. Trzecia część dotyczy wioski Baby, Gliśnica, Gorzyce Małe, Kuroch, Kaczory, Nabyszyce, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie oraz Wierzbno. Na końcu instalacje pojawią się na budynkach użyteczności publicznej w gminie Odolanów. Jak wyjaśnia Marcin Szorski, burmistrz gminy i miasta Odolanów, wykonawcy będą odpowiadać za przygotowanie indywidualnych projektów budowlanych i wykonawczych dla każdego budynku. Natomiast inżynierowie i projektanci będą zobowiązani do analizy konstrukcji dachów. Ocenią też stan istniejących sieci elektrycznych. Wykonawcy będą opiekować się instalacjami przez wiele lat, a ich właścicielem przez 3 lata będzie gmina. Pod koniec 2025 roku 3 gminy, Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce, podpisały umowę opiewającą na 50 milionów złotych w ramach KPO, aż 30 milionów złotych przypadło gminie Odolanów. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Od ponad roku mieszkańcy kamienicy przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu, w której doszło do pożaru, mieli zgłaszać służbom i MZBM-owi, że w mieszkaniu, w którym pojawił się ogień, opalane są przewody w celu odzyskiwania materiałów wtórnych, gromadzone są śmieci, a klatka zanieczyszczana jest fekaliami i może dojść do nieszczęścia. Ich przewidywania się sprawdziły. A dlaczego nic nie zrobiono z trudnymi lokatorami, pyta w interwencji poselskiej Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
15: Było przecież zakłócanie porządku, gromadzenie odpadów, zanieczyszczeń części wspólnych, stwarzające niebezpieczeństwo pożaru i można było przewidzieć, że zdarzy się nieszczęście. Obecnie zauważyć można niestety zrzucanie winy na przepisy, a one dają szereg możliwości aż do ostatecznej eksmisji. Znaczący jest też brak konkretnej odpowiedzi ze strony urzędu i prezydenta miasta. Dlatego złożyłam w tej sprawie pilną interwencję i czekam na podjęcie skutecznych działań, aby zapobiec tak takim zdarzeniom w przyszłości. A panu prezydentowi radzę mniej polityki, a więcej pracy dla Kaliszan.
1: Powiedziała Radiu Centrum posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, która jako wiceprezydentka Kalisza zajmowała się kwestiami mieszkaniowymi. MZBM wydał oświadczenie w tej sprawie. Tłumaczy, że od wielu miesięcy działa zgodnie z obowiązującym go prawem. W oświadczeniu przez nas wydanym wyjaśniamy, jakie podjęliśmy działania i dlaczego nie doszło jeszcze do eksmisji, powiedziała Radiu Centrum Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM, poproszona o komentarz w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Treść interwencji poselskiej oraz oświadczenie MZBM znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
1: Zestawy do zabezpieczenia miejsca wypadku otrzymało 10 jednostek OSP z południowej Wielkopolski. To walizkowe zestawy znaków zapora 1, służące do szybkiego i bezpiecznego oznakowania oraz zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego, wypadku lub innej akcji ratowniczej.
16: Ten sprzęt przyda się na pewno, jak będą ulewne opady. Są tam worki, żeby piaskiem zasypać, na przykład ziemią, czy tam piaskiem, czy coś w okolicy. No i to tworzy zapory. Są światła ostrzegawcze i są też barierki. W tym roku jest bardzo spokojnie u nas. Na ten moment mamy 27 wyjazdów. W tamtym roku było więcej. Mieliśmy około 100 wyjazdów w tamtym roku.
1: Powiedział Radiu Centrum Mikołaj Błazik, druh z OSP w Liskowie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Kaliszu, który regularnie przeznacza pieniądze na doposażenie straży. W ten sposób jednostki otrzymują różnego rodzaju sprzęt i zestawy niezbędne do ratowania życia, zdrowia i mienia.
17: Bardzo się cieszę, że ten sprzęt przekazujemy, że został zakupiony ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jednostki samorządu województwa wielkopolskiego. 10 takich zestawów dla Was. Te zestawy trafiają do wszystkich powiatów w południowej Wielkopolsce w swoim zasięgu, obejmując działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. W ten sposób cały czas poprawiamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a tutaj po prostu jest sprzęt, który obyście go nie musieli wykorzystywać, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to żebyście go mieli na stanie.
1: Dodał Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Na przekazaniu w WORD-zie w Kaliszu nie było jedynie OSP Kwileń z gminy Chocz w powiecie pleszewskim, która tego dnia miała uroczystość przekazania sztandaru i włączenia jej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zestaw otrzymała w czasie wydarzenia. Niebawem część jednostek otrzyma zestawy AED.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Galeria Bezdomna po raz kolejny w Kaliszu. Po raz drugi odbędzie się w Wanatówce tuż przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: 16. Galeria Bezdomna, organizowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem imienia Ryszarda Szymańskiego, to wydarzenie otwarte dla wszystkich twórców. Bez narzuconego tematu, bez sztywnych ram i co najważniejsze, bezpłatnie. Swoją twórczość będą prezentowali fotografowie, malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy, muzycy, tancerze, performerzy i wszyscy, którzy chcą podzielić się swoją pasją z odbiorcami. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Tak jak ich przylot symbolizuje nadejście wiosny, tak ich odlot zwiastuje jesień i zimę. Mowa o bocianach, które w większości opuściły już południową Wielkopolskę i są w drodze do Afryki. W ich gronie są także Przygoda i Dziedzic oraz trójka ich tegorocznych potomków. Chociaż zdarza się, że niektóre z tych ptaków pozostają w Polsce lub Europie.
18: Pewnie gdzieś tam jakieś zapóźnione pojedyncze osobniki, czasami już takie, które nie odlecam, bo są niesprawne, albo odlecam gdzieś blisko. W zeszłym roku mieliśmy takiego bociana, który po zbiorniku piaski Szczywiska się szwendał. Nikt nie wie, że on podejmie wędrówkę, tym bardziej, że na pierwszym etapie został w kościele na Podkarpaciu złapany, a potem się okazało, że przyzimował w Rumunii, bo akurat obrączka została czytana. A przygodzickie bociany bardzo fajnie, trzy młode się wychowały bez jakiejś takiej większej perturbacji. No i odleciały z imionami nadanych przez internautów, czyli Mak i Maj, te dwa najstarsze.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Dolata z projektu Blisko Bocianów, zajmującego się badaniem życia tych ptaków gniazdujących przy godzicach. Bociany to szybownice, więc wykorzystują ciepłe prądy powietrza, które oddaje ziemia w drodze do Afryki, omijają więc morze.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Na nich brzmi muzyka, tak można opisać ex librisy poświęcone Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. W ramach obchodzonego w Kaliszu roku poświęconemu wybitnemu muzykowi Książnica Pedagogiczna zorganizowała konkurs na stworzenie ozdobnego znaku umieszczonego w książkach, dla których inspiracją był jazzman.
19: Ten konkurs łączy pamięć o wybitnym muzyku jazzowym, kompozytorze z artystyczną formą ex librisu. W ten sposób chcemy przypominać jego postać i dorobek, a jednocześnie pokazać, że pamięć o ważnych osobach naszej kultury może być wyrażana na wiele sposobów.
1: powiedziała Radiu Centrum Jolanta Nowosielska, dyrektorka Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Na konkurs wpłynęło 10 prac z całej Polski i jedna z Włoch. W większości ich twórcy to doświadczeni graficy, którzy znani są w świecie ex-librisów, ale w tym gronie znalazła się także jedna studentka z Kalisza.
20: Mamy 11 twórców, głównie w technikach takich szlachetnych, linoryt, miedzioryt. Mamy jedną pracę stworzoną grafiką komputerową, co jest nowością w twórczości ex-librisowej. Kilku grafików zamieściło w nazwie ex-libris Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Oprócz tej nazwy rok Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Sam motyw Jana Ptaszyna Wróblewskiego nie jest popularny. Chyba nie istnieje ex-libris poświęcony temu muzykowi. Natomiast popularny jest motyw muzyczny. Organizowane było w Polsce kilka takich wystaw poświęconych ex-librisowi muzycznemu, na którym właśnie pojawiały się symbole, motywy muzyczne.
1: Dodała Radiu Centrum dr Bogumiła Celer z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pedagogicznej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Nadesłane i nagrodzone ex-librisy do końca roku można oglądać w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu w godzinach pracy placówki. Towarzyszy jej wystawa ex-librisów z kolekcji biblioteki.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
14: Oszustka podszywała się pod funkcjonariuszkę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie rozmów telefonicznych kobieta podawała swoje imię i nazwisko, a także numer legitymacji służbowej. W ten sposób chciała uwiarygodnić swoją tożsamość. Oszustka dzwoniła z numeru zastrzeżonego. Jej celem było rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie została poinformowana o próbach wyłudzeń pieniędzy i informacji dotyczących majątku mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, alarmuje aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów.
21: Ta nawiązywała połączenia telefoniczne z numeru zastrzeżonego, kontaktując się zarówno z numerami stacjonarnymi, jak i komórkowymi. Prowadzona rozmowa miała na celu przede wszystkim rozpoznanie sytuacji osobistej i majątkowej potencjalnej ofiary. Osoba podająca się za funkcjonariuszkę zadawała szczegółowe pytania dotyczące m.in. wieku rozmówcy, liczby osób wspólnie zamieszkujących gospodarstwo domowe, posiadanych oszczędności, banków, w których przechowywane są środki finansowe, pieniędzy przechowywanych w domu, a także wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii.
14: Podczas rozmowy fałszywa funkcjonariuszka informowała, że następnego dnia ponownie skontaktuje się z rozmówcami albo osobiście pojawi się w miejscu ich zamieszkania, aby zabezpieczyć posiadany majątek. Mundurowi uczulają, że prawdziwy funkcjonariusz nie wypytuje o wysokość oszczędności ani o miejsce ich przechowywania.
21: W przypadku otrzymania takiego telefonu nie podawaj żadnych informacji o swoim majątku. Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii. Nie podawaj danych dotyczących banku i posiadanych oszczędności. Nie wpuszczaj nieznajomej osoby do domu. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z policją pod numerem 112.
14: Przekazała aspirant sztabowa Magdalena Domerecka. Celem oszustów najczęściej są osoby starsze i samotne, dlatego warto porozmawiać na ten temat ze swoimi rodzicami, dziadkami i innymi bliskimi osobami.
0: Radio Centrum.
14: Kalisz i niemieckie Ham świętują 35 lat współpracy. Podczas wrześniowego spotkania miast partnerskich nie zabrakło młodych Kaliszan. Około 30 osób w wieku od 12 do 19 lat wystąpiło podczas festiwalu kulturalnego H4. Młodzieżowa orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych zaprezentowała tam dorobek artystyczny Kalisza. W Ham pojawiło się także około 15 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asneka, uczestniczących w wymianie z niemieckim Gimnazjum Hamonense. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kaliskiego samorządu, wiceprezydent Mateusz Podsadny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandarwich. Samorząd podkreśla, że wymiany uczniowskie i bezpośrednie kontakty młodzieży są ważną częścią partnerstwa Kalisza i Ham.
0: Słuchasz, więc wiesz.
14: Zabił znajomą, a później przez kilka dni przychodził do jej mieszkania zajmować się psem kobiety. Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces Piotra K., odpowiadającego za zbrodnię, do której doszło w maju 2025 roku w jednym z bloków przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził żal i poprosił o umieszczenie go w szpitalu. Jak tłumaczył, w momencie zbrodni choroba go naszła, chociaż niewiele pamięta z dnia, kiedy doszło do morderstwa. Jedynie, że wcześniej między nim a Małgorzatą G. doszło do kłótni.
22: Pamiętam, że do mnie doleciała z tym nożem. Powiedziała, że mi tak, a ja powiedziałem, odłóż ten nóż, co robić, opanuj dziewczyno. Ona nie, że mi się motali, machała do mnie. I do mnie się zbliżała i nie wiem, jak to się stało. Ja zadałem jeden cios. Więcej nie pamiętam, nie, więcej nie.
14: Zeznał przed sądem Piotr K., oskarżony o zamordowanie 53-latki i wyszedł z mieszkania, wrócił do niego następnego dnia, przykrył kobietę kocem i zajął się jej psem. Zwierzęciem opiekował się jeszcze przez kilkanaście dni, karmił je i wyprowadzał na spacery. Jak zeznał, obiecał to zamordowanej. Zwłoki kobiety odkryli 3 czerwca sąsiedzi, których zaniepokoił fetor wydobywający się z jej mieszkania. W wytypowaniu sprawcy pomogły specjalistyczne badania entomologiczne. To między innymi było podstawą skierowania przeciwko 63-latkowi aktu oskarżenia,
2: w którym postawiła następujący zarzut. W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, zadał Małgorzacie przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kutych w okolice jamy brzusznej, które to rany kute jamy brzusznej z następstwem krwawieniem do jamy brzusznej oraz światła żołądka i dwunastnicy były przyczyną gwałtownej śmierci.
14: Brzmi fragment aktu oskarżenia przeczytany w sądzie przez prokurator Kamilę Jabłońską-Rosik z prokuratury rejonowej w Kaliszu. W momencie zatrzymania mężczyzna nie przyznawał się do winy, wielokrotnie zmieniał też zeznania. Zdaniem biegłych przebywający od momentu zatrzymania przed rokiem 63-latek może brać udział w procesie. Grozi mu dożywocie.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
14: Sport, dobra zabawa i pomaganie połączyły się w jedno podczas kosmicznego meczu serc w Pleszewie. Wydarzenie przyniosło nie tylko wiele emocji na parkiecie, ale również prawie 35 tysięcy złotych na pomoc dla Ani Mrówczyńskiej i Ani Laudowicz.
11: W hali sportowej w Pleszewie odbył się kosmiczny mecz serc. Na parkiecie zmierzyły się drużyny Fundacji Bread of Life, Basketball Team oraz artystów do kosza, jednak tym razem wynik sportowy był sprawą drugorzędną. Najważniejszy był cel, czyli wsparcie dwóch potrzebujących kobiet. Wspólne granie, licytacje, sprzedaż ciast, rękodzieła, maskotek oraz liczne atrakcje pozwoliły zebrać prawie 35 tysięcy złotych. To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do kwoty mają dołączyć pieniądze ze sprzedaży ciast oraz licytacji fantów. Na uczestników czekały również atrakcje dla całych rodzin, były animacje, malowanie twarzy dla dzieci, pokazy taneczne, jedzenie przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, była mini wystawa zwierząt z gadającą papugą, a także samochód elektryczny i spotkanie z policjantami oraz sierżantem Pyrkiem. Wygrali aktorzy, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną odsłonę wydarzenia. Obie drużyny umówiły się na rewanż, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. Kosmiczny mecz Serc 2 jest więc już w planach. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
14: Ostrowski magistrat ogłosił 5. edycję programu Mieszkanie za remont, który działa w mieście od 2024 roku. W tej edycji na mieszkańców czeka 10 lokali, w kolejnej w październiku ponad 20, m.in. w centrum Ostrowa. Z programu mogą skorzystać osoby, które spełniają 5 podstawowych kryteriów.
3: Pierwszy warunek to konieczność zamieszkiwania na terenie miasta, gminy Ostrów Wielkopolski lub przynajmniej jedna osoba z tego gospodarstwa, nieposiadanie nieruchomości, spełnienie kryterium dochodowego, wykonanie remontu według wskazań Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nieposiadanie zaległości u swojego dotychczasowego wynajmującego, tak, za najem aktualnego mieszkania.
14: Powiedział Radiu Centrum Piotr Szklarek, dyrektor do spraw zarządzania nieruchomościami w MZGM w Ostrowie Wielkopolskim, i dodał, że po remoncie będzie obowiązywać czynsz komunalny, który obecnie wynosi około 10 zł za metr kwadratowy. Nabór wniosków potrwa do 30 września. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie MZGM lub listownie, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej
0: www.rc.fm.
14: W Pleszewie szykuje się duże święto muzyki churalnej. W niedzielę 27 września odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bo połączona zostanie z obchodami 130-lecia koła śpiewackiego Lutnia imienia Józefa Szpunta w Pleszewie. Na scenie zaprezentuje się 8 zespołów z regionu. Do Pleszewa przyjadą chóry m.in. z Gorzyc Wielkich, Jankowa Przygodzkiego, Odolanowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Mraszkowa, Sulmierzyc i Żegodzina. Muzyczne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4. Organizatorem wydarzenia jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
14: Kaliscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjnych prędkość, które wynikają z kalendarza Roadball, Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do wtorku, 22 września i ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.
4: Policjanci prowadzą zarówno działania kontrolne, jak i również działania profilaktyczne i edukacyjne. Ta akcja to okazja do tego, aby przypomnieć kierowcom, pieszym, rowerzystom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.
14: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskich policjantów. Jak wynika ze statystyk wypadków drogowych, najczęstszymi przyczynami tragedii są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. W Kaliszu i powiecie kaliskim od stycznia do końca sierpnia funkcjonariusze odnotowali łącznie 61 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. W tym samym okresie mundurowi odnotowali aż 1338 kolizji drogowych.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
14: Mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać strategia bezpieczeństwa w ich regionie. Trwają prace nad dokumentem, który ma wskazać najważniejsze potrzeby i obszary wymagające szczególnej uwagi. Pomoc w tym ma specjalna ankieta skierowana do mieszkańców aglomeracji. Można w niej podzielić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Organizatorzy zachęcają, by w badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, jak i innych miejscowości aglomeracji. Na wypełnienie ankiety jest czas do 30 września. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane przy tworzeniu strategii bezpieczeństwa mieszkańców AKO.
0: Słuchasz, więc wiesz.
14: Czy przy zakupie nieruchomości przez Ostrów Wielkopolski mogło dojść do przestępstwa? Radni mają zdecydować o zawiadomieniu organów ścigania na sesji miejskiej, która odbędzie się 23 września. A chodzi o nieruchomość przy ulicy Majakowskiego, kupioną na potrzeby magazynu ochrony ludności. Z uzasadnienia projektu wynika, że wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. Po kontroli miała wskazać niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi i zwrócić uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem nieruchomości. Komisja zawnioskowała o zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej będzie miał 14 dni na przygotowanie przesłania zawiadomienia do właściwych organów ścigania. Projekt nie przesądza, że przestępstwo zostało popełnione. Mówi o okolicznościach, które zdaniem autorów wymagają wyjaśnienia.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
14: Od momentu, kiedy powiedzieli sobie tak, minęło ponad 438 tysięcy godzin. Mowa o parach, które świętują złote gody. Tradycyjnie w Polsce pary z 50-letnim stażem małżeńskim mogą zostać odznaczone przez prezydenta RP specjalnym medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W Kaliszu w tym roku takie odznaczenie otrzymało 47 małżeństw. W czasie uroczystości w ratuszu podzieliły się sekretem na związek, który trwa pół wieku.
6: Trzeba mieć zaufanie, to na pewno, i trzeba chcieć być ze sobą. Nawet w trudnych chwilach też trzeba chcieć być ze sobą, nie tylko w dobrych.
7: No trudno powiedzieć, no ale najważniejsze to jakaś miłość, zgoda, zrozumienie musi być. Jakie jest przysłowie? Jedno głupie, drugie musi być mądrzejsze. Kryzysy? Nie było takich aż kryzys. Nie, nie było raczej. Byliśmy takim zgodnym małżeństwem i tak sobie żyliśmy i żyliśmy, aż dożyliśmy 50.
14: Powiedzieli Radiu Centrum Krystyna i Piotr oraz Jolanta i Ryszard. Na świętowaniu Złotych Godów się nie skończyło. W gronie par biorących udział w uroczystości byli także państwo Teresa i Józef Śmiłowiczowie, którzy w tym roku obchodzą brylantowe gody, czyli 75-lecie małżeństwa. A listę nazwisk odznaczonych małżeństw znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
14: To była pierwsza tego typu uroczystość w Kaliszu. Mowa o wyzwolinach czeladniczych, czyli wręczeniu dyplomu. dyplomów uczniom pracodawców zrzeszonych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W ten sposób naukę fachu zakończyli m.in. fryzjerzy, kucharze, piekarze, elektromechanicy pojazdów samochodowych czy elektrycy i fotografowie.
8: Po 3 latach edukacji zdobyli kwalifikacje zawodowe, mają potwierdzone umiejętności i praktykę u mistrzów w swoim zawodzie. Obserwujemy rosnącą popularność szkoły branżowej. Zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice doceniają korzyści, które za takim modelem kształcenia idą. Mówimy tu przede wszystkim o bardzo szybkim usamodzielnieniu się młodego człowieka i ten czas 3 lat dualnej nauki liczy mu się do stażu pracy.
14: Powiedział Radiu Centrum Maciej Całka, prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. W ubiegłym roku dyplomy odebrało 103 młodych ludzi uczących się fachu pod okiem fachowców, skupionych w cechu rzemiosł budowlanych i różnych w Kaliszu. W tym roku to 140 osób. To wzrost, ale nadal są zawody, w których brakuje rzemieślników.
9: To rzemiosło wraca do łask i te dzieci, które nauczą się fachu, będą lepiej zarabiały, a przede wszystkim będą miały od razu pracę po 3 latach nauki. Bardzo mało jest dekarzy, piekarzy. Bardzo będzie potrzebny hydraulik w przyszłości, elektryk, elektromechanik, elektromonter, blacharz, to jest bardzo rzadko w tej chwili spotykany zawód, cieśla, elektronik, niby mamy wszystko elektroniczne, a jest bardzo mało elektroników. Jak jest bardzo mało uczniów, to będą tacy rzemieślnicy rozchwytywani w przyszłości.
14: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Łuczak, starszy cechu. Najlepsi czeladnicy zostaną zaproszeni do udziału w konkursie wielkopolskim Mistrz i Czeladnik Roku. Ten będzie rozstrzygany na wiosnę przyszłego roku. A wyzwoliny czeladnicze zostały współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
14: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować budowa kolejnej drogi dla rowerów w powiecie kaliskim. Trasa powstanie między Krzemionką a Zadowicami w gminie Godziesze Wielkie. Prace obejmą także odcinki w rejonie Woli Droszewskiej. Inwestycja otrzyma ponad 1 400 000 złotych unijnego dofinansowania. Pozostałe koszty po połowie pokryją powiat kaliski i gmina Godziesze Wielkie. To część projektu rozbudowy sieci tras rowerowych w regionie.
0: Tak minął tydzień.

0: Jak się słucha?
1: Mateusz Kurzaj, a moim Państwa gościem jest Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj wracamy do rozmowy o bezpieczeństwie, którą prowadziliśmy w lutym. Zapytamy, czy Ostrów jest przygotowany na kryzys i co konkretnie powinien wiedzieć mieszkaniec. Kiedy rozmawialiśmy w lutym, system ochrony ludności był wciąż intensywnie budowany. Czy wydarzenia ostatnich miesięcy, alerty związane z rosyjskimi atakami powietrznymi, cyberataki i przypadki dywersji spowodowały zmianę oceny zagrożeń albo podniesienie gotowości Urzędu Miejskiego w Ostrowie?
2: Jeżeli chodzi o katalog zagrożeń, pozostaje on podobny. Natomiast w związku z sytuacją międzynarodową nadal obowiązują na terenie kraju, konkretnie do 30 listopada bieżącego roku, stopnie alarmowe związane z zagrożeniami terrorystycznymi, jak również zagrożeniami cyberterrorystycznymi. Zmieniło się natomiast podejście z uwagi na zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym dotyczące analizy ryzyka. Tutaj oprócz określania prawdopodobieństwa danego zagrożenia, jak również jego skutków na ludzi, mienie i środowisko, jesteśmy czy będziemy zobowiązani w najbliższym czasie do uwzględnienia podatności obiektów na różnego rodzaju zagrożenia. W tym zakresie również powstaną nowe plany, tak zwane plany zarządzania ryzykiem, jak również plany reagowania kryzysowego.
1: Ostrów Wielkopolski leży daleko od wschodniej granicy. Mieszkaniec może więc powiedzieć, rosyjskie drony czy działania wojenne to nie jest nasz bezpośredni problem. Jak pan odpowiada na taki argument? Czy dla Ostrowa bardziej realnym scenariuszem jest bezpośrednie zagrożenie militarne, czy raczej jego skutki pośrednie, jak blackout, cyberatak, awaria łączności?
2: To znaczy my uzyskujemy te informacje dotyczące zagrożeń i ewentualnego uruchomienia niektórych procedur dotyczących przygotowania od wojewody. I w tym zakresie generalnie działamy i w tym zakresie się poruszamy. Dlatego też realizujemy procedury i moduły zadaniowe wynikające z tych stopni alarmowych w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Oczywiście nie oznacza to, że nie przygotowujemy się na inne zdarzenia, na przykład te, o którym pan redaktor powiedział, dotyczące blackoutu, ponieważ blackout sam w sobie nie jest tylko zanikiem prądu czy brakiem tego prądu na dużych obszarach, ale to są również duże skutki w zakresie funkcjonowania naszych wodociągów, ciepłownictwa, łączności, jak również wielu podmiotów i instytucji.
1: To spróbujmy uporządkować pojęcie systemu ochrony ludności. Kto w Ostrowie faktycznie tworzy ten system? Kto nim kieruje w pierwszych godzinach kryzysu? Czyli jak rozdzielone są zadania pomiędzy prezydentem miasta, Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i tak dalej?
2: Tutaj byśmy musieli wrócić do struktury systemu, która jest określona w ustawie, czyli są to organy, podmioty i zasoby, jak również zadania, które dane organy i podmioty wykonują. I tu należy wskazać, że na szczeblach gmin system ten nie składa się ani z jednego wydziału, ani z jednego urzędu. Tutaj musimy pracować systemowo. Oprócz administracji samorządowej w tych działaniach uczestniczą również służby typowo przygotowane do reagowania na te zagrożenia, służby państwowe, jak również podmioty, które w ramach swojej działalności wykonują zadania statutowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, nasze spółki komunalne i wiele, wiele innych prywatnych podmiotów, z którymi miasto podpisuje umowy. Oczywiście organem, który spina to wszystko na szczeblu miejskim, jest organ ochrony ludności, którym jest prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
1: A czy ten system działa całodobowo, również w nocy i dni wolne? I kto podejmuje pierwszą decyzję, jeżeli poważne zdarzenie nastąpi, na przykład w niedzielę o 3 nad ranem?
2: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym obliguje gminy do tego, aby były utrzymywane zadania związane z przepływem informacji, jak również z alarmowaniem informowaniem członków tak zwanego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. Tego dyżuru permanentnego na szczeblach gmin nie ma, ponieważ nie ma takich wymogów ustawowych, co nie oznacza, że pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego czy Komórki Zarządzania Kryzysowego nie posiadają żadnych możliwości reagowania. Mamy tak zwany telefon alarmowy, o którym wiedzą służby, które w pierwszej kolejności otrzymują informacje o zdarzeniu. Mam tu głównie na myśli policję czy Państwową Straż Pożarną. I jeżeli istnieje konieczność użycia zasobów miejskich w danym zdarzeniu, to te telefony wykonywane są bez względu na porę doby, jak również dzień tygodnia.
1: Miasto informowało o 28 wnioskach o łącznej wartości ponad 5 288 tysięcy złotych i o pozyskaniu około 4 745 tysięcy złotych dotacji. Pojawiała się również informacja, że w minionym roku na zadania ochrony ludności wykorzystano blisko 5 300 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, co za te pieniądze rzeczywiście znajduje się już w Ostrowie i jest gotowe do użycia? A co jeszcze pozostaje na etapie zakupu, instalacji albo szkolenia?
2: Głównym elementem tej infrastruktury, którą żeśmy nabyli w ramach tych środków, o których pan redaktor powiedział, był magazyn ochrony ludności. Kolejny magazyn ochrony ludności, który był niezbędny dla budowania zasobów na szczeblu gminy. Ponadto kupiliśmy wiele innych zasobów, które stanowią zabezpieczenie logistyczne miasta na wypadek czy to awarii wodociągów, gdzie byłaby konieczność dostarczenia wody. Kupiliśmy cysterny, kupiliśmy zbiorniki na wodę, kupiliśmy również wyposażenie indywidualne, jak również środki łączności i środki alarmowe.
1: To jak już pan wspomniał o magazynie ochrony ludności, to obiekt o powierzchni około 830 metrów kwadratowych, mający pełnić również funkcję zaplecza logistycznego i potencjalnego miejsca pracy sztabu kryzysowego. I właśnie, czy magazyn jest już w pełni wyposażony i operacyjny, czy jeszcze nie?
2: Magazyn funkcjonuje. Oczywiście w magazynie jeszcze mamy wiele miejsca na gromadzenie zasobów, bo taka też jest idea. Sukcesywnie zasoby w magazynie są uzupełniane. Część pomieszczeń przeznaczona jest na działania logistyczne w zakresie działań czy zadań wynikających z ustaw o ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym.
1: A co dokładnie jest w nim przechowywane? Jaki sprzęt?
2: Sprzęt kwaterunkowy, sprzęt techniczny, jak agregaty prądotwórcze, te mniejszej mocy, które oczywiście mieścimy na półkach, różne wyposażenie do tak zwanych tymczasowych miejsc schronienia, jakimi mogłyby być w sytuacjach różnych namioty, środki medyczne, środki ratunkowe i środki opatrunkowe.
1: To przeprowadźmy prosty test gotowości. Dochodzi do rozległego blackoutu. Przez 72 godziny nie ma stabilnego zasilania. Występują problemy z telefonią komórkową, bankomatami, ogrzewaniem i zaopatrzeniem. I właśnie, czy Urząd Miejski, miejskie jednostki i spółki są przygotowane, żeby przez te 3 doby utrzymać najważniejsze usługi?
2: Na to pytanie jednoznacznie dość trudno odpowiedzieć, bo dopiero w praktyce test pokazałby pewnie różne uwarunkowania wynikające z tego bieżące kłopoty. Natomiast czynimy wszystko, aby w pierwszej kolejności zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych wodociągów. Myślimy również o wszystkich innych usługach i tu sukcesywnie sprzęt przydatny do zapewnienia funkcjonowania, żeby ten sprzęt w miarę możliwości przyczyniał się do zapewnienia ciągłości działania tych podstawowych usług. W mojej ocenie wszystkie nasze punkty alarmowe zadziałały prawidłowo. Te punkty alarmowe, które są zmodernizowane, które oprócz sygnału dźwiękowego mogą również, przy pomocy których możemy również nadać sygnał słowny. Natomiast test tego systemu pokazał, że nie wszystkie rejony miasta są w dobrej słyszalności. Jeżeli można powiedzieć, że sygnał dźwiękowy jest w miarę słyszalny na dość dużym obszarze, to tutaj mamy wątpliwości co do słyszalności komunikatów słownych, które przez ten system byłyby realizowane. Ten trening pokazał nam, że inwestycja w system alarmowania w dalszym ciągu jest konieczna. Zrobiliśmy analizę tego systemu, opracowaliśmy koncepcję jego rozbudowy i wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu ostrowskiego złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji takiej inwestycji dotyczącej budowy systemu alarmowego na terenie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.
1: Rozumiem. W lutowej rozmowie pojawiał się temat miejsc

0: Jest przygotowywany duży projekt dotyczący modernizacji, rozbudowy i przygotowania ukrycia na terenie miasta Ostrowa. Ponadto zmiana przepisów o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła nowe pojęcie, jakim jest punkt schronienia. Te punkty schronienia są identyfikowane przez Państwową Straż Pożarną. O lokalizacji tych punktów zawiadamiane są organy ochrony ludności, jak również właściciele, i te punkty są umieszczane w tak zwanej aplikacji Gdzie się ukryć, aby mieszkaniec mógł zobaczyć, w której lokalizacji ma najbliższe miejsce do ukrycia się w przypadku, kiedy musiałby skorzystać z tej podstawowej ochrony w zakresie zagrożeń atmosferycznych, przypuśćmy silnych wiatrów, jak również środków broni konwencjonalnej, szczególnie w zakresie odłamkowym.
1: Sprzęt bez wyszkolonych ludzi nie tworzy systemu. Ilu pracowników urzędu, miejskich jednostek, szkół, spółek przeszło już szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej?
0: Duża część pracowników urzędu miejskiego została przeszkolona w tak zwanym podstawowym zakresie wynikającym z ustawy o ochronie ludności. Oprócz tego szkoliliśmy również pracowników naszych innych jednostek organizacyjnych, jak również spółek komunalnych. Ponadto oprócz tych programowych szkoleń w tym roku przeprowadziliśmy na wiosnę pierwszą edycję szkolenia dotyczącego reagowania na zamachy. Druga edycja tego szkolenia będzie prowadzona jesienią.
1: Na zakończenie proszę o bardzo praktyczną instrukcję. Jakie 5 rzeczy każdy mieszkaniec Ostrowa powinien zrobić już dziś, bez paniki, bez dużych wydatków, żeby zwiększyć bezpieczeństwo swojej rodziny?
0: Warto mieć zapas wody, żywności, niezbędnych leków. Tutaj właśnie podczas tych warsztatów też się dowiemy, na jaki czas powinniśmy te lekarstwa zabezpieczyć, bo czas 72 godzin w przypadku akurat lekarstw, które muszą być przyjmowane stale, jest czasem zdecydowanie za krótkim. Oczywiście w przypadku braku oświetlenia, latarka, radio na baterie, powerbank, aby można było doładować czy to telefon, czy inne urządzenia, apteczkę, no i kopię ważnych dokumentów.
1: Moimi Państwa gościem był Piotr Olszak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.